0: Dzień dobry, dzień dobry. Fajnie, fajnie, że nie poniedziałek. Szkoda, że nie jakiś czwartek albo piątek. No ale dobrze, bo już myśli nie tylko jakieś negatywne, pesymistyczne chodzą po głowie. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. We wtorek witamy Piotr Jakim, Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Kłaniamy się nisko. Już za chwilę będzie szósta i wiadomości Radia Złote Przeboje.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
3: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
2: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja.
0: 16 czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, no i punktualnie godzina 6. Teraz Paulina Nawrocka i wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Stany Zjednoczone podpisały wstępne porozumienie z Iranem. Program ceny paliwa niżej będzie stopniowo ograniczany i idzie duża zmiana w pogodzie już w tym tygodniu. Prezydent USA oświadczył, że w piątek zostanie całkowicie otwarta cieśnina Ormus. Wstępne porozumienie z Iranem zostało podpisane przez Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a, a także przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Galibafa. Przedstawiciele administracji zapowiedzieli, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się negocjacje techniczne na temat szczegółów porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. Umowa między USA i Iranem ma na celu trwałe zakończenie trwającej od 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie. A prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
5: Dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy. Ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów. Natomiast dzisiaj trzeba wypełnić tę deklarację konkretnymi poddecyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
4: Po powrocie do Polski prezydent Nawrocki ma spotkać się z szefem MONU. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiada Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 lata od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jakie będzie według długoterminowych prognoz lato?
6: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych, przynoszących gwałtowne zjawiska atmosferyczne w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
4: Zapowiada synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Złote przeboje w drodze.
7: Drogowcy nie zwalniają tempa w Legnicy. Na ukończeniu jest remont ulicy Słonecznej. Ekipy drogowe kończą układać nawierzchnię na chodnikach. Trwa wymiana i regulacja skrzynek zaworowych oraz pokryw studzinek telekomunikacyjnych. Trwa wylewanie ostatnich warstw asfaltu. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Pogoda w Legnicy.
7: Na granicy 11-12 stopni pokazują termometry, ma być do 23. Taka temperatura spodziewana jest w Legnicy między 14 a 17. Do tego rozpogodzenia i słońce, ale też momenty z przewagą chmur, głównie w godzinach popołudniowych. Może zdarzyć się niewielki deszcz, może też być chwilami wietrznie. Przelotny deszcz pojawia się też w niektórych prognozach na środę, do tego chmury na przemian ze słońcem do 24 stopni ciepła.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
0: Dzień dobry. Po szóstej pojawi się tasiemiec z gatunku telewizyjnych, a będzie to tasiemiec wyjątkowo długi i pożerający czas.
1: No i po szóstej poprosimy też śpiewające odpowiedzieć na pytanie, gdyby moje życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł? To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, już nie w poniedziałek, dokładnie 4 minuty po szóstej mówimy dzień dobry, a gra dla nas Sefer David, Words.

0: Lutricia McNee dla nas zaśpiewała we wtorkowy poranek na dzień dobry. Mamy 16 dzień czerwca, no to czas zajrzeć teraz do kalendarza.
1: No i dzisiaj, jak się okazuje, obchodzimy Światowy Dzień Żółwia Wodnego. Mm-hmm. Natomiast uwaga, 29 lat temu na antenie TVP1 wyemitowano pierwszy odcinek Tasiemca, telenoweli Klan. Do dzisiaj powstało ponad 4,5 tysiąca odcinków tego wspomnianego Tasiemca właśnie.
0: No i w tym czasie naprawdę wiele wydarzyło się w rodzinie Lubiczów, no bo w ich dom nawet trafił kiedyś meteoryt.
1: A czy państwo słuchacze, kochani, we wtorkowy poranek czują się jak po uderzeniu meteorytu?
0: Ała.
1: Czy jest może jednak ała? Nieco lepiej.
0: Zaczynamy apel poranny wtorkowy. No to dzwońcie i dajcie znać, jak się macie. 2-2-4-4-3-0. Czekamy i gramy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Phila Collinsa, Dance Into The Light, 11 minut po 6.

0: wolność, kocham i rozumiem. No, przed wakacjami ta wolność kojarzy nam się z urlopem, z wyjazdem, ze spaceraniem po plaży albo z wędrówką po górach. Nie rozumiem tylko jednego, że dlaczego ten urlop i ta wolność jeszcze nie nadeszła i musimy na to czekać. Chłopcy z Placu Broni, kocham wolność, w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry jest 19 minut po 6.
1: No i dlaczego ten urlop jest zawsze za krótki?
2: Tak.
1: Spróbujemy za chwilę natomiast pogodowego zaklęcia, no bo od jakiegoś czasu chłodno u nas i deszczowo, no to może w zmianie aury pomoże nam nieco Ewa Bem. We wtorkowy poranek zagramy Podaruj Mi Trochę Słońca. Zostańcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
1: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
5: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.

0: zaklinamy pogodę o poranku. Podaruj mi trochę słońca. Ewa Bem w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jest wtorek, dobrze, że już nie poniedziałek, ale ważne jak się czujecie. Czy wspaniale, czy tak jakby was, no nie wiem, jakiś meteoryt przywalił. Apel poranny, zaczynamy i o to pytamy. 2244430, halo, dzień dobry.
1: Chciałbym tylko powiedzieć odnośnie tego meteorytu, że po meteorycie to jest ta pogoda. Pozdrawiam serdecznie.
0: Jest taka szansa.
2: No tak, pozdrawiamy, to prawda, ale jak mówiliśmy wam już dzisiaj w wiadomościach Radia Złote Przeboje, pod koniec tygodnia będziemy już narzekać nie na zimno i deszcz, tylko na koszmarne upały.
0: No jeszcze się taki nie urodził, co by tam nam pogodą dogodził.
2: Tak jest. 22 44 30 to jest numer dla spóźnionek na apel poranny w Radiu Złote Przeboje, a żebyście się nie spóźnili do pracy, to zagramy na dzień dobry Modern Talking. 2 minuty po 6:30.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. MediaExpert.
0: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Złote przeboje w drodze.
10: W różnych miejscach Legnicy można natrafić na prace drogowe i związane z nimi utrudnienia w ruchu, m.in. na ulicy Poznańskiej. Trwa rozbieranie starej nawierzchni między skrzyżowaniem ze Struga a wiaduktem kolejowym. W tym rejonie wykonywana też będzie kanalizacja deszczowa. Na pozostałym odcinku asfaltowane są ścieżki rowerowe.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
9: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Poniedziałek za nami, nadciąga ocieplenie, a chmury przesuwają się tak w dobrym kierunku. No to dzisiaj mamy taki temat do obgadania. Gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł?
2: No jak patrzę na swój stan konta, to chyba mniej niż zero. Albo dlaczego nic? No ale z tym optymizmem, no to bez przesady.
1: Bez przesady, tak. No ja przegolanie zmuszam się z kolei do śpiewania, nie liczę godzin i lat. O. Czasami się udaje nie liczyć, naprawdę.
2: No ale w ogóle, no to w koło jest wesoło. I no teraz jasne, czas no na was. Dzwońcie pod 224430 albo napiszcie na poranek @złoteprzeboje.pl. Gdyby wasze życie było piosenką, jaki byłby jej tytuł?
1: Za najlepszą propozycję, najweselszą, najśmieszniejszą, wyślemy złotą kawę porannego programu. No to 224430.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: radosny. To był kawałek Patrycji Kosiarkiewicz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 4 minuty będzie 7. Radosny, chciałoby się powiedzieć, jak ten wtorkowy poranek, ale to się dopiero teraz okaże, jaki ten poranek jest, bo Paulina Nawrocka nam powie, co w wiadomościach o 7.
1: Będzie między innymi o arcyciekawym raporcie Moralność finansowa Polaków, w których zapytano między innymi, czy długi należy oddawać. No i ten powiem.
0: I jeśli chodzi o radość, to tyle. No to posłuchajcie wiadomości o 7:00.

0: Mamy dzisiaj 16 czerwca i to jest wtorek. Jest punktualnie 7. Wiadomości Radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
1: Trwa obława na zabójcę Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia od lipca dostaną podwyżki. Czy długi należy oddawać? Powiemy, co sądzą na ten temat Polacy. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, artysta znany z krytyki Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie, Andrzej Fiołek.
2: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
1: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to tylko pracowników na etacie, zaznacza Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
3: Kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
1: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
4: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
1: Ponad połowa Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Znana brytyjska piosenkarka Bonnie Tyler została wybudzona ze śpiączki, w której znajdowała się od ponad miesiąca w szpitalu w Portugalii. Lekarze wierzą, że uda się jej odzyskać zdrowie, przekazali bliscy. Zaplanowane koncerty z udziałem piosenkarki zostały przełożone na przyszły rok, ale nie wykluczone, że 74-latka wróci na scenę już w październiku.
5: Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl. Sport 30 sekund.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran Nowa Zelandia 2-2 i Belgia Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej mistrzostw świata rozegranym w meksykańskim Monterrey.
5: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Sporo remontów w Legnicy, m.in. na ulicy Pancernej. Utrudnienia czekają kierowców także na ulicy Wrocławskiej w Jaworze. Od 18 do 20 czerwca odcinek od ulicy Wiejskiej w stronę firmy Corpo będzie zamknięty ze względu na przebudowywany wiadukt przy ulicy Kuzienniczej. Objazd poprowadzi przez Snowidze i Grzegorzów.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Przed nami coraz cieplejsze dni. W weekend może być nawet ponad 30 stopni. Dziś w Legnicy do 23. Tyle mamy zobaczyć na termometrach między 14 a 17. Wiatr może być chwilami silny, porywisty. Będą chmury, możliwy niewielki deszcz. Będą też przejaśnienia, słoneczne akcenty. Słońce pojawi się także jutro. Temperatura podskoczy do 24 stopni. Lekko powieje. 27 stopni ma być w czwartek.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej pojawi się Polska, czyli Krajowa Fontanna Cezowa, a my sprawdzimy, czy trzeba się tego bać.
3: Tak, po siódmej też wtorkowe krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje. No a dzisiaj sztuczna inteligencja, weźmie się za poezję. Oj, może być ciekawie, a my na razie prozaicznie mówimy dzień dobry. Jest 5 minut po siódmej i gramy wam AB.

0: panowie z Częstochowy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry Tilaf, 11 minut po 7, a teraz mamy wiadomości z Kielc i są to wiadomości niestandardowe, gdyż nie dotyczą ani majonezu, ani tego, że tam mocno wieje.
1: Powiało, ale nowoczesnością w Kielcach uruchomiono fontannę cezową. To jest niesłychanie precyzyjne urządzenie podające wzorzec czasu. Mhm. Fontanna cezowa zwiększa nasze możliwości w zakresie wyznaczania czasu urzędowego.
2: No i nie oszukujmy się, niespecjalnie wiemy, co to wszystko znaczy, ale bardzo nas to uspokoiło, bo jak ostatnio w Czarnobylu w powietrze leciał cez, to my piliśmy jod. Chcieliśmy tutaj przypomnieć. Teraz będzie Steve Winwood i Valerie. Jest 12 minut po godzinie 7, a wysłuchacie radia Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: So Excited, Pointer Sisters i wielki złoty przebój pod tytułem I'm So Excited właśnie. Ta piosenka początkowo w ogóle, wyobraźcie sobie, nie spodobała się wydawcom i została w ogóle odrzucona, że jej nie będzie nagrana. I to jest dowód na to, że to, co się podoba panu albo panie od muzyki, nie musi się podobać uczniom i vice versa.
1: Dokładnie, 20 minut po siódmej, a za 10 minut krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje, czyli czas dla AI. Dzisiaj poprosimy sztuczną inteligencję o jakieś popisy literackie. Posłuchajcie koniecznie, co z tego wyjdzie. Polecamy się na dzień dobry.
2: Autopromocja.
3: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Olu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca. Plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,99.

0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.
1: Całkiem niedawno przetoczyła się przez Polskę burza po tym, jak nasza noblistka literacka Olga Tokarczuk przyznała się do używania sztucznej inteligencji.
2: My chcieliśmy sprawdzić, o co tyle szumu i czy w ogóle AI ma jakiekolwiek zdolności literackie. No więc AI-u, gdybyś miał być takim, dodajmy, współczesnym Mickiewiczem na przykład i napisać jeszcze raz scenę polowania z pana Tadeusza, to co byś napisał?
3: Na ten czas Wojski chwycił na pasku przypięty swój smartfon nowy, nie tani, rozdęty. Nacisnął ekran palcem, odblokował twarzą i zaczął kręcić filmik, jak się w kniei parzą. Wzrok wytężył, kamerę zbliżył nadwątloną, gdy nagle z rzeki wyszło coś z paszczą ubłoconą. Wojski puścił telefon, krzycząc w leśne knieje:
4: Bober! Jakie bydle!
3: Co tu się dzieje?
1: No, rzeczywiście może lepiej, że literaturą zajmują się jednak ludzie. Krótkie zwoje, tylko w Radiu Złote Przeboje. W każdy wtorek o stałej porze porannej.
0: Krótkie zwoje w Radiu Złote Przeboje.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
10: A pranie też za ciebie wstawi?
11: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
10: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
11: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/tanie-godziny/serwisant.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
20: Reklama.
21: Złote przeboje w drodze.
22: Bezpieczniej zrobiło się na kolejnej drodze na terenie gminy Krotoszyce. W miejscowości Winnice zamontowano bariery ochronne na odcinku o długości przeszło 160 metrów. Mają ograniczyć ryzyko zjazdu pojazdów poza jezdnię oraz zminimalizować skutki ewentualnych zdarzeń drogowych. Koszt inwestycji to blisko 34 tysiące złotych.
21: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj mamy taki temat do obgadania. Gdyby wasze życie było piosenką, jaki byłby jej tytuł? Pytamy, gdyż poniedziałek za nami, nadciąga ocieplenie, no i generalnie, ale w koło jest wesoło. Ale czy aby na pewno? 2244 i 3-0.
2: Gdyby nasze życie było piosenką, były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
3: Gdyby moje życie miało być piosenką, byłoby to: jestem wesoły Romek, mam na przedmieściu domek.
4: Luciola, Luciola, ktoś woła mnie poprzez wiatr.
5: Do tytułu piosenki powiedziałbym: chwilo trwaj.
6: Moja piosenka życiowa to oczywiście Niech żyje bal. O.
7: No tak, no tak. No ja w połowie czerwca jednak postawiłbym chyba na Zamki na piasku. A wy, gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł? Dzwońcie pod numer 224430 albo napiszcie na poranek@złoteprzeboje.pl. A my za najlepszą propozycję obiecujemy złotą kawę porannego programu. 224430.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Kozidra, Gradius, Złote Przeboje na Dzień Dobry śpiewała. Za 5 minut będzie 8. Trzeba do roboty, a ja tu siedzę i myślę, proszę Państwa. No jeden temat do rozmyślań zdejmiemy z głowy. Czego nam w najbliższym czasie zabraknie, o tym powie Paulina Nawrocka w wiadomościach.
1: To niestety może nam zabraknąć taniego paliwa, bo rząd podjął decyzję, że wygasza program ceny paliwa niżej. Akcyza ta obniżona już nie obowiązuje, ale jeszcze dzisiaj ceny niskie, więc tyle dobrze.
0: No to szczegóły w wiadomościach o 8. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama. Mamy godzinę 8, a w kalendarzu dzisiaj jest 16 czerwca i to jest wtorek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
10: Trwa obława za zabójcą 19-latki w Małopolsce. Izrael krytykuje ogłoszone przez Donalda Trumpa porozumienie z Iranem i braki truskawek w punktach skupu, a to szczyt sezonu. Policja poszukuje 19-latka, który podejrzewany jest o zabójstwo byłej partnerki, także 19-latki. Kobieta zginęła wczoraj wieczorem w Mszanie Dolnej. Poszukiwany to Kacper Wójtowicz. Policja opublikowała jego wizerunek. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Trwają kontrole pojazdów, a teren jest monitorowany za pomocą dronów. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Cezary Jaszczyk.
11: Bejrut poinformował o jednej ofierze śmiertelnej. Pierwszej od ogłoszenia porozumienia, które miało zakończyć walki na wszystkich frontach, także w Libanie. Izraelskie media podają, że władze w Jerozolimie miały być wręcz zszokowane ogłoszeniem porozumienia, a premier Benjamin Netanyahu miał przeprowadzić dość napiętą rozmowę z amerykańskim wiceprezydentem J.D. Vance'em, w czasie której odmówił ograniczenia liczby izraelskich żołnierzy w regionie.
10: Rząd wycofuje się na razie częściowo z programu CPN obniżającego ceny paliw. Obniżka VAT-u będzie obowiązywać do 30 czerwca. Obniżka akcyzy wygasa dzisiaj, ale dziś ceny na stacjach na pewno nie wzrosną. Będą takie, jak resort ustalił wcześniej, czyli jeszcze gdy przepisy o obniżonej akcyzie obowiązywały. Zapłacimy nie więcej niż 5,97 za 95 i 6,37 za litr diesla. W punktach skupu brakuje truskawek, a to szczyt truskawkowego sezonu. Powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z truskawkowego Zagłębia, z okolic Goławina na Mazowszu.
12: W tym roku nie urodzę. Są mokre, co już ma plamy, to i tak będzie wszystko.
13: Tak mówiliśmy, pogoda niesprzyjająca, deszcze, słońce.
12: No bo gniję teraz.
10: Dlatego sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
14: Bezpieczniej i wygodniej zrobi się na ulicy Gwarnej w Kunicach. Zostanie przebudowana. Prace obejmą budowę oświetlonego przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem, podniesienie parametrów technicznych istniejącej jezdni i zjazdów poprzez wymianę asfaltu, wykonanie nowej konstrukcji miejsc postojowych. Na czas prac będzie obowiązywała tymczasowa organizacja ruchu.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Legnicy.
2: Synoptycy nie mają dla nas ostrzeżeń, przynajmniej na razie nie spodziewają się burz, wichur czy ulew. Będzie słońce i chmury. Więcej chmur może zebrać się bliżej wieczoru i wtedy niewykluczone, że pojawi się deszcz w Legnicy. Temperatura wzrośnie do 23 stopni między godziną 14 a 17. Jutro do 24. Na niebie zarówno słońce, jak i chmury. Można już planować weekend. Podpowiem, ma być upalny.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej pojawi się u nas kura czarna jak noc, a my sprawdzimy komu ona potrzebna i do czego.
2: O. No i po ósmej ogłosimy także początek przygotowań do Bożego Narodzenia. I nie, absolutnie to nie jest pomyłka, to są fakty. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry, gra dla nas Ottawan, dokładnie 4 minuty po ósmej.

0: 11 minut po 8. Franz Gall dla nas zagrała w ten wtorkowy poranek. No i w naszym porannym programie wystąpią teraz niezłe jaja związane z kurą, ale nie jakąś tam zwykłą, no bo kury hoduje się także dla urody i to wyjaśni nam Paulina Nawrocka.
1: No, za jedną z najpiękniejszych ras uważana jest kura Ayam Ciamani. Pochodzi z Indonezji, a jej niezwykłość polega na tym, że wszystko ma totalnie czarne, nawet narządy wewnętrzne i krew. Za kurczaka Ayam Ciamani z rodowodem trzeba zapłacić bagatelka nawet 6 tysięcy złotych.
2: Wow. Jeśli mogę się wypowiedzieć, to się totalnie, proszę Państwa, nie opłaca, bo na grillu to nie ogarniesz, czy ciągle kurak surowy, czy już się spalił. A propos grilla, to teraz formacja niezwykłych schabów w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry i wiadomość, że weekend zapowiada się pięknie i gorąco. 12 minut po 8 we wtorek.

0: początek do najłatwiejszych nie należał, bo jej pierwsza płyta rozeszła się w nakładzie, uważajcie, 125 sztuk. No później jednak kariera nabrała... Sztuk, dokładnie, 125 sztuk. Później jednak kariera nabrała tempa, no i do dziś Sandra sprzedała łącznie 33 miliony płyt, a w radiu Złoty Przebój na Dzień Dobry zagrała swój Złoty Przebój Maria Magdalena, dokładnie 18 minut po 8.
1: A gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł? O to pytamy dzisiaj w naszym kąciku dyskusyjnym. Mamy temat w radiu Złote Przeboje. Macie jakiś dobry pomysł, to zadzwońcie pod 224430, bo już za 10 minut za najlepszy pomysł wręczymy złotą kawę naszego porannego programu. Polecamy się.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny.
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Ponieważ poniedziałek szczęśliwie za nami, ponieważ przyszłość maluje się w ciepłych barwach, to dzisiaj śmiało pytaliśmy od rana, gdyby wasze życie było piosenką, to jaki byłby jej tytuł? No to posłuchajmy.
2: Z racji tego, że w tym roku obchodzimy z żoną 30-lecie ślubu, to naszą taką wspólną piosenką byłoby Bo do tanga trzeba dwojga.
3: Gdyby moje życie miało być piosenką, to oczywiście nosiłoby tytuł 100 gram.
4: Moje życie z tytułem piosenki, no po prostu nie mogę ci wiele dać.
5: Gdyby moje życie miało być piosenką, to by była piosenka elektryczna, gitar, przewróciło się, niech leży.
6: Nie sądzicie, że życie jest tak zwariowane, a przy tym tak piękne, że może to być tylko jedna, jedyna piosenka. Jozus Bazi.
5: Gdyby piosenka była moim życiem, to byłaby to ta piosenka. To ja, ty w niepokorny, nic nie wie, co we mnie tkwi.
1: No to za chwilę będzie w naszym słuchaczu tkwiła złota kawa naszego porannego programu, gdyż za ten głos wysyłamy ją w nagrodę. Za wszystkie śpiewające głosy dziękujemy, a jutro zastanowimy się, co z rzeczy, które zniknęły, mogliby nam przywrócić do życia, no oprócz kaucji za butelki naszej klasy.
7: Jeszcze jedno pytanie na koniec. To co teraz zagramy?
2: Bo do tanga trzeba dwojga.
7: I budka suflera jest minuta po wpół do dziewiątej.

0: Abdul i jej Straight Up w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, dokładnie 22 minuty przed 9:00, a ponieważ mamy dzisiaj okazję, to po raz pierwszy w tym roku zagramy wam kawałek naszej ulubionej piosenki.
1: Po dwóch nutkach rozpoznaliśmy, że to Last Christmas, ale skąd ten Christmas się wziął w połowie czerwca, to wam wytłumaczymy już za kilka minut. Bądźcie z Radiem Złote Przeboje na dzień dobry.

0: autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już dziś po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën.
10: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
17: Prace i utrudnienia w Legnicy są m.in. na ulicy Poznańskiej. Trwa rozbieranie starej nawierzchni między skrzyżowaniem ze Struga a wiaduktem kolejowym. W tym rejonie wykonywana też będzie kanalizacja deszczowa. Na pozostałym odcinku asfaltowane są ścieżki rowerowe, a nawierzchnia jezdni przygotowywana do układania warstwy ścieralnej.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: naszych ulubionych dziewięćdziesiątek. Wielki przebój zespołu Backstreet Boys, Everybody. Tak wam gramy 10 minut przed dziewiątą. A teraz państwa słuchaczy kochanych nieco zaskoczymy. Wiemy, że jeszcze nie ma wakacji, ale w niektórych branżach to normalnie już zima.
1: A i to nie jest żart. Otóż branża zabawkarska już ustaliła, jakie zabawki będą hitem w tegoroczne Boże Narodzenie.
0: No,
1: podobno to mają być zabawki edukacyjne w dodatku dla całej rodziny, czyli takie, które sprzyjają wspólnym zabawom.
2: Czyli na przykład tablety. Dla dzieci tablety 11-calowe, a dla rodziców tablety na nadciśnienie. A teraz, proszę państwa, na uspokojenie. Urszula, na razie, bo do świąt jeszcze daleko. Malinowy Król za 9 minut 9.

0: Nowy Król w czasie truskawkowych żniw. Za nami Urszula, a przed nami informacje bardzo poważne. Paulina Nawrocka i zapowiedź tego, co się będzie działo w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 9:00.
1: Poważne, bo zakończyły się dwie obławy, o których informowaliśmy już wcześniej. Wiemy od naszych reporterów o szczegółach tych wydarzeń i o tym między innymi w informacjach o 9:00.

0: jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Reklama.
8: Mamy dzisiaj wtorek i to jest 16 dzień czerwca, jest 9. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Paulina Nawrocka.
9: Obławy w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Pary z 50-letnim stażem wciąż czekają na medale. I tajemnica numeru PESEL, jak się okazuje, nie wszyscy umiemy go odszyfrować. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki. Młoda kobieta zginęła wczoraj wieczorem. Jej ciało odnaleziono w gminie Mszana Dolna w powiecie limanowskim. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty został zatrzymany. Ofiara to 44-letni Siemon Skrapecki, artysta rysownik znany z otwartej krytyki Władimira Putina. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
10: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
9: Kancelaria prezydenta zwłokę w rozpatrywaniu wniosków tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
11: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem wysiedzieć w ławce w szkole.
9: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z portali społecznościowych. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera także miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego, a część jest przekonana, że numer zawiera też informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany.
12: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią. W nim padł wynik 2-2, a Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. Dziś natomiast pierwszy mecz na Mundialu poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Marciniak 4 lata temu prowadził finał Mundialu w Katarze.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
9: Wtorek w większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz. Po południu również burza. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum i 23 na zachodzie.
13: Dzień dobry. Po dziewiątej sprawimy, że wakacje będą już naprawdę blisko i w dodatku będą nęciły dźwiękami i zaprosimy Was na koncert OMD.
8: No, dokładnie to powiemy, jak jeszcze dzisiaj. Już za niecałe pół godziny zdobyć zaproszenia na koncert tej super grupy. To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, polecamy się we wtorek. 4 minuty po dziewiątej. Gramy Wilki.

0: chcecie posłuchać takich dźwięków na żywo,
1: no to zgłoście się do naszej codziennej zabawy. Żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD. No może Orkiestra Młodych Dżdżownic albo Operatorzy Muzycznych Doznań.
0: Ale może być, chciałem tu wtrącić i owsianka, mortadela, dynia. Na przykład może być smacznie i spożywczo. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD. Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dzisiaj o 9.30.
2: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
18: Widzę, że Hanie coś gryzie.
19: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
20: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
21: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
22: Już nie swędzi.
23: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Reklama.

0: złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie supergrupa OMD zagra gorący wakacyjny koncert pod nazwą Summer of Hits, a my w Radiu Złote Przeboje mamy dla was złote bilety na to wydarzenie.
2: No ale żeby je zdobyć, to na stronie złoteprzeboje.pl musicie zabawnie rozszyfrować skrót OMD, 3 litery OMD. No i dzisiaj wybraliśmy cudowny wpis słuchaczki Joli z Namysłowa, z Opolszczyzny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No to mów w takim razie, co według ciebie oznacza ten skrót OMD?
3: Dla mnie to jest ogromna magia dźwięku.
2: Pięknie, pięknie, czyli w tym, co panowie grają, jest jakaś magia, tak? Lubisz te kawałki?
3: Bardzo, to są przeboje mojej młodości.
2: No to cudownie, my za tę odpowiedź mamy dla ciebie złote bilety na koncert OMD w Warszawie. Bla, brawo jest. Dla ciebie! Brawo.
0: Wygrywasz złoty bilet.
3: Super, bardzo dziękuję.
2: Brawo dla Joli z Namysłowa.
1: No to miłego koncertu życzymy, a już jutro znów ktoś z was dostanie od nas podwójne zaproszenie na koncert OMD w Warszawie. Nie czekajcie, tylko wejdźcie na złoteprzeboje.pl i walczcie o złote bilety.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Gabinet masażu, słucham.
1: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
0: Cześć, a co się dzieje?
1: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
0: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
1: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
0: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Reklama.

0: punto.
1: Juanes w Radiu Złote przeboje na Dzień Dobry i La Camisanera, czyli to była piosenka o czarnej koszuli. Gdyby ktoś miał ochotę, to zalecamy pośpiech, gdyż z końcem tygodnia, kiedy o czernie zacznie opierać się gorące słońce, to zrobi się naprawdę nieznośnie upalnie. Zapowiedzią dobrej pogody na weekend. Żegnamy się, ale tylko do jutra.
2: Poniedziałek już dawno za nami. Wtorek obudzony do weekendu, coraz bliżej i pięknie wam dziękujemy za ten wtorkowy poranek. Paulina Nawrocka, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, kłaniamy się nisko, zapraszamy na jutro. No i witamy w studiu Gosię Kościelnie.
3: Dziękuję bardzo panie i panowie, dziękuję za ten poranek i teraz zapraszam, tak zmysłowo się powitamy przepiękną piosenką z zamszowym głosem. Tak mi się zawsze, może aksamitny głos Sade kojarzy. Na dzień dobry, Smooth Operator.

0: Przepięknie płynie ten wielki przebój z 1984 roku w wykonaniu Sade o każdej porze. A teraz już za 4 minuty będzie godzina 10. Najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy, posłuchajmy razem.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
4: Citroen. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Startuje Top Avanti 24 od 8 do 21.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
3: Wiadomości z Legnicy.
4: Urszula Miszczak, 15 lat więzienia za pedofilię wraz z obowiązkową terapią. Taki wyrok zapadł wczoraj w Legnicy wobec Mariusza Dzy spod Głogowa. Miał skrzywdzić dwie dziewczynki, które były wprowadzone przez niego wraz z żoną rodzinie zastępczej. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak dziewczynki zostały adoptowane i nowym rodzicom opowiedziały, co je spotkało. Prokuratura nie wyklucza apelacji od wyroku.
5: Wnioskowaliśmy o dożywocie, dlatego prokurator zwróci się o uzasadnienie do sądu.
4: Zapowiedziała prokurator Anna Wałęga. Wtedy zapadnie decyzja także wobec byłej matki zastępczej, którą sąd uniewinnił od zarzutów znęcenia się nad dziećmi. Trwa rewitalizacja legnickiej palmiarni. Koszt to ponad 9 milionów złotych. Remont potrwa do października. Dużo zdjęć z miejsca prac jest na portalu naszemiasto.pl. Trwa też ogólnopolskie głosowanie na drzewo roku. Dolny Śląsk reprezentują zabytkowy dąb folwarczny rosnący przy Zespole Szkół Przyrodniczych i Branżowych w Głogowie oraz dąb Lubiech z Lubiechowa. Głosowanie trwa do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. W wiadomościach za godzinę świadczenie 800+.
3: Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Pogoda w Legnicy.
4: Chwilami wiatr będzie silniejszy, popatrzymy na chmury, złapiemy też sporo słonecznych promieni. Bliżej wieczoru niewykluczony niewielki deszcz, większy może być w nocy. 23 stopnie to maksymalna temperatura spodziewana w Legnicy. Tyle mają pokazywać termometry między 14 a 17. Temperatura obniży się do 13-14 stopni w nocy. Na jutrzejszych pogodowych mapach mieszanka chmur ze słońcem do 24 stopni ciepła.
3: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
6: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
8: A teraz wchodzimy sobie we wtorkowe przedpołudnie z uśmiechem i największymi przebojami lat 80. i 90. Zaczniemy po francusku, a potem przechodzimy sobie do zespołu. Aha!
3: Radio Złote Przeboje!
8: Gosia Kościelniak, dzień dobry.

to słońce, które wiecznie świeci w telewizji i aha, zawodów, prac, rodzajów mamy mnóstwo, wykonujemy przeróżne prace, ciekawych i nietypowych zawodów także nie brakuje. Na przykład nie wiem, czy słyszeliście, że jest taki zawód profesjonalna syrenka. No, brzmi ciekawie, pokazy pływania z ogonem syreny to na przykład w Stanach Zjednoczonych jest całkiem popularne i nieźle płatne zajęcie do $250 za godzinę. W Polsce nie ma jeszcze profesjonalnych syrenek, przynajmniej nie zostało to zgłoszone, jeśli gdzieś widzieliście, to dajcie znać, ale niektóre baseny oferują zajęcia dla dzieci z tak zwanego mermaidingu, czyli takiego syrenkowania. Ten termin się nawet doczekał własnego hasła na Wikipedii. I pytam was dzisiaj, jaką najdziwniejszą nietypową pracę przyszło wam wykonywać w życiu, jakąś ciekawą, dziwną. Są ciekawe opowieści, już kiedyś kilka osób mówiło o swoich przygodach tego typu na antenie Radia Złote Przeboje. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością torbę lnianą z limitowanej edycji. Telefon 22 44 30. Jaką najdziwniejszą, nietypową pracę przyszło wam wykonywać w życiu?

0: Bay.
1: Bay?
0: Bay? No, I can't.

0: różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją...
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji... Reklama.

Radio Złote Przeboje jest 10.30. Przed nami Alan Parsons i jego projekt muzyczny. Jeszcze jako 17-latek Alan dostał pracę w londyńskim oddziale wytwórni EMI, a polegała ona na powielaniu zarejestrowanych wcześniej taśm. Najpóźniej zaczął się uczyć obsługi profesjonalnych magnetofonów, co w pewnym momencie zaprowadziło go do słynnego studia Abbey Road. I tam miał okazję spotkania ludzi, którzy zajmowali się nagrywaniem największych gwiazd. Przysłuchiwał się pracy arcymistrzów, czasami rzucał jakieś uwagi. No i musiały być wyjątkowo trafne te uwagi, bo zaproponowano mu funkcję asystenta inżyniera dźwięku, więc przynosił herbatkę, przynosił ciasteczka. No i szkolił się, jak nagrywać, jak produkować piosenki. Pomagał w sesjach, które przyniosły rockowy album wszechczasów, czyli Abbey Road Beatlesów. Tak zaczynał Alan Parsons, a potem stworzył własny zespół, wyjątkowo pięknie grający. A dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając. Największe przeboje lat 80. i 90. rozdzielamy sobie rozmowami o ciekawych pracach, jakie przyszło Wam w życiu wykonywać. Podzielcie się z nami 224430. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl. A teraz już The Alan Parsons Project.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
1: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
2: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację odkurzacze. Nie mogę przestać śpiewać!
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
15: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
18: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kaston takie dobre, opakowanie 500 gramów 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę.

0: Zająca, nie zając.
1: Zawodów mamy mnóstwo, wykonujemy przeróżne prace, ciekawych i nietypowych zawodów nie brakuje. Kolejny przykład. No, horrory i thrillery to są jedne z najbardziej popularnych gatunków filmowych. Można więc wybrać się na jakąś wycieczkę ciekawą, na przykład do nawiedzonego domu, albo zostać przewodnikiem paranormalnych atrakcji. Co robisz w życiu? Jaki jest twój zawód? Jestem przewodnikiem wycieczek paranormalnych. Ciekawe, dzwonicie.
2: Dzień dobry. Moja praca najciekawsza wyglądała następująco. Pracowałem w sezonie przy selekcji zbóż. Szło się z tak zwanym pistoletem, selektorem i było pole ze zbożem, na przykład pszenicę się wyrywało, skręcało i pod nogi wstrzykiwało się płyn ze selektora, następnie szło się dalej. I tak przez 8 godzin. Pozdrawiam, Wojciech.
1: No, skomplikowane, podziwiam, to brzmi ciekawie i egzotycznie trochę. Jaką najdziwniejszą, nietypową pracę przyszło wam wykonywać? Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością po 12 torbelnianą Radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Telefon 22 44 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: To był 89 rok. W Polsce wtedy działo się dużo rzeczy. Mieliśmy zupełnie inny rodzaj muzyki, a tymczasem Snap wypuścił właśnie ten przebój The Power. Za 3 minuty będzie godzina 11 i najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radio Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, 1,50 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Reklama.
6: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
7: Wiadomości z Legnicy.
8: Urszula Miszczak. Kolejna ważna inwestycja w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy. Poinformował o niej w mediach społecznościowych dyrektor Maciej Leszkowicz.
9: Podpisaliśmy umowę na kwotę 10 milionów złotych na przebudowę szpitala tymczasowego. Powstanie tutaj najnowocześniejsze na Dolnym Śląsku Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej.
8: Pacjenci mają być przyjmowani od stycznia przyszłego roku. Czerwiec to ostatni miesiąc na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwał dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca albo od sierpnia, bez wyrównania za czerwiec. Do 11 czerwca na terenie legnickiego oddziału ZUS-u złożono 10 400 wniosków na 13,5 tysiąca dzieci. Niecodzienny pasażer pojawił się w niedzielę w policyjnym radiowozie Koźle Sarny, które przestraszone biegało pomiędzy samochodami na jednej z legnickich ulic. Dzięki szybkiej reakcji policjantów malec został złapany. Trafił do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim. Dziś ważna sesja, o niej za godzinę.
7: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Pogoda w Legnicy.
8: Nad miastem i chmury i słońce. Możliwe, że pojawi się deszcz niewielki w dzień, większy w nocy. Przybywa stopni na legnickich termometrach. Najwięcej do 23 mają pokazywać między 14 a 17. Przez cały wtorek potowarzyszą nam silne podmuchy wiatru. Kolejne dni zapowiadają się z podobną pogodą. Niebo będzie się chmurzyło i wypogadzało. Nie powinno padać ani mocno wiać. Temperatura będzie rosła. Weekend upalny.
7: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie w Radiu Złote Przeboje i mamy przed sobą całe pole 60 niemal minutowe największych przebojów lat 80. i 90. przede wszystkim. Teraz Revolution in Paradise, Gosia Kościelniak, zapraszam, zostańcie z nami.

właśnie, kto przyjaźni prawa zna. Już od pierwszych momentów spędzonych wspólnie w studiu nagraniowym Michael Jackson i Paul McCartney, bo teraz oni przed nami, świetnie się dogadywali, dopełniali się muzycznie. Paul McCartney sprawował pieczę nad melodiami, a Michael Jackson co chwilę podrzucał nowe pomysły na teksty. Szybko stworzyli wstępną wersję utworu Say, Say, Say, który przed nami teraz w Radiu Złote Przeboje. Niedługo zawitał ten utwór na szczycie amerykańskiej listy przebojów i zyskał miano ponadczasowego hitu. Muzycy wydawało się, że stali się prawdziwymi przyjaciółmi, McCartney i Jackson. A legendarny basista The Beatles zaczął traktować młodszego kolegę, czyli Jacksona, jak brata. Udzielał mu wielu wskazówek związanych z showbiznesem i prowadzeniem swojej kariery. Skupiał się w tych rozmowach przede wszystkim na radach dotyczących praw do nagrań. I to właśnie przy okazji jednej z takich rozmów, Michael Jackson rzucił niespodziewanie: któregoś dnia kupię twoje piosenki. Paul McCartney nie spodziewał się, że słowa Jacksona wreszcie się ziszczą i że przyjaźń skończy się w sposób dość gwałtowny w związku z tym, ale wspólna piosenka została.

0: wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Lusem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Robota nie zając.
1: Wtorkowe przedpołudnie. Dzielicie się dzisiaj na antenie Radia Złote Przyboje w naszym cyklu Robota nie zając nietypowymi zajęciami, jakie przyszło wam wykonać w waszej pracy.
2: Pracowałam kiedyś jako housekeeper w Londynie i opiekowałam się również dzieciaczkami, ale przy okazji robiłam też pranie. Kiedyś któregoś dnia wywieszałam bieliznę moich szefów i tak się zastanawiałam, w jakiej pracy można prać bieliznę szefa. Otóż można.
3: Nietypowe zadanie, które miałam do wykonania, było wykonanie kostiumu dla psa, który występował w reklamie. Bardzo mnie zaskoczyło ta po prostu propozycja. Podołałam temu zadaniu, także dwie strony były zadowolone z efektów.
1: Uszycie kostiumu dla psa, który występuje w reklamie. No... Trudno będzie to przebić, naprawdę wspaniałe. Pozdrawiam serdecznie. Za najciekawszą odpowiedź oddam z przyjemnością torbę lnianą Radia Złote Przyboje z limitowanej edycji na pamiątkę tego dnia. Telefon 224430. Jaką najdziwniejszą, nietypową pracę przyszło wam wykonywać? Można też napisać robota małpa złote.

0: Autopromocja.
1: Popołudnie to nie czas na nudę.
2: Mam dla ciebie dużo muzyki, wiele ciekawostek i całą masę przydatnych informacji.
1: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że po 14 dzieje się więcej niż myślisz. Razem rozkręcimy każde popołudnie.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Zapraszam, Jerzy Telesiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
4: masz. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

saksofon to właśnie Baker Street, ten utwór, który kończy się w Radiu Złote Przeboje, zapoczątkowało długą modę na solówki saksofonowe w muzyce. Wielu słuchaczy skupia się podczas słuchania tego przeboju właśnie na tej linii hipnotycznego saksofonu. Po premierze tej piosenki w 1978 roku, to się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, Baker Street wspięło się błyskawicznie na pozycję numer 3 na liście przebojów. Na pierwszym miejscu znajdował się wtedy hit Kate Bush, na drugim przebój Blondie. W Stanach Zjednoczonych piosenka twardo trzymała się na drugim miejscu przez 6 kolejnych tygodni. No ale fani byli zachwyceni, artyści też. Oczywiście przebój tego kalibru był nie tylko zachętą do wypróbowania saksofonów w licznych nowych kompozycjach, ale też przez lata stał się wyzwaniem dla gwiazd rocka, bo wykonanie dobrego coveru Baker Street to jednak było, jest spore wyzwanie. Radio Złote Przeboje, daj do...

0: Demona i ostatni pocałunek, ostatni tego przedpołudnia, bo już za 4 minuty będzie 12:00. Wiadomości w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy, a potem już przejdziemy sobie do wtorkowego popołudnia, więc zostańcie z nami, posłuchajmy razem wiadomości. Potem wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Legnicy.
4: Urszula Miszczak, rodzic zastępczy spod Głogowa, winny wykorzystania seksualnego dwóch dziewczynek, 6- i 8-letniej. Wyrok, który zapadł wczoraj w Sądzie Okręgowym w Legnicy, to 15 lat więzienia i obowiązkowa terapia. Dla byłego ojca zastępczego jego żonę sąd uniewinnił od zarzutów znęcenia się nad dziećmi. Sprawa wyszła na jaw po adopcji dziewczynek, mówi ich nowy ojciec.
5: Starsza powiedziała podczas kąpieli, że bojek ją dotykał.
4: Wtedy szybko sprawę zgłosił, teraz wyrok ocenia jako niski. Nowi rodzice pokrzywdzonych dziewczynek zapowiadają apelację, także prokuratura domagała się wyższej kary dożywocia. Oskarżeni nie przyznali się do winy, proces był utajniony. Na ukończeniu jest remont ulicy Słonecznej w Legnicy. Trwają prace wykończeniowe na chodnikach, wymiana i regulacja pokryw studzienek telekomunikacyjnych, układanie ostatnich warstw asfaltu. Dziś 31. uroczysta sesja Rady Miejskiej Legnicy rozpocznie się o 17:00 w sali Królewskiej Akademii Rycerskiej. Podczas wydarzenia m.in. wręczone zostaną nagrody miasta Legnicy oraz odznaki zasłużone dla Legnicy.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Legnicy.
4: Rośnie temperatura, najcieplej do 23 stopni ma być między 14 a 17. Na niebie słońce i chmury, może mocniej wiać, niewykluczony deszcz przelotny w dzień, większy w nocy. Jutro wzrost temperatury do 24 stopni. Znów popatrzymy na słońce w towarzystwie chmur. Nie powinno padać, lekko powieje. Podobnie ma być w kolejnych dniach, ale z coraz wyższą temperaturą w weekend w Legnicy powyżej 30 stopni.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: No i mamy już popołudnie wtorkowe, albo dopiero, zależy jak szybko dzisiaj Wam czas płynie w pracy lub poza nią. Prawie 2:02. Gosia Kościelniak, zapraszam, to jest Radio Złote Przeboje. Za kilka chwil podsumujemy sobie nasze dzisiejsze rozmowy z cyklu Robota nie

0: Robota nie zając.
1: Otóż to, dlatego dzisiaj sobie gawędzimy pomiędzy największymi przebojami lat 80. i 90. Pracujemy w przeróżnych zawodach, różnymi zajęciami w życiu mieliśmy do czynienia. Dzisiaj między największymi przebojami lat 80. i 90. umilaliśmy sobie dzień opowiadaniem o tym, jakimi to dziwnymi rzeczami czasem w życiu przyszło nam się zajmować. No i mamy kolejny taki przykład, kolejną taką rzecz. Posłuchajcie.
2: Chciałam tutaj się pochwalić, iż pracowałam, uwaga, jako tester karmy dla zwierząt. Praca polegająca na próbowaniu, smakowaniu psiej i kociej karmy, aby ocenić jej konsystencję, zapach i jakość przed trawieniem do sklepów. Proszę sobie wyobrazić, że przez miesiąc nie mogłam na tą karmę później patrzeć. Pozdrawiam serdecznie cały zespół.
1: My też mocno pozdrawiamy. Szczerze mówiąc, myślałam, że tylko koty i psy testują taką karmę, a potem siedzą jak jury za stołem, podnoszą łapy z numerkami od 1 do 10 z oceną smaków. Oczywiście żartuję. Dla ciebie dzisiaj torba lniana z radia Złote Przeboje z limitowanej edycji. Dziękuję bardzo i dziękuję za wszystkie telefony. Życzę nam wszystkim dobrego dnia w pracy.
0: Robota nie zając.

0: dostosowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Widaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

tygodniu kolejne przyjemności muzyczne dla Was, bo oto do Polski przyjeżdża zespół OMD, co już wiecie, i mamy dla Was podwójne bilety na ten koncert. Codziennie złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Summer of Hits, to będzie 24 sierpnia. Na czym polega zabawa? Otóż na tym, żebyście rozwinęli po swojemu skrót tych trzech liter OMD według własnego pomysłu i własnej kreatywności. Oczywiście używając tylko trzech słów. Nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Czekamy na zgłoszenia na naszej stronie złoteprzeboje.pl i zadzwonimy jutro do kogoś z Was, jutro rano, tak jak się to stało także dzisiaj. A potem z tymi, którzy otrzymają złoty bilet od Radia Złote Przeboje na koncert OMD, spotkamy się na tym koncercie.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
9: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
10: Nodino. Today is yours. Feel good.
11: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Money, money, money!
19: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
18: Wygrałam w Cherry Money.
19: Cherry Money?
18: Nowy Ekspres Los.
19: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
20: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń-Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.

Berlin i Take My Breath Away. Pierwsza współpraca Terry Nunn, czyli wokalistki z grupą Berlin, nie trwała długo, bo po zaledwie 2 latach piosenkarka opuściła skład na rzecz spróbowania swoich sił jako aktorka. No ale przed kamerą młodej gwieździe nie powodziło się tak dobrze jak na estradzie. No i ostatecznie powróciła do kolegów z zespołu Berlin i skupiła się na pielęgnowaniu wokalnego talentu. Szybko okazało się to naprawdę słuszną decyzją. Z Terry Nunn w składzie zespół Berlin zaczął osiągać coraz większe sukcesy, a największy z nich był oczywiście wydanie tego przeboju Take My Breath Away. Wykorzystano go w filmie Top Gun z 1986 roku. No i potem po raz kolejny odeszła z zespołu Berlin, żeby zacząć solowe działania. W Radiu Złote Przeboje Big Mountain.

0: porażka sobotniej nocy, Night Fever i Bee Gees, a teraz mamy delikatną gorączkę wtorkowego, wczesnego popołudnia, czyli właściwie gorączki nie ma, bo we wtorek po południu to tak wiecie, po prostu spokojnie. Za 6 minut 13 i wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama. Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelniny w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21. miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
10: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
11: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
10: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
9: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. Dwie osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
12: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jeszkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
9: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych. Wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Dzisiaj zachmurzenie duże, ale z przejaśnieniami. W północno-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe burze. 15 stopni na wybrzeżu, około 19 w centrum Polski, do 23 w Katowicach i Wrocławiu. Wiatr mamy słaby i umiarkowany, ale porywisty. Dzień dobry, wtorkowe popołudnie trwa 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. specjalnie dla Was. No to teraz popodróżujmy sobie troszkę. Voyage, voyage.

Madonna brzmiała tak w roku 1984, a brytyjski tabloid Daily Mail opublikował informacje sugerujące, że Madonna rozpoczęła przygotowania do nowej światowej trasy koncertowej. Te doniesienia należy traktować z ostrożnością. Nie padają w nich żadne konkrety, ale według gazety Madonna nie zamierza zwalniać tempa, mimo zbliżających się 68 urodzin. Źródła twierdzą, że wokalistka planuje powrót na scenę i rozważa występ na największych brytyjskich obiektach, w tym na stadionie Wembley. I rzekomo też Madonna ma być zajęta intensywnymi próbami przed występem na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej i to ma się odbyć 19 lipca. No, pożyjemy, zobaczymy. Radio Złote Przeboje, takie są plotki, a teraz The Calling.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
1: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
2: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

Przepiękna melodia Johnny Hates Jazz, Shattered Dreams z roku 87, a przed nami Cher, która przez kolejne lata konsekwentnie udowadniała, że moda to jest dla niej wyłącznie narzędzie wyrażania siebie. Zawsze mówiła, że lubi to, co lubi i nie obchodzi jej, co jest modne. Trzeba nosić to, co dobrze leży na twoim ciele, powiadała, i nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś na czasie. Jeśli wyglądasz fatalnie. Cher nie zamierza się też poddawać presji wieku. Mówi, że nie wierzy w to gadanie, że jak osiągniesz pewien wiek, to musisz ściąć włosy na krótko albo przestać coś robić. Myśli, że będzie nosić swoje rzeczy tak długo, jak będzie się w niej mieścić. Na Met Gala miesiąc temu 80-letnia Cher przyszła w tiulu i skórzanej kurtce i wygląda oczywiście zjawiskowo. Radio Złote Przeboje.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
3: Zaraz część posmarujemy.
2: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
3: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
8: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
12: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
11: No sprytnie.
13: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert
15: startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofarm.
18: Reklama.

0: dziękuję wam bardzo za dziś, bo to był bardzo przyjemny kawałek wtorku. I tak się zastanawiam właśnie, jak wy w swojej pracy mijacie się z kimś, kto właśnie przychodzi, a ja właśnie wychodzę, to podajecie sobie dłonie, czy co? Dzień dobry, Jerzy.
1: Dzień
0: bo
1: dobry.
0: My jak się dzisiaj na przykład możemy...
1: Pod warunkiem, że praca jest zmianowa.
0: No wiesz, tak,
1: to
0: no.
1: Nie we wszystkich
0: pod
1: wypadkach.
0: Warunkiem,
1: tak,
0: ale
1: jest,
0: u nas
1: oczywiście.
0: Nie jest zmianowa, u nas zawsze ktoś jest.
1: U nas zawsze ktoś
0: każda zmiana jest.
1: Jest. I teraz się tym tortem wtorkiem podzielimy. O. Gosia swój kawałek ma już skonsumowany, ja teraz ten z wisienką na tym torcie. Także no zapraszamy, na pewno będzie pysznie. To ja mogę serdecznie obiecać w imieniu swoim i Barego Manilowa.
0: Ale jakie to jest ładne, tort.

0: To Katrina and the Waves w Radiu Złote Przeboje, w którym powiemy za moment, że zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Co za dzień.
0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 16 czerwca. Posłuchajmy wiadomości.
12: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę. Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
13: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
14: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
13: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
12: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
15: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
12: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
16: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie.
12: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA. miesięcy w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Maji oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków. Także Magdalena French, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli dziś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Na Suwalszczyźnie i na Podlasiu może zagrzmieć, a deszczowo dzisiaj w ogóle w całej północno-wschodniej części Polski. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu. Jennifer Lopez pojawiła się gościnnie na koncercie Davida Guetty w Paryżu. W skąpym body się pojawiła. Bogini na zawsze, piszą fani w komentarzach. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Jennifer Lopez w...

Wilson, twórca Beach Boysów, na niemal 15 lat trafił pod opiekę psychologa, który czerpał korzyści z jego choroby. Bliscy oskarżali lekarza o przejęcie kontroli nad Wilsonem. Podporządkował go całkowitej swojej stałej obecności i pobierał coraz wyższe opłaty. Ostatecznie w grudniu 76 roku został zwolniony przez menadżera The Beach Boys po tym, kiedy zażyczył sobie podniesienia honorarium z 10 do 20 tysięcy dolarów. Ostatecznie rocznie miał pobierać od Wilsona nawet 430 tysięcy dolarów. To straszne.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na Twoją historię.

0: już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.

Największe przeboje lat 80. i 90. i Tina Turner na naszej antenie. A wyobraźcie sobie jej współpracę, powiedzmy, z duetem Pet Shop Boys. To by było coś, prawda? Otóż nie ma co sobie wyobrażać, bo Tina Turner i Pet Shop Boys współpracowali muzycznie. Brytyjczycy napisali i wyprodukowali dla królowej rock'n'rolla utwór Confidential. Piosenka znalazła się na jej albumie Wildest Dreams w 96 roku. Polecam serdecznie. A teraz już panowie z Pet Shop Boys. No bo co? No bo u mnie to w ogóle tylko najfajniejsze gwiazdy.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. Yes! Come on!
1: Martinez, you ready, girl?

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro mamy pytanie, na które odpowiecie śpiewająco.
3: Gdyby Wasze życie było piosenką, jaki byłby jej tytuł?
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
5: Do środy z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka, 1 litr, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny, 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie.
16: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
21: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

Savage, jedna z najjaśniej błyszczących gwiazd Italo Disco, lubi czasem zrobić muzyczny skok w bok i na przykład dla własnej przyjemności pograć sobie trochę jazzu. I bardzo słusznie, tylko kto by to przypuszczał, prawda? Dla waszej przyjemności na naszej antenie wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. i grupa Backstreet Boys teraz.

0: Shaky Stevens, Bonnie Tyler i takie duety kochamy w Radiu Złote Przeboje i w tej kwestii się też nic nie zmienia, jak również w tej kwestii, że poza największymi przebojami lat 80. i 90. na naszej antenie również tylko sprawdzone wiadomości. W tych o 15 między innymi o fatalnym samopoczuciu polskich nauczycieli. Z czego wynika? O tym u nas już za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Reklama. Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w Ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele Ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie 2. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
8: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
9: Słuchajcie Radia Złote Przeboje we wtorek. Jest 16 czerwca. Pora na wiadomości.
10: Fatalne samopoczucie nauczycielice piątych chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu. Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
11: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
12: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
11: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
13: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
11: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
10: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To o pośmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa. W jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
14: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
10: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
16: Urszula Miszczak, zapraszam na legnicki spacer historyczny zatytułowany Opowieści ukryte w zieleni, historyczne i przyrodnicze ciekawostki Lasku Złotoryjskiego. O historycznych dziejach tego obszaru opowie Marcin Makuch, dyrektor Muzeum Miedzi w Legnicy, natomiast o lokalnej florze, faunie oraz ciekawostkach botanicznych Krzysztof Strynkowski, przyrodnik i gość specjalny wydarzenia. Udział w spacerze jest bezpłatny, nie obowiązują zapisy ani wejściówki. 20 czerwca, godzina 14, zbiórka na przystanku przy ulicy Ceglanej. Tego samego dnia w ramach pierwszej edycji Legnickich Wianków odbędzie się nocny bieg kupały. Będą biegi dzieci, magiczny marsz z pochodniami i bieg główny na 5 km alejkami Parku Miejskiego. Są zapisy. Sobota to także letnie grillowanie na Jaworniku. W programie m.in. zawody w grillowaniu, mnóstwo atrakcji dla dzieci, kino plenerowe.
15: Radio Złote Przeboje 90 FM. Pogoda.
9: Od 15 stopni na wybrzeżu przez 19 w centrum do maksymalnych 23 na zachodzie i na południu. Deszczowo w całej północno-wschodniej części Polski, na Suwalszczyźnie i na Podlasiu może zagrzmieć. O fryzurach z lat 80., które wracają w wielkim stylu, o miłości do Lionela Richiego i o kilku innych równie ważnych rzeczach pogadamy o 15.30 z Marzeną Rogalską, która jest z nami już tylko w tym tygodniu przed wakacyjną przerwą. Jerzy Telesiński. Musimy się zatem nagadać. Zapraszam, zostańcie z nami.

Fleetwood Mac i 1987 rok. Jeśli i wam serce bije szybciej w związku z artystami z tej dekady, to mamy dla was bilety na koncert do Andy w Polsce. Nie będę wchodził w szczegóły przesadnie. Najważniejsze jest to, że bilety są wspaniałe, są podwójne, złotoprzebojowe, do wygrania jutro rano u nas, a po resztę szczegółów odsyłam na złoteprzeboje.pl. Powodzenia, wygrywajcie!

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Tato, co to za pan?
14: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
13: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
14: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
13: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
14: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
13: To z Tauronem.
14: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.

0: Lionel Richie zaśpiewał All Night Long, Marzena Rogalska,
1: Jurku Telesiński. I co?
0: No ale właśnie i co? No kto tutaj jest fanem?
1: Ja jestem Lionelska.
0: No, właśnie,
1: ja jestem Lionelska. No. Kocham Lionela w każdej postaci. Kocham go all night.
0: A to, powiedz nam, jaki on jest prywatnie. Jak się go spotyka, to co człowiek myśli o nim?
1: Jak się go spotyka na koncercie, to jest przewspaniała energia. I najwspanialsza energia jest, kiedy stoisz w tłumie i ten tłum śpiewa z tobą te wszystkie cudowne jego przeboje. To są niewytłumaczalne uczucia.
0: To są niewytłumaczalne uczucia. Ja mam takie uczucie do jego fryzury z tych pierwszych lat, niestety.
1: O, NRD-owski piłkarz trochę, nie? Tak, te loczki tutaj wycięte. Czy ty wiesz, że to trochę wraca?
0: Tak.
1: Ostatnio Misiek Koterski przyszedł tak na nagrania naszego telewizyjnego show.
0: Ja ci muszę powiedzieć, że...
1: W takiej fryzurze, no po prostu...
0: Fantastyczna sprawa. No niestety nie wszyscy mają przestrzeń, żeby zaistnieć...
1: Ale pijesz, Jurku, do swojego jeżyka?
0: A, no. Tak, faktycznie, tak.
1: No.
0: Ale takiego wąsika to sobie jeszcze jestem w stanie zapuścić.
1: Ale oczywiście, powąsuj sobie troszkę, tam zakręcisz jak Salvadore Dali, czy tam coś i od razu się poczujesz lepiej, no.
0: Ja się w ogóle teraz bardzo dobrze poczuję, może, no po pierwsze, tak, w twoim towarzystwie, to za dobrze.
1: No wiadomo, no przez grzeczność nie zaprzeczę, no jestem taka fajna i skromna przy okazji, no.
0: A po drugie, Martika i Toy Soldiers.
1: O, no i to jest, proszę, tak zrobi się monumentalnie. Nie, tak prawdziwie.
0: Załączam.
1: Załączasz?
0: Tak.
1: Załączaj.
0: Proszę bardzo.

0: Autopromocja.
1: Muzyka nie ma przed nim żadnych tajemnic.
2: Zapraszam na wieczorne spotkania z największymi.
1: Porozmawiamy z gwiazdami i przedstawimy historię najważniejszych przebojów.
2: Słyszymy się dziś po 18:00. Tomek Grela.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tato, co to za pan?
9: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
8: A pranie też za ciebie wstawi?
9: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
8: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
9: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
17: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

zacne lata 90. reprezentowali na naszej antenie muzycy z Ace of Base. Rok 1989 i Ryszard Rynkowski przed nami. Chciałem was odesłać na jego listopadowy koncert do Tomaszowa Mazowieckiego, ale sprawdziłem, bilety się już wyprzedały co do jednego. No nie dziwię się.

0: Wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski na antenie Radia Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy o tym, że rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Tylko sprawdzone wiadomości u nas już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
13: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, 16 czerwca, pora na wiadomości.
14: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy, potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
15: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
14: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony. Na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. No, na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
16: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
14: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciastem odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena French przegrała z Niemką Yvonne Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
11: Urszula Miszczak, zapraszam. Zbliżają się Dni Lubina. Święto miasta 19 i 20 czerwca na lubińskich Błoniach wystąpią m.in. modelki Kombi, Tabu, Bryska, Czadomen, Blue Cafe, Mysłowic. Oprócz koncertów będą atrakcje dla najmłodszych, Wesołe Miasteczko, strefy gastronomiczne i aktywności, dyskoteka z DJ-em. Dni Lubina 19 i 20 czerwca na lubińskich Błoniach. Już teraz warto zaznaczyć w kalendarzu jedno z najważniejszych wydarzeń Jawora. Święto Chleba i Piernika od 28 do 30 sierpnia na Jaworskim Rynku. Wśród muzycznych gwiazd Grupson, Maryla Rodowicz, Farba. Mam dla Was jeszcze jedną imprezę plenerową, to oczywiście Legnickie Wianki w sobotę nad Kaczawą. W programie m.in. warsztaty plecenia wianków, konkurs na najpiękniejszy wianek, 25 spływ samoróbek, nocny bieg kupały.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
13: Jeśli chodzi o pogodę, najgwałtowniej dzisiaj na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Tutaj może zagrzmieć. Deszczowo w całej północno-wschodniej części Polski, na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu, przez 19 w centrum, do 23 na zachodzie i na południu. Myć zęby przed śniadaniem czy po śniadaniu? Oto jest pytanie. Co ciekawe, żadna z tych odpowiedzi nie jest poprawna. Jaka jest? Powiem o 16.30 w programie Dobrze Wiedzieć. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Brytyjski wokalista Robert Palmer zaczynał jeszcze pod koniec lat 60. Tak bluesowo wtedy troszkę bardziej śpiewał, ale status gwiazdy przyniosła mu dopiero druga połowa lat 80., kiedy zaczął śpiewać popowe piosenki. W lipcu 83. gościnnie pojawił się na dobroczynnym koncercie w Birmingham, którego gwiazdą była popularna wówczas grupa Duran Duran, którą oczywiście dobrze znacie. No i wtedy Palmer zaprzyjaźnił się z muzykami z tej formacji, z którymi współtworzył potem obwołany supergrupą zespół The Power Station. Same największe przeboje lat 80. i 90. miałem, mam i będę miał dla was nadal. Zostańcie ze mną.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

0: To formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje, w którym raz na zawsze rozprawimy się teraz z odpowiedzią na pytanie: myjemy zęby przed śniadaniem, czy myjemy zęby po śniadaniu?
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Odpowiedź? Ani jedno, ani drugie, a właściwie i jedno, i drugie. Przed śniadaniem, myjąc zęby, chronimy szkliwo. Fluor z pasty do zębów tworzy tarczę ochronną. Po śniadaniu myjemy zęby, żeby usunąć resztki jedzenia. Takie podejście jest poprawne, a jedno bez drugiego to tylko połowa sukcesu, twierdzą dentyści.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
6: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroën. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Pogoda w większości regionów dość stabilna. Generalnie nie jest może zbyt ciepło, ale też nie brakuje słońca. Prócz północnego wschodu na Podlasiu i Suwalszczyźnie spodziewajcie się lokalnie burz i ulew, no i silnego wiatru. Na drogach może być więc tam bardzo ślisko, miejscami niezbyt stabilnie. Bądźcie więc bardzo ostrożni.
19: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
20: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
22: Radio Złote Przeboje.
23: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.

Długotrwały pozew o molestowanie seksualne, który Wade Robson i James Shevchuk wytoczyli firmom związanym z Michaelem Jacksonem, trafi na wokandę, uwaga, dopiero w 2028 roku, po tym, kiedy sędzia z Kalifornii podjął decyzję o kolejnym odroczeniu procesu. Także zdaje się, że ten serial będzie miał jeszcze kilka sezonów. No cóż, Paula i Kiara w Radiu Złote Przeboje.

0: i Kiara w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę godzina 17, a więc wiadomości Radia Złote Przeboje, a w nich granat na placu zabaw. Serio. I w tej sprawie już za chwilę zajrzymy do Krakowa.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Autopromocja.
3: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Wybierasz się na Puchar Świata w siatkówce plażowej w Karpaczu? Koniecznie odwiedź strefę Lexus Lubin. Już od 18 do 21 czerwca na stadionie imienia Ireny Szewińskiej czekają nie tylko sportowe emocje, ale także konkursy, atrakcyjne nagrody i możliwość poznania najnowszych modeli Lexusa. Poczuj atmosferę wyjątkowego wydarzenia pod Śnieżką. Beach Pro Tour Karpacz. Od 18 do 21 czerwca. Zaprasza Lexus Lubin.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: i oddaj głos już dziś.
1: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: Reklama. Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
4: Tu Radio Złote Przeboje we wtorek, jest 16 czerwca, pora na wiadomości.
5: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne. Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
6: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
5: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
7: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
5: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
8: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa, a organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Mai Chwalińskiej.
9: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Mai Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
8: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
5: który rusza 29 czerwca.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Najcieplej w Polsce zachodniej i południowej, 23 stopnie, 19 w centrum. Na wybrzeżu 15 stopni, wszędzie może trochę popadać, ale najgwałtowniej na Podlasiu i na Suwalszczyźnie. Tutaj burze. Doktor Alban przyjechał do Szwecji zostać dentystą, a został artystą. No cóż, niby różnica niewielka, ale w tym pierwszym przypadku zapewne nie trafiłby na naszą antenę. Jerzy Telesiński gwarantuje szeroki, zdrowy uśmiech na całe wtorkowe popołudnie.

Frankie Goes to Hollywood i Relax. Tekst powstawał, przeszedł wiele zmian, zanim został oficjalnie wydany jako debiutancki singiel zespołu. Wokalista Holly Johnson stworzył utwór spacerując ulicami Liverpoolu, więc jeśli do domu wracacie spacerkiem na piechotę, to może im wam wpadnie do głowy jakiś dobry tekst? Jakby co, to dajcie znać.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Mistrz. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Świtoń Paczkowski Lubin przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 97D. Szczegóły u partnerów marki.
8: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

Zespół New Kids on the Block ogłosił jesienią ubiegłego roku przedłużenie rezydencji w Las Vegas na cały ten rok, organizując pozorowaną ceremonię ślubną w kaplicy Little White Wedding Chapel wraz z przysięgą małżeńską. No jeśli tak ma wyglądać ta długoterminowa rezydentura w Las Vegas, to fani są za, ja również, więc jeśli będziecie w Vegas, pozdrówcie chłopaków od Radia Złote Przeboje i życzcie im wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Tato, co to za pan?
5: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
4: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
5: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
4: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
5: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
4: To z Tauronem.
5: Jasne, że tak.
6: Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
19: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
20: Dachowanie osobówki na Krajowej 72 w Łódzkiem. Do zdarzenia doszło w miejscowości Brzeziny. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale jest ruch wahadłowy. Wahadło też na Dolnym Śląsku, na Krajowej 36, odcinek Ścinawa-Wąsosz. W Wińsku doszło do awarii sieci wodociągowej. Utrudnienia mogą potrwać nawet 6 godzin.
19: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.
2: Radio Złote Przeboje.
21: Sponsorem programu jest Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl

0: Oto i Afryka, 1982 rok. Parę lat później tę piosenkę zapowiadałem na antenie radiowej jako pierwszą w ogóle zapowiadaną piosenkę w mojej radiowej historii. Muszę się pochwalić taką historię. Nie wiem, czy muszę się pochwalić, ale tak jakoś mi się powiedziało. Dzień dobry, Tomek Brel.
1: Dzień dobry, ja mam to samo. To też była pierwsza piosenka, którą zapowiedziałem.
0: Co ty, naprawdę? O Jezu, ale nie umawialiśmy się co do tego. No to ciekawa historia, no. Tomek Brel, no parę lat minęło od tego, kiedy pierwszy raz tę piosenkę zapowiadał, a tutaj mnóstwo ciekawych rzeczy na was czeka po godzinie 18. Mam rację?
1: Pewnie, że tak, będą goście. No i jest kilka niespodzianek, ale na razie nic więcej nie powiem.

0: Fantastyczna Britney. Na pewno sprawdzimy dzisiaj w programie Cała Muzyka, co ciekawego słychać w jej mediach społecznościowych. A za chwilę 18:00 wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Zakład Kamieniarski Szwed Granit, producent nagrobków granitowych ze Strzegomia. szwed-granit.pl.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Reklama. To już za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Zerkniemy też na pewno do prognoz. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
9: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
10: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy turnieju przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia remisujący z Iranem.
9: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: Pogoda. W nocy dość pogodnie, chociaż na wschodzie i krańcach południowych mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na północy przez 9 w centrum do 13 na południu. Jutro sporo słońca, nieco więcej chmur może pojawić się na północnym wschodzie, a także na południu. I tam też miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach jutro od 16 stopni nad morzem przez 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie.
0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
8: No to teraz prognoza muzyczna. W takim razie w programie cała muzyka jak zwykle wszystko gra. Przede wszystkim największe hity lat 80. i 90. Jeżeli chodzi o lata 80., to przypomnijmy sobie na przykład kawałek, który uwielbialiśmy chyba wszyscy. To za kilka minut, a lata 90. reprezentować będzie Cher, która zresztą mogłaby reprezentować jakąkolwiek inną dekadę. W końcu jest na scenie od ponad 60 lat.

No i jeżeli ta piosenka wydaje wam się podobna do piosenki "Znowu w życiu mi nie wyszło, budki suflera", no to tak ma być. Dobrze, obiecałem, że na pewno zerkniemy, co tam ciekawego słychać na Instagramie Britney Spears. Przede wszystkim słychać to, że akurat konto działa, bo ostatnio, kiedy zaglądaliśmy, to nie działało. 42 miliony osób na całym świecie obserwuje Britney Spears na Instagramie, na którym to Instagramie w sumie nie ma absolutnie nic ciekawego. I to jest chyba największa zagadka mediów społecznościowych, nad którą głowią się pewnie niektórzy z nas. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Teraz kawałek, który na początku lat 80. zrobił potężne zamieszanie na całym świecie. To był numer jeden na listach przebojów w aż 28 krajach. No i przy okazji też podwójna platyna, jeżeli chodzi o sprzedaż. Funky Town.

0: No, zapachniało wakacjami, prawda? Pięknie, scena w Jamaica i Gumbay Dance Band w radiu Złote Przeboje. Teraz piosenka, która w 2002 roku przebojem wdarła się na listy. Co ciekawe, Robert Gawliński przyznał, kiedy rozmawialiśmy, że w sumie wyciągnął ją w ostatniej chwili z szuflady. Baśka zespołu Wilki. Kiedyś, pamiętam, liczyliśmy, ile kobiecych imion pojawia się w tekście tej piosenki, no i bez pudła policzyliśmy, okazało się, że 16. A sam Robert Gawliński przyznał, że część tej historii jest oparta, jak to się ładnie mówi, na faktach, część jest zmyślona, ale nie powiedział nic więcej. Tak czy owak, z owych 16 pań, które pojawiły się w piosence Baśka, na placu boju ostatecznie została Monika, obecna żona Roberta Gawlińskiego. No i tu Robert Gawliński też opowiedział niezwykłą historię.
1: Lepiej, jak żeśmy przyszli do rodziców Moniki, tam było spotkanie jakieś takie towarzyskie, tam była moja mama i też sytuacja wyglądała w taki sposób, że my żeśmy kupili szampana i mówimy: słuchajcie, chcemy wziąć ślub. I wszyscy: o rany boskie, to kiedy? Kiedy będzie małe? Bo byli przekonani, że Monika jest w ciąży, a tymczasem nie była, tylko chcieliśmy wziąć ślub po prostu.
0: Tak po prostu, z własnej nieprzymuszonej woli. Z Robertem Gawlińskim jeszcze dzisiaj na pewno

Donna Summer, czyli królowa disco lat 70. Tak jest określana w niektórych kręgach. Przed nami wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno dobre wieści dla fanów zespołu OMD. Powiem na ucho, będą to wiadomości koncertowe. Znajdzie się też dzisiaj wieczorem coś dla fanów i fanek Stinga. Wieczór będzie ciekawy, zostańcie z nami koniecznie.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: A jutro mamy pytanie, na które odpowiecie śpiewająco.
3: Gdyby Wasze życie było piosenką, jaki byłby jej tytuł?
1: Nie możecie zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Daleko jeszcze?
18: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
17: Wow, jaki błękitny.
19: A to nasz hotel przy samej plaży.
18: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
19: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
18: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
20: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
0: masz. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
3: Utrudnienia na A1 koło Łodzi. Zablokowany prawy pas w kierunku Gdańska. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Brak informacji o rannych, ale utrudnienia pewnie trochę potrwają. Kłopot też na A4. W pobliżu kątów wrocławskich dwa samochody ciężarowe zderzyły się. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia jeszcze mogą trwać.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: jeden z tych kawałków, których słuchaliśmy pasjami w latach 80., ale oczywiście takich hymnów było zdecydowanie więcej. Choćby piosenki z zespołu OND, zespołu, który jest na scenie już ponad 4 dekady. Obaj panowie po 60, a energii mógłby im pozazdrościć pewnie nie jeden nastolatek. Koncert zespołu OND już w te wakacje w sierpniu, no i to będzie kolejna szansa, żeby posłuchać legendy. No właśnie, a propos tego słowa, kiedyś tak ich określiłem, no i panowie w sumie nie zaprzeczyli.
1: If you keep doing music long enough, you become a legend.
2: Jeśli grasz wystarczająco długo, po prostu zostajesz legendą. Niezależnie od tego, czy to dobra sprawa, czy też nie. Jesteśmy na muzycznej scenie bardzo długo i ludzie często tak o nas mówią. Nie dyskutujemy z tym. Wiele osób tak o nas mówi, ponieważ byliśmy jedną z pierwszych grup grających pop na syntezatorach. Ludzie ciągle nas słuchają, a my ciągle tworzymy muzykę. Jeżeli to tworzy z ciebie legendę, kupujemy to.
1: If that makes you a legend, then yes, we'll take it. Thank you.
0: A bilety na koncert zespołu OND do zdobycia zapraszam w tej sprawie gorąco na nasze strony internetowe na złoteprzeboje.pl.

0: Fantastyczna Donna Lewis w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem przed chwilą jej profil na Instagramie i obserwuję 7 tysięcy osób. No, umówmy się, nie są to liczby, którymi można by się chwalić. Zdecydowanie lepiej radzą sobie panowie z zespołu OMD, ponad 60 tysięcy. No, tym bardziej, że zaczynali przecież w czasach, kiedy internetu w ogóle nie było. Nie tylko Instagrama nie było, ale niczego nie było. Przy okazji, kiedyś zadałem im pytanie, czy wyobrażają sobie, jak mogłaby wyglądać ich kariera, gdyby startowali teraz. No i przyznali, że no, kariery raczej by nie zrobili.
1: Gdybyśmy startowali teraz, pewnie nawet nie podpisalibyśmy kontraktu płytowego. Dwóch gości, dziwnie się nazywających, grających na syntezatorach piosenki, o których nawet nasi przyjaciele mówili, że są okropne. Myślę, że nie mielibyśmy szans.
0: Na szczęście nie muszą niczego nikomu udowadniać, na szczęście nie muszą zaczynać od nowa. Ich kariera ma się doskonale, ponad 40 lat na scenie, a w sierpniu ich kolejny koncert w Polsce. Przypominam, na naszych stronach internetowych do zdobycia złote bilety na to fantastyczne wydarzenie. Zapraszam na złoteprzeboje.pl.

0: Dzieciaki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Właśnie minęła 19, słuchacie Radia Złote Przeboje, to program Cała Muzyka. Za chwilę zamienimy słówko z Andrzejem Krzywym, którego dawno u nas nie było. No a teraz czas na wiadomości sportowe.
12: Sport w 30 sekund.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Obrońcy tytułu wkraczają do gry dziś w nocy. Pierwszy mecz Argentyny na tegorocznym mundialu. Rywalem Leo Messiego i spółki będzie Algieria. Wcześniej zobaczymy kolejnego z faworytów do zwycięstwa. Francja o 21:00 zagra z Senegalem, a o północy czarny koń turnieju. Norwegia zmierzy się z Irakiem. A jutro o 6:00 rano Austria zagra z debiutującą na Mistrzostwach Świata Jordanią. Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Dostała dziś dziką kartę. Polka wciąż odpoczywa po French Open, a do londyńskiego turnieju szykują się pozostali nasi tenisiści. Ze zmiennym szczęściem Hubert Hurkacz pokonał w Halle Andrzeja Rublowa 6-2, 6-3, a Magdalena Fręch przegrała w Berlinie z Niemką Ewą Lis.
11: Pogoda. Jutro sporo słońca, nieco więcej chmur może pojawić się na północnym wschodzie, a także na południu i tam też miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie. W nocy dość pogodnie, chociaż na wschodzie i krańcach południowych miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura od 7 stopni na północy, przez 9 w centrum, do 13 na południu. A teraz w Radiu Złote Przeboje pojawi się jedna z najbardziej tajemniczych postaci w chyba całej historii show biznesu. Próbowałem się czegokolwiek dowiedzieć o niej, choćby o dacie urodzenia, no i nie ma takiej opcji. Funkcjonują przynajmniej 4 daty urodzenia i 3 miejsca urodzenia. Ciekawe tak swoją drogą, czy sama Amanda Lear potrafiłaby odpowiedzieć na pytanie, gdzie i kiedy się urodziła.

0: Cool and the Gang w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowa cała muzyka przed nami, wieczór pięknie zaczyna nam się rozkręcać. Teraz zespół Demono i Andrzej Krzywy. Andrzej Krzywy, który przyznał się do rzeczy niebywałej. Kiedyś rozmawialiśmy o tym, jak zaczęła się jego przygoda z muzyką. No i nie dość, że zaczęła się bardzo wcześnie, ale to nic nadzwyczajnego. Najważniejszy jest powód, dla którego choćby zaczął grać na gitarze.
1: To się zaczęło, w ogóle zaczęło się w szkole podstawowej, w 7 klasie szkoły podstawowej. Doszedłem do wniosku, że żeby zbudzić troszkę większe zainteresowanie moją osobą u płci przeciwnej, pomyślałem sobie, że dobrym haczykiem będzie, jeżeli będę mógł coś zagrać, zaśpiewać, zabawić towarzystwo na ławce pod blokiem, czy na jakichś domówkach. No i tak naprawdę przez to zacząłem grać.
0: No, jak to ktoś ładnie powiedział, gdyby nie kobiety, to nie byłoby muzyki, nie byłoby piłki nożnej, nie byłoby samochodów, niczego by nie było. Chociaż nie, piłka nożna pewnie by była.

0: Maggie Reilly i Mike Oldfield w Radiu Złote Przeboje. Kiedy ostatnio rozmawiałem z Maggie Reilly, przyznała, że przed laty, kiedy wychodziła na scenę, miewała tremę, ale od pewnego czasu uświadomiła sobie, że ludzie, którzy przychodzą na jej koncerty, chcą jej po prostu posłuchać i cała trema minęła. Za chwilę Sting, z którym kiedyś też na ten temat udało się słówko zamienić.
1: I'm always prepared mentally.
2: Zawsze jestem przygotowany. Przede wszystkim...

Zupełnie nowy muzyczny porządek New Order w Radiu Złote Przeboje. No, tak można było mówić w 87. Za chwilę piosenka, do której teledysk, jak się okazuje, był w kilku krajach zakazany, w co chyba obecnie trudno uwierzyć. Co to za piosenka? O tym za moment.

0: wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: Ach, to tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Startuje Top Avanti 24. Od 8 do 21 czerwca głosuj na najlepsze produkty beauty i fashion. Zdecyduj, kto zdobędzie tytuł Top Avanti 24. Wejdź na avanti24.pl i oddaj głos już dziś.
8: Marian, a gdzie mogę kupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
12: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Widzę, że Hanie coś gryzie.
14: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: No i znowu zapachniało wakacjami Sabrina, którą pokolenie obecnych 40-50-latków doskonale pamięta. To był teledysk z cyklu Co się raz zobaczyło, tego się nie da zobaczyć. No pamiętamy doskonale, jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co ciekawe, teledysk był w dwóch krajach, o ile dobrze pamiętam, zakazany. No co tylko oczywiście pogorszyło sprawę, bo nic nie smakuje bardziej niż zakazany owoc. To wiadomo nie od dzisiaj. Teraz Kaja z Bregowiczem, czyli duet, do którego doszło zupełnie przypadkowo. Niektórzy tę historię znają, jak to na gali rozdania pewnych nagród Kaję usadzono przy stoliku z pewnym facetem.
1: Po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam i dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregowicz, więc w ogóle masakra.
0: No i tak też zaczęła się wielka przygoda. Kaja, która słuchała Gorana Bregowicza, a potem nagrała z nim jedną z najlepszych płyt w historii ostatnich 30 lat. A propos, czego słuchały gwiazdy, nim same zaczęły śpiewać, kilka niezwykłych historii.

0: To Peter Gabriel w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowa cała muzyka. Obiecałem, że sprawdzimy, czego słuchały gwiazdy, kiedy były dziećmi, lub co je fascynuje obecnie. Kiedyś na ten temat rozmawiałem z Justyną Styczkowską.
1: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotan Project i grali w Stodole. Po prostu to był szok.
0: Natalia Kukulska z kolei jest wielką fanką zespołu Simply Red.
2: Pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: No to do kompletu jeszcze jedna śpiewająca pani, Patrycja Markowska, która być może jest dowodem na to, że czym skorupka za młodu?
3: Pierwszym takim koncertem jako dziecko to były koncerty Perfektu, kiedy widziałam pasję rock'n'rolla w oczach, wzruszenia i tak dalej. Natomiast potem to były 2 koncerty, na których byłam no już jako dorosła osoba i to był koncert Tiny Turner, gdzie po prostu widziałam kompletne zwierzę sceniczne, kobietę, która była dynamitem. To jest moja wielka miłość i ja ci powiem, że to jest naprawdę niełatwe, żeby ludziom dawać tyle dobrej energii. Płyt można słuchać różnych, ale dla mnie koncert to jest bycie z artystą i nie lubię muru, który jest budowany. Dla mnie Tina Turner jest artystką, która tego muru nigdy nie tworzyła.
0: No to posłuchajmy w takim razie Tina Turner teraz w Radiu Złote Przeboje.

Beyoncé w programie Cała Muzyka. Beyoncé co prawda nie ma na liście gości dzisiejszego wieczoru w programie Cała Muzyka, ale i bez Beyoncé będzie fantastycznie. Kto nas odwiedzi? O tym za moment.

0: Autopromocja.
1: Legendarna grupa OMD zagra w Polsce. A w radiu Złote Przeboje możesz wygrać bilety na warszawski koncert. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Weź udział w konkursie i zdobądź złoty bilet na OMD. Najbliższa szansa na wygraną już jutro po 9:00. Słuchaj i baw się razem z nami.
2: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Oddaj głos już dziś.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: To będzie spotkanie z prawdziwą legendą lat 80. Przed laty jego plakaty wisiały pewnie w co drugim nastoletnim pokoju. Od czasu do czasu powraca, ale jego muzyka w zasadzie towarzyszy nam od zawsze. Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy.

0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje legenda. Rick Astley. Miałem twój plakat w pokoju, jak byłem nastolatkiem.
1: Showing your age.
2: To teraz wiadomo, ile masz lat.
0: Powiedz mi, jaki jest sekret twojej ciągłej popularności pomimo nowych trendów w muzyce? Masz jakiś?
1: To be honest, I don't think it's been constant.
2: Szczerze, nie powiedziałbym, że to nieprzerwana popularność. Byłem bardzo popularny przez może 4 czy 5 lat w latach 80., na początku lat 90. Później przeszedłem na emeryturę. Nie robiłem w zasadzie nic w związku z moją karierą przez bardzo długi okres. Może kilka małych projektów, ale nic poważnego. Od 10-12 lat znowu zacząłem koncertować. Ale to zupełnie co innego niż nagrywanie płyt, bo nie ma promocji, udzielania wywiadów. To tylko wyjście na scenę i zagranie koncertu, ale wszystko polega tylko na muzyce. I wydaje mi się, że moje początki nie skupiały się na muzyce. Za to polegały na udzielaniu wywiadów, na pojawianiu się w telewizji, a nie na graniu muzyki. Więc nie powiedziałbym, że to ciągłe, ale przez te ostatnie 10-12 lat sprawiło mi to dużo więcej przyjemności, bo ciągle gram koncerty. W tym wszystkim chodzi o granie na żywo. Więc nie, moja kariera nie była nieprzerwana. Powiedziałbym, że istnieje tylko kilku artystów, którzy cały czas tworzą.
0: Ostatnio rozmawiałem z jednym z największych polskich artystów. Powiedział mi, że gdyby miał rozpoczynać karierę dzisiaj, musiałby wziąć udział w programie typu Idol albo X Factor. Co myślisz o takich programach?
2: Wydaje mi się, że te programy stały się zupełnie inną kategorią. Ludzie nie oglądają takich programów, żeby sprawdzić, kto będzie kolejną wielką gwiazdą muzyki. Oglądają je, bo to sobotni wieczór przed telewizorem, bo zawsze dzieje się tam coś szalonego. Wydaje mi się też, że w takich programach liczy się bardziej gra aktorska niż talent. Dodatkowo, dziwna sprawa jest taka, że często osoby, które wygrywają te programy, niekoniecznie odnoszą wielkie sukcesy w swojej karierze. Mogą okazać się odpowiednimi osobami, które wygrywają tego rodzaju program, ale niekoniecznie radzą sobie później z na przykład 10-letnią karierą. Popatrz przykładowo na zespół One Direction, który był jednym z najpopularniejszych zespołów w Wielkiej Brytanii. Odnieśli ogromny sukces na całym świecie, a nie wygrali tego typu programu. To bardzo interesujące, że to nie zawsze ci, którzy wygrywają te programy. Nie wydaje mi się, żebym ja wygrał taki program. Nie wiem, czy dostałbym się nawet do finału.
0: Rick Astley dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Przez 30 lat na pewno zagrałeś kilka tysięcy koncertów. Miewasz jeszcze tremę? Czy to jest jakiś rodzaj podekscytowania?
2: Nie powiedziałbym, że to trema, ale trochę stresu, nerwów. Uważam, że musisz się trochę stresować przed występem. To jest rola adrenaliny. Nawet w sporcie, kiedy spojrzysz na zawodniczki i zawodników, czasem zamieniają się w istne zwierzęta, gotowe do akcji. I tak wydaje mi się ma każdy z nas. Ja jestem dość spokojną osobą i mogę tak wyglądać, ale w środku zawsze przygotowuję się do akcji. A znam osoby, które występując, często przed występem dziwnie się zachowują. Przykładowo, jeśli nie mają przy sobie jakiegoś konkretnego długopisu, no to jest problem. Nie ma to nic wspólnego ze śpiewaniem, ale jest to coś w stylu: potrzebuję tej herbaty, tej konkretnej herbaty i tego długopisu. Dziwne.
0: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje Rick Astley. Niektórzy mówią, że twój nowy album jest pewnego rodzaju mostem pomiędzy teraźniejszością a latami 80. Co o tym myślisz?
2: Oczywiście, kilka ostatnich lat. W 2016 roku wydałem album, nazwałem go 50, bo tyle miałem wtedy lat. Nagrałem tę płytę w garażu, w moim studiu w garażu. Grałem na wszystkich instrumentach, zrobiłem wszystko sam. I ideą tego albumu dla mnie był mój kryzys wieku średniego. To była moja przejażdżka Harleyem Davidsonem przez Amerykę. To był mój sposób na kryzys wieku średniego. Zrobiłem ten album dla siebie, nie oczekując, że ujrzy światło dzienne, i okazało się, że ta płyta wypadła świetnie. Numer jeden w Wielkiej Brytanii. Płyta uzyskała platynę, co myślę, że nawet dla młodego artysty musi być niesamowite, a co dopiero dla takiego staruszka jak ja, wychodzącego z garażu z nowym albumem. To niesamowite. Dla ludzi, którzy lubią stare hity i nowe piosenki, jak płyty The Best Of z największymi przebojami, na takich płytach jest to pewne połączenie muzyki ze wszystkich lat tworzenia. Zwróciłem się do moich menadżerów i wytwórni. Nie można po prostu wyrzucić tych starych hitów. One już były. W internecie jest już wszystko, więc trzeba robić coś nowego. Więc nagrałem nową piosenkę. Nagrałem także 10 lub 11 starych piosenek w nowej aranżacji. To było coś fajnego i jednocześnie dziwnego i strasznego, bo Never Gonna Give You Up kończy 32 lata, więc zrobienie tej piosenki w zupełnie inny sposób było dla mnie bardzo dziwne, będąc szczerym. I kiedy będziemy to grać na koncertach, to będzie dopiero interesujące, bo muszę zagrać kawałek po staremu, w oryginale, muszę to zaśpiewać i dobrze, ale na pewno zagramy kilka piosenek w nowej aranżacji, więc to może być coś dziwnego i innego.
1: You know, the re-recordings as well, so that's going to be kind of strange, I think.
0: Powiedz mi, jak myślisz, czy styl z lat 80-tych powróci?
1: Yeah, I think I definitely do. You can see it literally in fashion, clothes as well.
2: Tak, na pewno. Widać to na pewno w modzie, w ubraniach. Właściwie myślę, że przechodzimy już do lat 90. Lata 80. to już starocie. Ale nawet jeśli popatrzysz na programy telewizyjne, no to one też wracają w nowych wersjach. Biorą film z lat 70., dodają kilku nowych aktorów i mamy nową wersję. Z muzyką jest trochę inaczej. Wydaje mi się, że dzisiejsze dzieciaki nie chcą słuchać muzyki swoich rodziców. To najgorsza rzecz na świecie. Ale i to się zmienia. Obecne pokolenie młodych osób naprawdę słucha wszystkiego. Mogą słuchać Elvisa i nieważne, czy on żyje, czy nie. Jeśli lubią jakąś piosenkę, to po prostu ją lubią, a zaraz po Elvisie będą słuchać Slipknot, a zaraz po tym Madonny i nie jest to dla nich ważne. Nie mówię tego w negatywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście zależy im na muzyce w ten sposób, w jaki mi zależało, kiedy byłem w ich wieku, ale oni nie mają problemu z tym, żeby słuchać jednej rzeczy, a za chwilę posłuchać czegoś zupełnie innego. Kiedy ja byłem młody, nie robiliśmy tak. Kiedy kupiłem jakąś płytę, no to słuchałem jej w domu do upadłego. Kiedy słuchałeś rocka, to słuchałeś tylko rocka. Lubisz soul? Słuchasz tylko soulu. I to się zupełnie zmieniło. Lata 70., 80., 90., cokolwiek to jest, ludzie są bardziej otwarci na słuchanie wszystkiego.
0: Rick Astley dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o pewnym niezwykłym koncercie.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Prawdziwa legenda lat 80. Rick Astley. Słuchaj, widziałem twój niezwykły występ na scenie razem z Foo Fighters. Jak do tego doszło w ogóle?
1: It started in Japan because we did a festival and they headlined.
2: Właściwie zaczęło się to w Japonii w trakcie festiwalu, podczas którego występowaliśmy, a oni byli główną gwiazdą. Festiwal trwał 2 dni i podczas drugiego wieczoru udało nam się pójść na ich koncert i być bardzo blisko sceny. Osobiście nigdy wcześniej ich nie poznałem i nagle Dave Grohl, wokalista, zobaczył mnie i podszedł w trakcie koncertu. Przyszedł, przywitał się, cześć, jestem Dave, cześć, jestem Rick. I 1,5 godziny później jeden z techników podszedł i dał mi mikrofon i mówi: Dave chce, żebyś wszedł na scenę. Byłem w szoku. Jak to Dave chce mnie na scenę? Na scenie Dave podszedł i szepnął: zagramy twój utwór, ale w wersji Smells Like Teen Spirit. Na co ja? Okej, w porządku. I zobaczyło to 50 tysięcy ludzi.
0: Poczytałem trochę komentarzy pod jednym z twoich teledysków na YouTubie i znalazłem taki: legenda wróciła. Co o tym myślisz?
1: I think legend is thrown around way too much. You know, there's probably...
2: Wydaje mi się, że słowo legenda jest wykorzystywane zbyt często. Powiedzmy sobie szczerze, tak naprawdę jest może 20 legend w świecie muzyki, ale łatwo powiedzieć, łatwo nazwać kogoś legendą. Wydaje mi się, że bycie legendą to zupełnie coś innego. Paul McCartney to legenda. Jest ich kilku, nie tak dużo.
0: A powiedz mi, co myślisz, kiedy widzisz przed sceną kolejne pokolenie swoich fanów?
1: Well, obviously most people who come to a gig of mine are of a certain age because they were there when...
2: Na pewno część moich fanów to grupa ludzi w określonym wieku, bo to osoby, które dorastały przy moich pierwszych płytach. Tak jak powiedziałem wcześniej, to jest całkiem interesujące, że młodzi ludzie cieszą się, odkrywając różne rodzaje muzyki, ale jest to dziwne, kiedy widujesz ich na koncercie. Zdarzyło mi się kiedyś przerwać koncert, to było gdzieś w Ameryce. Zauważyłem 4 chłopaków, mieli chyba po 18 lat. Byłem bardzo zdziwiony, kiedy ich zobaczyłem. Zatrzymałem więc zespół, poprosiłem, żeby światło padło na nich i zapytałem: co wy tu robicie? Czy wasze mamy zachorowały i wy zabraliście im bilety? Na koniec zaprosiłem ich na scenę, żeby zaśpiewali ze mną. To było zadziwiające. 18-letni faceci na moim koncercie. No ale większość fanów jest oczywiście dojrzalsza. To jest też zadziwiające, kiedy idę na koncert jakiejś kapeli. Przewiduję, że będą ludzie w wieku 40-50 lat, a później rozglądam się i widzę nastolatków na koncercie Fleetwood Mac. Bo po prostu bardzo im się to podoba. Jeszcze nie było ich na świecie, kiedy powstawały ich płyty, ale je po prostu uwielbiają. To jest niesamowite.
0: Rick Astley dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Jeden z największych artystów polskiej muzyki. I powiedział mi, że nie znosił lekcji muzyki w szkole. Jak to było z tobą?
2: Tak naprawdę nie miałem lekcji muzyki w szkole. Miałem kilka lekcji gry na pianinie. Moja mama świetnie gra na pianinie. Pierwszym instrumentem była dla mnie perkusja. Zacząłem, gdy miałem 15 lat i nigdy nie zaprzestałem gry na perkusji. Grałem nawet w zespołach jako perkusista. Myślę, że problem jest w tym, że kiedy jesteś nastolatkiem, to chcesz grać muzykę, jaką słyszysz na płytach, które kochasz. Nie chcesz uczyć się muzyki klasycznej. No może nie wszyscy, ale jeżeli chcesz uczyć się grać na instrumencie poprawnie, musisz zacząć od początku, tak jak uczyli się wszyscy od tylu lat. Większość dzieciaków chce nauczyć się 2 lub 3 akordów i grać to, co jest teraz popularne. Na pewno teraz to się zmieniło, od czasów, kiedy ja byłem nastolatkiem, i na pewno jest teraz wielu nauczycieli muzyki, którzy wybierają nowe metody, żeby zainteresować uczniów. Ale sam zacząłem grać w zespołach kilka lat po narodzeniu muzyki punkowej i to na pewno zmieniło postrzeganie ludzi, jak powinien wyglądać zespół i kto może grać w zespole. Nie musiałeś być dobrym, żeby grać. Wystarczyło, że chcesz grać. I to punk zmienił tę świadomość u ludzi.
0: Rick Astley dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Powiedz mi, pamiętasz swoją reakcję, kiedy po raz pierwszy usłyszałeś swoją piosenkę w radiu?
2: Nie wiem, czy pamiętam to dobrze. Wydaje mi się, że siedziałem w kawiarni niedaleko studia, w którym nagrywaliśmy. To było dla mnie dziwne doświadczenie, ponieważ często przychodziliśmy do tej kawiarni, nagrywając płytę. W dodatku pracowałem w tym studiu przez rok, zanim doszło do nagrania płyty. To może wydawać się dziwne, kiedy słyszysz, wiesz, jak płyta jest przygotowywana, nagrywana, a później słyszysz ją

0: w normalnym środowisku w radiu. To takie pokręcone. Oczywiście to zupełnie coś innego, gdy siedzimy tu razem i wiem, że na pewno usłyszymy moją piosenkę, a co innego, kiedy siedzę w samochodzie i w radiu nagle słyszę moją piosenkę. To do dziś jest dla mnie coś dziwnego. Jedna z rzeczy, która jest dla mnie naprawdę zadziwiająca, to przykładowo, kiedy jestem w Stanach, jadę samochodem i słyszę moją piosenkę. Myślę, czy to oznacza, że ktoś taki jak Al Green czy Bill Withers, ktoś, kogo uwielbiałem jako dzieciak i bardzo go szanuję, to oznacza, że on też może słuchać teraz mojej piosenki? To jest dla mnie niesamowite i pokręcone.
1: Jedna z największych gwiazd lat 80. Uri Astley dzisiaj w studiu Radia Złote Przeboje. Za chwilę wracamy i porozmawiamy o czasach obecnych, o muzyce w internecie.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Dzisiaj wśród gości programu cała muzyka, fantastyczny Rick Astley, legenda lat 80. No ale wracamy do rzeczywistości. Pamiętam, rozmawiałem kiedyś z Rodem Stewartem, powiedział mi, że muzyka w internecie to absolutnie fantastyczna rzecz, no pod warunkiem, że internauci płacą za muzykę. Co sądzisz o nowych platformach, nie wiem, takich jak Spotify i YouTube?
1: Yeah, I think YouTube is probably a different thing.
2: Wydaje mi się, że YouTube to zupełnie inna kategoria. Oczywiście Spotify zmienia sposób, w jaki przemysł muzyczny zarabia pieniądze. Kiedy przemysł przekaże te pieniądze artyście, tego nie wiem. To temat na inną rozmowę. Tylko żartuję. Biznes muzyczny zawsze zarabiał pieniądze i zawsze będzie. Musi tylko znaleźć kolejne sposoby na robienie tego. Myślę, że wytwórnie płytowe przespały ten moment, kiedy rozpoczęła się era ściągania plików z internetu. Po prostu to przegapili. Ale wydaje mi się, że już zrozumieli, na jakiej zasadzie ludzie chcą dostępu do muzyki w dzisiejszych czasach. Wielkie gwiazdy na pewno zarabiają dużo kasy na Spotify. To tylko niekorzystne dla mniej popularnych artystów, ale to zupełnie tak samo jak w dawnych czasach. Kiedy nie byłeś aż tak popularny, nie sprzedawałeś płyt, więc to właściwie to samo. To, co mi się w tym wszystkim podoba, to, o czym już wcześniej rozmawialiśmy. Masz 15-latka z Nowej Zelandii, Argentyny, czy Polski, czy Anglii, który ma dostęp do wszystkiego. Mogą natknąć się na coś, tak jak ja kiedyś w sklepie z płytami. Znaleźć coś i pomyśleć, co to jest. Tylko nie muszą już siedzieć w sklepie z płytami, który jest otwarty od 9 do 17. Mają ciągły dostęp do muzyki i to jest bardzo ważne. Dobrze by było, żeby ludzie byli za to wynagradzani, ale ostatecznie ludzie zarabiają też na koncertach i na innych wydarzeniach. Czy będą zarabiać na rzeczywistej sprzedaży muzyki, to już inna sprawa. Poza tym Rod Stewart ma kilka Lamborghini. Na pewno ma się w porządku.
0: Okej, porozmawiajmy o twojej piosence Everyone of Us. Czy to prawda, że nagrałeś wszystkie instrumenty sam?
1: Yeah, I do that now. Yeah, that's how I make the records really.
2: Tak, właściwie tak to teraz robię. Wszystko sam. Kiedy parę lat temu nagrałem album 50, robiłem to dla siebie. To nie był żaden test. Czasem trzeba odpowiedzieć sobie na pytania, czym jestem, kim jestem, co mi pozostało. I dlatego zrobiłem tę płytę. I sam proces tworzenia jej sprawiał mi ogromną przyjemność. Nie jestem najlepszym muzykiem, ale jeśli zostawisz mnie w ciemnym pokoju na wystarczająco długo, mogę stworzyć płytę. I tak się właśnie stało. I dalej tak robię. Niektóre utwory na płycie The Best of Me, jak na przykład Forever and Ever, Never Gonna Give You Up, gra mój zespół, z którym gram na koncertach. To całkiem fajne, ale lubię to robić też samemu. Bo kiedy coś pójdzie nie tak, możesz winić tylko siebie. Kiedy to napisałeś, zagrałeś i wyprodukowałeś, to zależy tylko od ciebie. I wtedy czuję też, że to moja płyta.
0: A co z nową wersją Never Gonna Give You Up? Czy nagranie nowej wersji takiego hitu to jest łatwa sprawa?
2: To trochę dziwne, bo to dosłownie jakby moje DNA jest w tej piosence. Stanowi ogromną część mojego życia. Musisz też uważać, żeby nie zezłościć fanów, dla których ta piosenka powinna zostać w takiej wersji, jaką ją stworzyłem na początku. Ale myślę, że udało mi się zrobić to z szacunkiem. Pozostała ta sama melodia. Zmieniliśmy tylko trochę szyk muzyczny. Prosta wersja na pianinie. Nie, ta wersja jest trochę mroczniejsza. No i oczywiście ta piosenka dzięki tak zwanemu Rick Rollingowi. Wiesz, czym jest Rick Rolling? Tak, wiedziałem. Będziemy o tym rozmawiać w którymś momencie. Więc dzięki Rick Rollingowi powstało tyle innych wersji tego utworu, które możecie znaleźć w internecie. Jest taki serial Westworld, kojarzysz? Okej. Okay. Był taki stary film Westworld z lat 70. i teraz zrobili z tego serial. Kiedy wrócili z drugim sezonem, dwie aktorki wykonały Never Gonna Give You Up, ale w bardzo wolnej, mrocznej wersji. I absolutnie się zakochałem w tej wersji. Bardzo mi się spodobała. To jednak trochę dziwne, że ktoś wykonuje piosenkę, którą znasz tak dobrze, a robi to w zupełnie inny sposób. I właśnie takie rzeczy spowodowały, że pomyślałem, żeby wziąć kilka utworów i nagrać je w zupełnie innych aranżacjach. To zupełnie jak przeniesienie ich do innego świata.
0: Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Jeden z twoich albumów nosi tytuł Free. Czy to jest nawiązanie do współpracy z producentami Stock, Aitken i Waterman?
2: Trochę tak. Oni robili płyty w pewien określony sposób i nie było mowy, żeby to zmienić. Tak jak mówiłem, grałem na perkusji, a tu nie było miejsca na perkusję w studiu. To był czas na przykład maszyny perkusyjnej i początki samplowania, więc rozumiem to. Ale na płycie Free nagraliśmy kilku moich ulubionych perkusistów. Przy kilku piosenkach piosenkach pracowaliśmy z chórem, było brzmienie prawdziwych strun, było mnóstwo innych rzeczy, na które nie mógłbym sobie pozwolić ze Stokiem, Aitkenem i Watermanem. Wiedziałem, że ta płyta prawdopodobnie nie odniesie wielkiego sukcesu, no na pewno nie odniesie takiego, jaki odniosłaby, gdybym współpracował z nimi. Ale nie zależało mi wtedy na tym. Byłem młody i chciałem zrobić coś innego. Pomyślałem też, że przecież nie będę tego robić zawsze, bo nawet jeśli chcę, czy ludzie by tego chcieli, to jest muzyka pop, dostajesz tylko kilka lat bycia na topie, chyba że jesteś Madonną czy Kylie Minogue. Dostajesz kilka lat i to wszystko, więc pomyślałem, chcę zrobić kilka płyt i zyskać doświadczenie przy ich tworzeniu. Jestem bardzo wdzięczny, że spotkałem Stoka, Aitkena i Watermana, bo napisali Never Gonna Give You Up i Together Forever, ale jest tyle możliwości w nagrywaniu w studiu, że aż szkoda poświęcić się tylko na nagrywanie w ten sam sposób. Więc tak, pomyślałem, że byłoby to zabawne nazwać tę płytę Free. Nie było to w żaden sposób gniewne oznajmienie. To po prostu było dla mnie zabawne, bo byłem wolny i mogłem robić, co chciałem.
0: Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Zagrałeś koncerty w wielu krajach na całym świecie. Czy są jakieś różnice między publicznością w różnych państwach?
1: I think the main thing is just being able to talk to the audience and obviously...
2: Myślę, że główną różnicą jest możliwość komunikacji i rozmowy z publicznością. I oczywiście to, co odkryłem w ciągu kilku lat, to fakt, że w wielu państwach mówi się coraz więcej po angielsku. Nie wiem, czy to amerykanizacja, czy internet, więc możesz sobie pozwolić na więcej dowcipów i żartowanie z publicznością. I oni rozumieją, kiedy chcesz się z czegoś pośmiać. Bo dawniej, kiedy chciałem troszkę pożartować z publicznością, bałem się, że przez przypadek ich obrażę. Więc wydaje mi się, że teraz jest dużo prościej, gdziekolwiek jesteś w świecie. Mówi się też, że na przykład Japończycy są tacy uprzejmi. Wcale nie są. Świat bardzo się zmienił. Moja pierwsza płyta wyszła w 1987 roku. Rozmowa o tym może być nudna dla Polaków, ale moja pierwsza podróż za granicę to wyjazd do Berlina. I jak pomyślę o tym, jak Berlin wyglądał w 1987, to było zupełnie inne miejsce w porównaniu z tym, czym Berlin jest teraz. Zresztą tak samo jest w Polsce. To jest zupełnie inny świat. Wydaje mi się, że dzisiejsza publiczność jest bardziej połączona. Kiedy spojrzysz w telefon, coś zobaczysz. Wszyscy na świecie to już widzieli. Więc to zupełnie inny świat.
0: Legenda lat 80.
1: Okay.
2: Nie możesz powiedzieć legenda. Koleś z lat 80.
0: Rick Astley w Radiu Złote Przeboje. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: To ja dziękuję. Dziękuję.
1: Thank you. Thanks a lot.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Kilka minut temu Rick Astley opowiadał o pamiętnym koncercie, na którym pojawił się na jednej scenie z zespołem Foo Fighters. No, moi drodzy, koncerty to zawsze jest spora niespodzianka i spore emocje, które czasami pamięta się po wielu, wielu latach. I chyba każdy artysta ma swój ulubiony koncert, koncert, który z łezką wokół wspomina po latach. Ma taki koncert również Robert Gawliński i co ciekawe, nie jest to koncert zespołu Wilki.
1: Z koncertami to jest tak, że zwykle pamiętamy najczęściej te ostatnie, chyba że te były złe. Natomiast jeżeli chodzi o najważniejszy mój koncert, to jest to koncert niewątpliwie U2. To jest ten koncert na Czerwonej Skale, gdzie i powiem szczerze, że mi się płyta War nie podobała, a kiedy usłyszałem wersje koncertowe tych numerów właśnie na tym koncercie, to był koncert odsłuchiwany z kasety też, uwaga, to ja nie byłem na tym koncercie, ani nie miałem przyjemności w nim uczestniczyć, ani go nie widziałem, dopiero mogłem go zobaczyć tam w połowie lat 90., kiedy zaczęły do nas legalnie docierać, prawda, rzeczy, materiały tego typu. Kiedy usłyszałem, że na gitarze, na basie i na bębnach można zrobić tyle muzyki, do tego jeszcze śpiewając piękne chórki, w ogóle tam Edge przy Bono, usłyszałem utwór Sunday Bloody Sunday, ja zrozumiałem w ogóle jakby na czym polega ten utwór dopiero po wersji koncertowej. Jaką to ma moc, kiedy słyszałem tych ludzi, prawda, tak samo odśpiewujących to właściwie chórem. Nagle zdałem sobie z tego sprawę, że to jest chyba jeden z ważniejszych zespołów w moim życiu, jaki znam. Jaki udało mi się jakoś zobaczyć, poznać. Oczywiście przedtem był The Cure, przedtem było wiele innych. Był The Clash, był Sex Pistols, prawda? Ale nagle ten zespół zrobił na mnie tak wielkie wrażenie, że ja zapragnąłem być rockmanem. Ja nie chciałem być punkowcem, żeby z kolegami tam świrować i tam coś grać na gitarze albo na basie i tam, wiesz, coś tam śpiewać, kolega krzyczał, ktoś pluł, wiesz, na publiczność. No takie, wiesz, chłopięce wyobrażenie punkowania jakiegoś takiego, wiesz, bycia panczurem. To była zupełnie inna sytuacja. Ja zapragnąłem być muzykiem po prostu wtedy. I dlatego ten koncert jest dla mnie najważniejszy. A taki, szczerze mówiąc, najpiękniejszy, taki najbliższy, to musiałbym powiedzieć, że to był koncert Patti Smith w Warszawie w 2008 roku, a może nawet 2007 albo 2006. Patti Smith przyjechała do sali kongresowej i zadała taki koncert po prostu. No to było coś przepięknego.
0: Temat koncertów, które po latach pamiętamy doskonale, no to temat rzeka. Łukasz Zagrobelny na przykład kiedyś nam się przyznał, że wybrał się na... no zresztą posłuchajcie sami.
2: Poszedłem z swoim kuzynem na koncert Uważaj Szyjki na Stevensa. I powiem ci, że strasznie mi się podobało. Po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny. Śpiewał, skakał, wiesz, robił jakieś tam salta, nie salta. Poza tym, wiesz, wtedy Shaky Stevens był bardzo popularnym artystą w Polsce. Jego piosenki były wszędzie. Nie było, co prawda, wtedy płyt były kasety magnetofonowe i to jeszcze typu kopiowane. Pamiętam, że na Grundigu miałem taki Grundig, był magnetofon. No i te wszystkie jego przeboje. To było cry, just a little bit, cry. I słuchaj, hala ludowa, po prostu wypełniona do ostatniego full, po prostu full totalny. Fajne nagłośnienie, wiesz, jak na tamte czasy i strasznie mi się ten występ spodobał. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie, a ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzie były tam jakieś dezodorantu, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
0: No i chyba każdy z nas ma miłe koncertowe wspomnienia. O kilku koncertach opowiadała nam też na przykład Ania Wyszkoni.
3: No jest kilka takich koncertów, bo ja oczywiście cieszę się, że mam taką możliwość, żeby jeździć na koncerty. Mamy bardzo blisko do Berlina, a w Berlinie tam jest zupełnie inna kultura, bo tam codziennie praktycznie są duże koncerty.
0: Jeden z takich występów, które Ania Wyszkoni pamięta po latach, to był koncert Miki.
3: Niesamowicie pozytywny, pozytywnie nastawiony do życia, do publiczności człowiek. Tego się nie da opowiedzieć. To naprawdę trzeba zobaczyć. No ale przede wszystkim te pozytywne emocje, tyle radości. On zresztą opowiadał ze sceny, jak grał w tym samym miejscu kilka lat wcześniej i jak wtedy było pusto w tej sali i ludzie z firmy nie do końca w niego wierzyli.
0: No a skoro już muzyczne opowieści sprzed lat, to o swoich ulubionych artystach z dzieciństwa i jeszcze na koniec Kasia Stankiewicz.
4: Pamiętam w dzieciństwie, kiedy słuchało się wówczas tylko radia i gdzieś usłyszałam pierwszy raz w życiu jako w ogóle 6- czy 7-letnia dziewczynka Kate Bush i pamiętam, że zatrzymałam się jako dziecko. Po prostu pamiętam, że od razu budowały mi się jakieś obrazy, ale chciałam usłyszeć, kto tu śpiewa. I w ogóle w momencie, kiedy kończyła się piosenka i było wiadomo, że ktoś za chwilę powie piosenka taka i taka, śpiewał ten i ten artysta i nagle z drugiego pokoju mama: Kaśka, Kaśka, wychodzimy do kościoła. W ogóle moi rodzice mieli starego taki magnetofon Grundiga. Ja dostałam od mojej cioci na urodziny kasetę, z którą polowałam na piosenki. I nagrałam sobie później Kate Bush, Beatlesów. W ogóle pamiętam, jak fanatycznie spisywałam ich teksty.
5: Miałem to samo.
4: I później śpiewałam z nimi te piosenki. Kurczę, uwielbiam wspominać te czasy, to jest genialne.
6: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Dobry wieczór, Maciej Czujko zaprasza na program Co jest grane w Legnicy, a co dzisiaj w naszej audycji, co w informatorze rozrywkowo-kulturalnym, a no mianowicie zarząd Stowarzyszenia Spinacz, które to zajmuje się młodzieżą w szeroko pojęty sposób. A oprócz tego zajrzymy też do Muzeum w Jaworze, gdzie szefem jest nasz zaprzyjaźniony, znany nam dobrze z Legnicy, Tomasz Stolarczyk. Tak. Ale zaczynamy od zarządu Stowarzyszenia Spinacz. Zapraszam serdecznie na tę rozmowę, a program potrwa godzinę. Bądźcie z nami. Przez ten czas będziemy serwowali Wam informacje właśnie tutaj, stąd, z regionu. Zapraszam serdecznie. Zarząd Stowarzyszenia Spinacz przed Wami.
5: Paula Lewandowska, wiceprezes Stowarzyszenia Spinacz.
6: Jakub Należny, prezes Stowarzyszenia Spinacz.
4: Ja bardzo lubię odsłaniać przed naszymi słuchaczami kulisy naszych nagrań i od razu powiem, że jak tutaj szliśmy sobie porozmawiać, to była mowa o tym, że dobry dziennikarz to przygotowany dziennikarz. Pan Jakub postawił taką tezę. Ja od razu przyznam, że przygotowuję się rzadko. Raczej stawiam na moją sympatię do ludzi i ciekawość ludzi przede wszystkim, nie świata. Już co nieco o was wiem. Wiem, od kogo zacząć. Zaczniemy od tej osoby, która deklaruje, że trudniej idzie z mediami. Spinacz, o Spinaczu będziemy mówili.
5: Dokładnie, będziemy mówić o Spinaczu.
4: No ja może powiem, co mnie najbardziej interesuje. Wy się zajmujecie młodymi. I dlaczego akurat tymi młodymi? Bo ja też bym się zajmował młodymi, gdybym prowadził działalność pożytku publicznego.
5: Myślę, że młodzież to jest przyszłość i dlatego też stawiamy na tą młodzież, żeby wychować przyszłe pokolenia.
4: Ale są też fajni, od nich się świetnie czerpie.
5: Myślę, że młodzież może dużo nauczyć starszych, ale też starsi mogą nauczyć dużo młodzież i tak naprawdę to jest nauka jednych i drugich.
4: Z młodzieżą to jest jeszcze ten problem, że ja jak mam trójkę dzieci, trzy dziewczyny, no i jak były małe, no to ja nie znoszę takiego znoju, takiego przynieś, podaj, przewiń, okropne to jest. Ale potem cały czas myślałem sobie, że jak podrosną, to wychowam sobie przyjaciółki. I mam teraz nastolatkę i muszę powiedzieć, że czuję się trochę oszukany, chociaż zrozumiałem ten mechanizm, że z młodzieżą to jest tak, że można tę przyjaźń raczej troszeczkę udajemy, bo ciągle ich wychowujemy i ciągle musimy się pod nich układać i trochę im pozwolić sobie wejść na głowę, trochę im oddać więcej tego pola. To nie jest równowaga nigdy. To wdzięczna robota?
5: Myślę, że jest bardzo wdzięczna. Oczywiście myślę, że zawsze jest taka granica między dorosłym a dzieckiem. Ja uważam, że tą granicę jednak trzeba w pewnym sensie trzymać. Nie można sobie pozwolić tak naprawdę na to, żeby być kolegą i koleżanką, bo jednak jest ta różnica wieku i trochę jest to potrzebne przy pracy z dziećmi, organizowanie obozów, kolonii. Nie możemy sobie na to pozwolić, żebyśmy byli cały czas kolegami i koleżankami.
4: No tak, to jest z jednej strony ta granica trochę tej dyscypliny i tego trzymania, żeby jednak to wszystko mało swoje ramy, ale z drugiej strony to jest też ta granica ochrony, bo trzeba ich chronić, a w partnerstwie ciężko chronić.
5: Dokładnie tak, przy tym właśnie tak jak mówisz, idzie ochrona. Tak samo jak rodzic, ja nie jestem rodzicem, nie mam własnych dzieci i trochę czasami tych kolonistów traktuję jak swoje dzieci i tak myślę, że powinno wyglądać rodzicielstwo właśnie, żeby być tym może i partnerem, ale nie przyjaciółką, przyjacielem dlatego, bo takim względem, żeby być na ty od razu, ale być też takim, no myślę, osobą, z której mogą mieć zaufanie pełne, bo też to zauważamy do pracy z młodzieżą, że czasami lepiej im się otworzyć przy nas, niż przy rodzicach swoich i powiedzieć o swoich sekretach, miłościach, problemach. Czasami łatwiej jest właśnie takim obcym osobom otworzyć się.
4: No to chyba nie jest łatwe jednak zachować trochę dystansu do nich, a jednocześnie się z nimi zaprzyjaźniać.
6: Nie jest to łatwe, natomiast jeżeli się pracuje na co dzień z młodymi ludźmi, no to myślę, że też warto ich słuchać. Oni bardzo dużo mówią i w wielu przypadkach jest tak, że bardzo mądrze mówią. Z tym, że tutaj ze strony dorosłych musi być odrobinę pokory. Niestety problem jest taki, że wśród wielu osób dorosłych tej pokory nie ma, tak? Bo akurat ja jestem też takim pokoleniem, że powtarzało się, że dzieci i ryby głosu nie mają. Ja się z tym nie zgadzam, bo dzieci mają bardzo dużo mądrych spostrzeżeń, którymi się chętnie dzielą, pod warunkiem, że damy im tą przestrzeń do tego, żeby mogli powiedzieć, co czują, co myślą. I gdyby dorośli, rodzice, opiekunowie, wychowawcy naprawdę zechcieli słuchać, to myślę, że tutaj tworzyłyby się fantastyczne relacje, ale tak jak tutaj właśnie wcześniej pani Paula powiedziała, zachowując te bezpieczne, zdrowe granice, które pozwalają młodzieży mieć poczucie bezpieczeństwa, że jednak ci dorośli super fajnie rozmawiamy, mamy zaufanie, ale to oni nam dają poczucie bezpieczeństwa, w odpowiednim momencie potrafimy postawić kropkę na D. No i tak naprawdę to dorośli decydują w wielu przypadkach, bo to tak, młodzież do 18 roku życia, no jednak jest zdana na decydowanie przez osoby dorosłe za nich, tak? Więc myślę, że tutaj nie jest to łatwe, natomiast jest to do zrobienia i pod warunkiem współpracy jednej i drugiej strony idzie przenosić góry.
4: No właśnie, i wydawałoby się, że nasza rozmowa zupełnie nie trzyma się konkretnego tematu, czyli waszej organizacji, a okazuje się, że doszliśmy bardzo płynnie do, mam wrażenie, istoty tego miejsca. Czy to ten spinacz to właśnie, no tak, o symbolikę na pewno nazwy zapytam, ale już się domyślam, że chodzi o to pewnie to takie jednych i drugich do siebie razem.
6: Tak. Zakładając organizację przeszło 19 lat temu, faktycznie spinacz miał za zadanie spinać, jednoczyć, integrować dla dobra ogółu. Czyli chcieliśmy i dalej chcemy jednoczyć, integrować środowisko, bo razem można więcej. Zawsze się powtarzało, że jak się współdziała, współgra, współtworzy wspólnie, to można przenosić przysłowiowo góry i tak nam przyświeca ta nazwa, ta idea integrowania, współdziałania, jednoczenia we wszystkich projektach, które realizowaliśmy i które realizujemy i które będziemy na pewno realizować w przyszłości. Tak, spinać, jednoczyć, integrować dla dobra ogółu.
4: No to ja już wiem, że chcecie im dawać dobre ramy do rozwoju, tak bym to nazwał, dobre ramy do rozwoju, ale też chcecie ich wysłuchać, chcecie też pewnie, żeby czuli się wysłuchani. To może teraz już konkretnie, w jakich działaniach to realizujecie?
5: Oj, jeśli chodzi o działania, no to mamy parę programów. Myślę, że takim programem najbardziej pozwalającym działać młodzieży i siebie poznać, to jest wolontariat. Od 4 lat działamy z klubem piłkarskim Miedź Legnica. To jest nasz taki projekt główny, który jest programem długofalowym i tak naprawdę trwa, tak jak mówiłam, już 4 lata, gdzie młodzież może angażować się podczas rozgrywek pierwszej ligi, no i oczywiście ekstraklasy, kiedy klub tam był. Młodzież tam ma przeróżne zadania i oni tak naprawdę są od początku meczu do jego końca, wszystko zamykają. Myślę też, że jest taka przestrzeń, gdzie mogą się pokazać tak naprawdę i tutaj władzom klubu, ale też ludziom, którzy działają w mieście, pokazać swoje możliwości i talenty, które gdzieś tam mają ukryte. Jeśli chodzi o takie wydarzenie, które organizujemy dla młodzieży, no to Forum Młodzieży Międzynarodowe, które w tym roku organizowaliśmy po raz drugi. Wcześniej było to organizowane razem z miastem. Teraz w tym roku organizowaliśmy to z Kolegium Vitellona Uczelnią Państwową. Myślę, że ty o wydarzeniu to powie Kuba, bo to on jest pomysłodawcą w ogóle tego wydarzenia i to on go wymyślił, te wydarzenie wymyślił, kiedy pracował w Urzędzie Miasta i teraz przeniósł to tak naprawdę jako działanie Stowarzyszenia Spynacz.
4: O spynaczu, legnickim spynaczu dzisiaj rozmawiamy, ale idziemy też do Muzeum Regionalnego w Jaworze. Jedziemy, jest kawałek drogi, ale niedaleko. Agnieszka Dudzińska o jednej ze stałych wystaw, które możecie tam zobaczyć.
7: Doktor Agnieszka Dudzińska, główny inwentaryzator Muzeum Regionalne w Jaworze.
4: Jesteśmy w sali, w której rozpoznaję zapachy. Mam wrażenie, że jak na wieś jeździłem do rodziny, to tak właśnie pachniało. Czy to możliwe?
7: Tak, możliwe. Możliwe, żeby odtwarzać taki zapach, tym bardziej, że eksponaty tutaj znajdujące się w Izbie Dolnośląskiej są oryginalne, więc mają ten swój klimat, mają ten swój zapach, noszą ślady użytkowania, więc nie są to tylko artefakty, które zostały wystawione nowe, tylko po prostu były używane w gospodarstwach domowych.
4: No naprawdę, wiejską chatą. Ja dobrze tam prawie chyba nie do końca, bo to nie tylko wiejskie.
7: Raczej jest to wyposażenie Izby Dolnośląskiej. Takie izby były zorganizowane na terenach podmiejskich, czasem też na obrzeżach miast i one były silnie związane z rzemiosłem tkackim, które tutaj w okolicach Jawora, Kamiennej Góry kwitło. Losy tego tkactwa były takie dość burzliwe. To było zwykle zajęcie, które nie było jedynym źródłem utrzymania rodziny, tylko stanowiło element w postaci pracy dorywczej, pomagającej w podreperowaniu tego domowego budżetu. No ale jak to wiadomo, świat idzie do przodu, wynaleziono maszynę parową, powoli zaczęto wprowadzać przemysłową produkcję tkanin, co spowodowało powolny, ale niestety nieuchronny upadek tkactwa. W rodzinach tkackich też zapanował momentami głód, bo ten XIX wiek był taki dość specyficzny, ale i bardzo ciężki dla zwykłych, prostych ludzi, bo a to była epidemia cholery, która objęła całe ziemię polskie, bo to nie tylko Jawor, nie tylko Świdnica, ale również i Bydgoszcz, więc ona się rozlała, ta epidemia, po całym terenie ziem polskich. Zaraza ziemniaczana, która też jakby pozbawiła dopływu żywności prostych ludzi. Powolny upadek tkactwa, który też powodował bardzo, bardzo duże uszczuplenie tych domowych budżetów. Aż bunt tkaczy, prawda? I to, co widzimy tutaj na obrazie z 1926 roku, to jest ta tradycyjna izba tkacka, to już są czasy przeszłości, świetności tego rzemiosła. Wprawdzie widzimy na obrazie tutaj kobiety w pięknych strojach dolnośląskich, w pięknych czepcach, bo to akurat są mężatki, i panów, którzy palą fajkę, piją herbatę, to już jest takie podzwonne po tym dobrym okresie tkactwa i jest to już właściwie podtrzymywanie tylko tradycji tkackich na tym terenie poprzez organizowanie takich na przykład sobotnich spotkań w gronie sąsiadów, znajomych i przebieranie się już właściwie, już nie chodzenie w tym ubiorze, ale przebieranie się w te stroje ludowe po to tylko, aby resztkami sił starać się tą tradycję podtrzymywać.
4: Chodzi, ta wystawa to takie świadectwo okresu schyłkowego, a chociaż nie robi takiego wrażenia, nie czuć tej...
7: Nie czuć tego, chociaż niektóre, tak jak tutaj widzimy szafy, to jest koniec XVIII wieku, więc te szafy pochodzą już może, powiedzmy sobie, z tego okresu, ale są też starsze. Natomiast proszę pamiętać jedno, kultura strojenia pomieszczeń była zupełnie inna niż dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że po 10 latach pozbywamy się mebli, wymieniając je na zupełnie nowe. Kiedyś zarówno meble, jak i łóżka, jak i zastawa stołowa, skrzynie, pościel, to wszystko było przekazywane z pokolenia na pokolenie, nawet ubrania. To już się właściwie, to bardzo dobrze widać już w testamentach średniowiecznych, że nie tylko patelnia, nie tylko łyżka, nie tylko tunika, ale również i sprzęty, takie jak meble, były przekazywane sobie z pokolenia na pokolenie.
4: Żywotność tych łóżek, jeśli chodzi o przekazywanie z pokolenia na pokolenie, chyba ograniczał wzrost używających, bo one rzeczywiście, jak zawsze, jak człowiek patrzy, takie króciutkie.
7: Tak, to jest pytanie, które się pojawia tutaj nagminnie w tej sali, w różnych grupach absolutnie wiekowych.
4: Zawsze pytamy, czy to dzieci spały.
7: Czy to dzieci spały? Nie, spali dorośli. Zresztą bardzo dobrze to widać, jeżeli słuchacze, państwo, którzy słuchają audycji, oglądali kiedykolwiek w wersję filmu jeszcze z bodajże z lat 80. Królowa Bona ze świetną Aleksandrą Śląską, to właśnie Zygmunt Stary, chory, leży właśnie w takim dość krótkim łożu. Chodziło o to, że może i ludzie faktycznie byli mniejsi, bo byli nieco gorzej odżywieni niż teraz, natomiast tak naprawdę był zwyczaj spania na pół siedząco. Dlatego, że bano się zasnąć też tak twardo, jakby obawiając się, że można się nie obudzić. Natomiast też prawda jest taka, że spanie na pół siedząco jednak służy człowiekowi, ponieważ no lepiej się oddycha, tak? Więc stąd też wielkość tych łóżek.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Muzeum Regionalne w Jaworze. Dzisiaj jesteśmy w Muzeum Regionalnym w Jaworze. W tym tygodniu dużo mówimy o tym miejscu po to, żebyście może zechcieli tam pojechać. Nie jest daleko, a miejsce jest naprawdę wyjątkowe. I teraz szef Muzeum Regionalnego w Jaworze, Tomasz Stolarczyk, jednocześnie archeolog, a może przede wszystkim archeolog, tak, na pewno przede wszystkim archeolog, o archeologii w Jaworze, o wystawie, na której możecie zobaczyć najróżniejsze, najstarsze narzędzia.
8: Doktor Tomasz Stolarczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze.
4: No a dlaczego doktor Tomasz Stolarczyk tutaj się śmieje? No, owszem, bo już zapowiedziane, że musimy wyjaśnić, żeby nasi słuchacze się zorientowali, bo znają przecież Tomasza Stolarczyka jako pracownika Muzeum Miedzi, a tutaj taka zmiana jest teraz w Jaworze i my jesteśmy w Jaworze, żeby posłuchać o Muzeum Regionalnym w Jaworze.
8: 17 lat minęło jak jeden dzień.
4: Można... 17 lat?
8: 17 lat, od 2008 roku do dokładnie od lipca 2008 roku moja przygoda legnicka trwała. No.
4: Twoja nieprzemijająca uroda świadczy o tym, że ty tam w Muzeum Miedzi od urodzenia pracowałeś.
8: Co najmniej odkąd mama odstawiła mnie od piersi i mogłem rozpocząć przenoszenie koszyczków i zabytków, to od tego momentu pracowałem, tak.
4: No, Państwo się już przyzwyczailiście, że nasze rozmowy zazwyczaj zaczynają się od żartów, ale potem przechodzimy już do konkretów i poważnie. Bo to poważna sytuacja. Teraz jesteś dyrektorem tutaj w Jaworze i też to fantastyczna okazja, żebyśmy i my pojawiali się, nasze radio i nasi też słuchacze pojawiali się w Jaworze.
8: No i właśnie dlatego zaprosiłem ciebie, drogi redaktorze Macieju, do nas do Jawora, do Muzeum Regionalnego w Jaworze, po to właśnie, aby słuchacze, którzy odbierają radio Złote Przeboje w Legnicy i w okolicach, mogli zachwycić się Jaworem i stwierdzić, dlaczego by nie, wybierzemy się na weekend, wybierzemy się może w jakiś wolny dzień.
4: No właśnie, bo jak jesteście otwarci, to konkret zapytam.
8: Jesteśmy otwarci od środy do niedzieli, także zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli nas odwiedzić właśnie w te dni. Grupy zorganizowane oczywiście, wcześniej telefoniczny kontakt byłby mile widziany, ponieważ moglibyśmy się lepiej przygotować na to, aby godnie podjąć naszych gości, a mamy tu naprawdę wiele rzeczy do zaprezentowania, bo nasze muzeum posiada niezwykle bogate zbiory i może naprawdę zaskoczyć tych wszystkich, którzy będą odkrywali zarówno Jawor, jak i krainę wygasłych wulkanów, bo trzeba tutaj powiedzieć, że Jawor ma tą świetną sytuację, że jest podwójnie w UNESCO, to znaczy z jednej strony mamy Kościół Pokoju, który od 2001 roku znajduje się razem z Kościołem w Świdnicy na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO jako największa budowla drewniana w Europie Środkowej, natomiast od ubiegłego roku miasto Jawor jako część Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów znajduje się na liście, światowej liście geoparków UNESCO i tym samym jest największym muzeum w tym, na tym obszarze. Posiada również niezwykle bogate zbiory, które pokazują specyfikę tego regionu, jego geologię, ale też dziedzictwo kulturowe, bo obecnie znajdujemy się na wystawie archeologicznej.
4: No właśnie, poczekaj, że tylko wtrącę, powiem, bo ta Kraina Wygasłych Wulkanów to jest fantastyczna, duża rzecz, inicjatywa taka, która

0: Stąd no, Myślibórz, wydaje mi się, że Myśliborza jako miejsca związanego z parkiem krajobrazowym Chełmy, miejsca o bogatej też geologii, świetnych walorach krajobrazowych, nie należy, znaczy nie trzeba reklamować. No tutaj jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, żeby rozpocząć właśnie tą wędrówkę na obszar Pogórza i Gór Kaczawskich. I zapraszamy do nas właśnie po to, żeby Jawor stał się takim miejscem początku waszych peregrynacji, wędrówek po tym jeszcze niezadeptanym na szczęście turystycznym miejscu. Jeżeli nie chcecie wstać w kolejkach na Śnieżkę na przykład, to wybierzcie się do Krainy Wygasłych Wulkanów, bo tutaj na szlakach, które naprawdę pokazują świetnie przyrodę, krajobrazy, można czuć się swobodnie i nie trzeba stać w kolejkach, bo przecież jedziemy odpoczywać, a nie stać w kolejce ludzi, którzy podobnie jak my chcą zobaczyć.
1: Zaznać przyrody i ciszy i spokoju. Wszyscy chcą razem. Ja to oczywiście potwierdzam. Nie mogę powiedzieć, że jestem bardziej obiektywny. Perspektywa jest taka, że ja tutaj nie mam pensji z Jawora, więc mogę powiedzieć, że byłem. Kraina Wygasłych Wulkanów. Byliśmy turystycznie, jeździliśmy na rowerach. Wszystko tu jest fantastycznie oznaczone, przygotowane. Więc naprawdę to, co mówisz teraz, to do mnie jak najbardziej przemawia, żeby się nie cisnąć w tych kolejkach, nie jeździć, nie wiadomo, daleko pod nosem. Macie fantastyczne rzeczy, to mówimy do was, bo i wy macie tutaj muzealnicy pod nosem fantastyczne rzeczy, dzisiaj będę poznawał, a jesteśmy przed gablotami archeologicznymi i Tomasz Stolarczyk już przebiera nogami, żeby opowiadać, bo widzę napis neolit, a jak Tomasz Stolarczyk widzi napis neolit, to już jest cały gotowy.
0: Znaczy mnie tutaj bardziej interesuje epoka brązu, ale
1: dobra.
0: Neolit też
1: nie zaniedbujemy.
0: Ale to jest wystawa, którą mamy tutaj w Jaworze przyjemność teraz modernizować, to znaczy to jeszcze widzimy stare gabloty, które pamiętają już lata dawne, natomiast faktycznie w nich znajdziemy zabytki, które pochodzą jeszcze ze zbiorów Heimatmuseum, czyli Muzeum Regionalnego w Jaworze, które zostało założone w 1929 roku i część z nich nosi jeszcze dawne numery inwentarzowe, ponieważ ta kolekcja jest jeszcze sięga tego czasu przed II wojną światową. Natomiast w związku z naszym projektem, który jest realizowany w tym i następnym roku, będziemy przebudowywali tą wystawę, także już w roku następnym będzie ona uatrakcyjniona, będzie na nowo przygotowana, nie w tym miejscu, gdzie się teraz znajdujemy, ale w sali obok. I wystawę tą realizujemy wspólnie z naszym partnerem z Czech, Muzeum w Turnowie, także już niedługo będą te rzeczy na nowo przygotowane i wyeksponowane. Natomiast placówka posiada niezwykle bogate zbiory zabytków, które sięgają czasów prehistorycznych. Tutaj te gabloty, o których wspomniałeś, czyli neolit, podzielone jest to wszystko chronologicznie, czyli mamy neolit, epokę brązu, epokę żelaza. Tu bardzo ciekawe zabytki przedwojenne, kopia między innymi złotego diademu odkrytego w Sichowie na początku XX wieku. To taka bardzo ciekawa historia, o której być może sobie będziemy mogli szerzej opowiedzieć przy następnym spotkaniu. I te wszystkie rzeczy, które tutaj prezentujemy, to właśnie zbiory, które do nas tu w Muzeum Jaworskim trafiły jeszcze przed II wojną światową. Natomiast oczywiście w związku z badaniami archeologicznymi, bo jak wiesz, archeologia to taka nauka, która cały czas jest w stanie pozyskiwać nowe źródła, nowe dane. Mamy tu też zabytki między innymi z badań pod S3, ogromne cmentarzysko z okresu epoki brązu, wczesnej epoki żelaza z Paszowic. Ono też będzie przedmiotem właśnie tej nowej ekspozycji. Będziemy tam prezentować ceramikę czy zabytki metalowe, które pozyskane zostały w trakcie tych badań archeologicznych prowadzonych w związku z budową drogi S3. Także to wszystko przed Państwem, jeżeli tylko Państwo będą chcieli odwiedzić Jawor w najbliższym czasie.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Do Tomasza Stolarza.

0: Kowalczyka jeszcze w tym programie wrócimy, jeszcze wrócimy na tę wspaniałą wystawę, ale teraz kolejna wystawa w Muzeum Regionalnego w Jaworze. Tomasz Żur na nią zaprosi, a potem wrócimy do rozmowy z zarządem Stowarzyszenia Spinacz. Ale najpierw, tak jak mówię, wystawa w Muzeum Regionalnym w Jaworze. Rzemiosło.
1: Tomasz Żur, Muzeum Regionalne w Jaworze, dział zbiorów.
0: No właśnie, ja dzisiaj przechadzam się pod waszym przewodnictwem po muzeum, no i pokazujecie mi rarytasy. Rarytasy teraz będą.
1: Tak, w naszym muzeum, jeśli chodzi o rzemiosło, rarytasów dużo. Wiele z nich opowiada historię działalności gospodarczej naszego regionu, z których no niestety część właśnie niedawno umarło śmiercią, nie wiem czy naturalną, ale niestety przestało funkcjonować. Stoimy akurat przed gablotą pełną porcelany śląskiej. Nasz region był jednym z czterech głównych ośrodków wytwórczości porcelanowej w Niemczech, a Niemcy były takim krajem, który produkowały prawdopodobnie po Chinach najwięcej porcelany w historii. Takim głównym ośrodkiem w naszym regionie był Wałbrzych, dwie duże fabryki, Karla Tilcza i Karla Kristera. I właśnie jeśli chodzi o fabrykę tego drugiego, to ta fabryka po latach praktycznie 200 zakończyła swoją działalność, gdyż pod szyldem fabryki Krzysztof została zamknięta w zeszłym roku.
0: No to rzeczywiście świeża i przykra sprawa. A co widzimy tu?
1: Tutaj mamy takie przedmioty codziennego użytku, filiżanki oraz taki ciekawy przedmiot, który się nazywa kabaretem. No dzisiaj to słowo znane w zasadzie tylko i wyłącznie wyspecjalizowanym historykom sztuki, którzy się zajmują rzemiosłem artystycznym oraz kolekcjonerom, jest to przedmiot bowiem taki bardzo mocno poszukiwany właśnie przez miłośników białego złota. A muszę przyznać i jakby to zaznaczyć, że tak jak ten przemysł porcelanowy umarł, to kolekcjonerstwo porcelany śląskiej ma się bardzo dobrze. Jest to taka gałąź kolekcjonerstwa bardzo żywa, która się cały czas prężnie rozwija. Są liczne publikacje autorstwa i to kolekcjonerów, i to muzealników. Są liczne grupy facebookowe, gdzie ludzie dzielą się swoją pasją, pokazują swoje eksponaty, gdzie handlują przedmiotami, gdzie się wymieniają pięknymi wyrobami porcelanowymi, jak też są zjazdy miłośników porcelany śląskiej. Także tutaj oprócz tych w tym zbiorze, który my widzimy, tutaj też są takie obiekty, które są związane z Jaworem. To taka porcelana już z początku XX wieku, kiedy to na fali tego rozwijającego się tutaj ruchu turystycznego w naszym regionie było zapotrzebowanie zarówno na przedmioty szklane, jak i porcelanowe. Takie, które można było w danym miejscu, w danym mieście kupić, a które to przedstawiały tą miejscowość i które stanowiły taką ciekawą, barwną pamiątkę z wycieczki.
0: Bibeloty są podpisane.
1: Tak, są to bibeloty, no to gdyż to były takie przedmioty, no których się nie używało, no tutaj jest taki ciekawy, on ma formę sosierki, która faktycznie w takiej identycznej formie była wykonywana przez różne śląskie wytwórnie, ale w takiej zminiaturyzowanej formie, no to już ona nie miała swojej wartości utylitarnej, tylko właśnie taką wartość pamiątkarską, kolekcjonerską, żeby to sobie kupić na pamiątkę z wycieczki, postawić, żeby tylko stało.
0: Tomasz Żur o wystawie w Muzeum Regionalnym w Jaworze, a my teraz wracamy do rozmowy z przedstawicielami, z zarządem Stowarzyszenia Spinacz. Dzisiaj naszymi gośćmi są Paula Lewandowska i Jakub Należny. No i właśnie o działalności tego fantastycznego stowarzyszenia dzisiaj mówimy, a stowarzyszenie zajmuje się młodzieżą. Organizowane są najróżniejsze akcje, wolontariat, forum młodzieży, także w Legnicy się odbyło i będzie się odbywać. Ja teraz o ten wolontariat podpytuję, bo to bardzo ważny etap w rozwoju młodego człowieka, takie popróbowanie na różnych polach zawodowych, w czym jest dobry, w czym mu będzie dobrze w przyszłości.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: To ja jeszcze tylko ten wolontariat popytam. Mogą wykazać się talentami. Czy oni tu jakąś przyszłość klubu? No nie, to może za daleko. Ale chodzi o to, że pewnie przygotowuje ich to w jakiś sposób do ról zawodowych.
3: Myślę o przyszłości też można powiedzieć, bo parę osób, które działało w wolontariacie przy Miedzi, dostało też pracę w klubie potem.
0: No proszę bardzo, czyli jedno.
3: Oczywiście jest to praca dorywcza, no bo to są często uczniowie, ale jako osoby techniczne normalnie...
0: Dla wielu z nich pewnie praca marzeń.
3: Myślę, że tak przy Ekstraklasie na pewno, ponieważ przyjeżdżają piłkarze i trenerzy, którzy można sobie zrobić zdjęcie i porozmawiać, bo jako widzowie nie mają takiego dostępu, też nie mają dostępu do takich miejsc i poznają trochę klub od środka. Ale tak jak mówię, no, jest to dla nich taka pierwsza praca zawodowa, którą dostali po tym, jak działali w wolontariacie i się pokazali, ponieważ tutaj osoby pracujące zauważały te młode osoby i stwierdzili, że można je zatrudnić. Jest tutaj parę takich naszych osób, młodzieży, która właśnie dostała pracę dzięki wolontariatowi.
0: No widzi pan, panie Jakubie, to jednak się sprawdza, co pan powiedział o tym konieczności przygotowania, bo ja w swojej ignorancji rozpytuję teraz o korzyści wynikające z wolontariatu, które są przecież oczywiste, bo oni się rozwijają. Temu rozwojowi pewnie służy też forum.
4: Tak, jak najbardziej. Tutaj wcześniej była mowa, co daje wolontariat. Ja uważam, że świadomy wolontariat daje właśnie możliwość poznania swoich mocnych stron poprzez angażowanie się w różnych obszarach. I właśnie między innymi takim obszarem jest też organizacja tego Międzynarodowego Forum Młodzieży.
0: Myśmy, jak rozmawialiśmy o Forum Młodzieży i w ogóle mówiliśmy też troszkę o wolontariacie, to warto też przypomnieć to, że mówiliśmy o tym, że na Zachodzie, w krajach bardziej jeszcze rozwiniętych niż nasz, bo mam wrażenie, że nas się jednak rozwija, jest w ogóle taki zwyczaj, żeby dzieciaki gdzieś tam w czasie szkoły albo po szkole szły na takie roczne wolontariaty i szukały najróżniejszych zajęć, żeby się zobaczyć, przekonać, w czym są dobrzy. Bo, no to nie da się wymyślić, trzeba sprawdzić.
4: Jak najbardziej. No niestety nasz system edukacji nie jest jeszcze tak dobrze opracowany, jak to jest gdzieś tam za granicą, bo jeśli chodzi o wolontariat, to taki naprawdę dobrze przygotowany, opracowany program wolontariatu, uważam, że jest w stanie dać więcej młodym ludziom takich aspektów praktycznych funkcjonowania w społeczeństwie, niż w wielu przypadkach zajęcia szkolne, które są tak prowadzone, że żeby się nauczyć na pamięć, wyrecytować bądź napisać, żeby dostać ocenę i zapomnieć. Natomiast świadomy wolontariat, który działa w różnych obszarach życia, daje praktyczne możliwości zrealizowania ciekawych działań, w których ci wolontariusze poznają siebie, tak? Czy to jest kwestia związana z jakąś aktywnością dotyczącą na przykład prowadzenia wywiadów, tak? Gdzie mieliśmy na przykład wolontariat podczas mistrzostw U17.
0: Paula Lewandowska i Jakub Należny ze Stowarzyszenia Spinacz są dzisiaj z nami. Stowarzyszenie zajmuje się młodzieżą, co już zapewne wiecie, a my teraz wracamy do rozmowy z Tomaszem Stolarczykiem, dyrektorem Muzeum Regionalnego w Jaworze i archeologiem, i właśnie o wystawie archeologicznej w muzeum mówimy, po niej się przechadzamy, o niej właśnie Tomasz Stolarczyk nam opowiada. Dla wszystkich miłośników archeologii, a myślę, że przy odbiornikach jest ich sporo.
5: No i tutaj na przykład w Neolicie siekierki kamienne, które gdyby nie było pisane, to kto wie, czy byście rozpoznali mi siekierki, ale co ciekawe, że można obejrzeć troszeczkę rozwój kształtu siekierki w takie siekierki, które się można rozpoznać.
6: Siekierki się zmieniają oczywiście i te, które pochodzą z Neolitu, różnią się od tych, które już pochodzą z epoki brązu, bo zobacz, no tutaj te topory są zupełnie inne, no a te metalowe, które już tutaj widzimy w tej kablocie poświęconej epoce brązu, no już mają kompletnie inny kształt, chociaż podobnie jak te kamienne służyły często do tego, żeby komuś zrobić małe kuku albo zciąć drzewo, także tu się funkcja nie zmieniała, zmieniały się kształty i oczywiście sposób wykonania, bo chociażby wiercenie tych otworów było dosyć pracochłonne i wydawałoby się, że przewiercenie takiego kamienia naprawdę wymaga nowoczesnych narzędzi, ale proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj bardzo proste urządzenie, które pokazuje nam, jak właśnie działała taka wiertarka, za pomocą której kiedyś w przyszłości za pomocą właśnie takich prostych narzędzi można było wiercić otwory w takich twardych kamieniach.
5: No jest wiertarka.
6: Tak, jest wiertarka, bardzo prosta, prawda? Dwa patyczki i sznureczek, dzięki któremu ruchem obrotowym można było wiercić za pomocą piaseczku.
5: A, bo tam do tego, tam gdzie ten kij się wiercił, podsypywany piasek.
6: Podsypywano piasek i za pomocą wiertła wykonanego z krzemienia na przykład można było wywiercić coś w tym twardym, jak skała.
5: Tomasz, jak ty tak odkopujecie i tam w historii odkopujecie te właśnie najstarsze dzieje, neolit 5000 przed naszą erą do 2100 przed naszą erą, to nie odnosisz czasami wrażenia, że żyli wtedy ludzie inteligentniejsi od nas? Gdzie ja bym pomyślał o podsypywaniu tego piaseczku?
6: Wydaje mi się, że po prostu byli bardziej doświadczeni. Gdybyś ty przez całe życie robił tylko to, czyli wiercił otwory, to pewnie byś znał się na robocie, tak jak znasz się na nagrywaniu wszystkich wywiadów.
5: No to zdania są podzielone na pewno wśród słuchaczy, no. Ale dobra, ale masz rację, rzeczywiście ten argument do mnie idzie.
6: O gustach się nie dyskutuje, więc w tym przypadku no, ocenę pozostawmy słuchaczom.
5: Ale pomysłowe, nie? I ja najbardziej właśnie lubię te stare czasy, dlatego jak mówię, że te siekierki słabo przypominają siekierki, że to tak przywodzi na myśl, to od razu przemawia do mojej wyobraźni, bo ja zawsze o tej wyobraźni, bo ona moim zdaniem jest potrzebna w muzeum, że przecież to wszystko działało, to się używało.
6: Tak, to wszystko działało i widzimy na przykład na niektórych z tych toporów, widzimy ślady naprawy, albo widzimy, że ten topór się złamał. W niektórych przypadkach mamy, jak widzisz, fragmenty tylko. No to znaczy, że po prostu od tego uderzania na przykład w drzewo, no druga połówka gdzieś wylądowała w
5: krzemie. Bo raczej nie na czerepie.
6: Tak, być może na czerepie. No.
5: Szczególnie twardy, bo oprócz tego, że były czerepy pomysłowe, to i twarde w tamtych czasach tak jak dziś też były.
6: Musiały być, twarde głowy są.
5: Zakute łby musiały
6: być. Te łby są, ale no spójrz na to, przykład na te przekuwacze kościane. One służyły do tego, żeby wykonywać otwory na przykład w skórach, żeby można było sobie uszyć buta.
5: Miałem to powiedzieć, że w skórach. Chciałem zabłysnąć.
6: To są właśnie te rzeczy, których no, dzisiaj nie doceniamy.
5: Były dziury pod sznurówki.
6: Tak, nowoczesne.
5: Tomasz, przepraszam cię, to była prowokacja, a ty przytaknąłeś.
6: Gdzie wszystko po prostu jest, no ale sznurowadą trzeba było te buty czymś związać, no były rzemienia.
5: W neolicie rzeczywiście były.
6: No a jak, no przecież. No,
5: matko jedyna.
6: Sznurówki trzeba było używać. Pamiętaj, że skręcanie konopnego sznura, tak, albo takiego, który jest wykonany z włókien drzewa, no z lipy na przykład, no to jest rzecz normalna, no przecież też trzeba było czymś wodę wyciągnąć ze studni, prawda?
5: To jest fascynujące, bo zawsze jak człowiek staje przed taką gablotą, to rzeczywiście myśli sobie wtedy, że o, jaki on inteligentny, mądry, telefony, cuda nie widzę, a to wszystko takie przedpotopowe, że tak powiem, popularnie, a tu naprawdę sznuróweczka, dziurkacz, wiertarka.
6: Ale zobacz na oprawę na przykład tej siekierki, prawda? No trzeba było wybrać odpowiedni kawałek patyczka, ten patyczek przygotować. Zresztą no do tej pory, jeżeli jest taka gałąź archeologia eksperymentalna, nasi koledzy współcześnie rekonstruują metody, jakimi wykonywano wtedy, przed tymi 7000 lat, te narzędzia.
5: Ale to musi być robota fantastyczna.
6: No, i nawet wyobraź sobie, że tymi narzędziami da się ściąć drzewo. I całkiem sprawnie to kolegom wychodzi. Mamy.
5: Tak, bo to słusznie, trzeba sprawdzić w praktyce, czy te teorie się trzymają kupy.
6: Tak, dokładnie tak. Więc no to się wszystko naprawdę kupy trzyma. I te topory naprawdę były narzędziami, które były w stanie ściąć drzewo, do którego trzeba było zbudować dom przecież. No.
5: Całe szczęście, że jak już wiedzą ci twoi koledzy, którzy robią tę archeologię eksperymentalną, że jak ścieli drzewo, to i czerep by się dało rozłupać. To już nie
6: dałoby się. To już nie trzeba testować nawet teraz współcześnie.
5: No dobra, no to jest naprawdę to. Jak przyjedziecie do Jawora, a jak przyjedzie do Jawora i stanie się przed tą gablotą i będzie się chciało dowiedzieć więcej, można iść po dyrektora, żeby poopowiadać?
6: Po dyrektora i dyrektor z pewnością opowie. Zresztą mamy jeszcze dwie gabloty, więc możemy sprawdzić, co dalej.
5: Chodźmy, no chodźmy, chodźmy.
6: No tutaj już mamy właśnie tą klasyczną epokę brązu, którą w Legnicy również opisywaliśmy, ale mamy tutaj w tym przypadku oprócz tego wszystkiego, co w Legnicy też mieliśmy, jak na przykład naczynia, które służyły jako urny, bo tutaj mamy wyposażenie na przykład takiego grobu, ale mamy tutaj też świetny skarb przedmiotów brązowych, który został odkryty na terenie Paszowic, który już jest przedmiotem opracowań specjalistów. Tu pozdrawiamy mojego kolegę Kamila Nowaka, który się zajął właśnie skarbem z Paszowic. Mamy tutaj świetne naprawdę przedmioty. To wszystko świadczy o tym, że obszar właśnie związany z terenem dzisiejszego Jawora był miejscem wymiany, był miejscem, którym przemieszczali się ludzie i idee, bo mamy tutaj chociażby w kolejnych gablotach ceramikę malowaną, która odkryta została na cmentarzysku właśnie w Paszowicach. To jest jeden z największych zbiorów ceramiki malowanej pochodzącej z okresu hallsztatzkiego, jaki mamy w Polsce, więc no, proszę zwrócić uwagę na te, panie redaktorze, niech pan zwrócił
5: piękne
6: uwagę, powie naszym słuchaczom, że to są naprawdę świetne rzeczy. Grzechotki również zoomorficzne, te takie w kształcie ptaszków takich.
5: Takie dosyć egzotyczne wzory na tym przy.
6: Egzotyczne wzory, tak. Wszystko malowane czerwoną i czarną farbą, naprawdę świetnymi kolorami i to są naczynia zarówno miniaturowe, te mniejsze, ale zobacz, jak one są zdobione. One nawiązują do naczyń, które wykonywane były z metalu, czyli z brązu. Są czernione w taki specjalny sposób, a te, które tutaj widzisz, grzechotki, na przykład z Żarka, czy z Paszowic, czy Bolkowic, no to są przedmioty, które są naprawdę unikatowe i pokazują tą wysoką kulturę, nawiązującą oczywiście do tradycji śródziemnomorskich, bo w starożytnej Grecji ta ceramika czerwono i czarno malowana występowała przecież powszechnie.
5: Czyli ona tu przyszła, ta ceramika?
6: No nawet nie przyszła, tylko
5: przyjechała.
6: Przyjechała, przywędrowała właściwie. Idea wytwarzania tej ceramiki przyjechała z basenu Morza Śródziemnego, z południa Europy. Tutaj to wszystko wywodzi się z kultury wczesnej epoki żelaza, która tutaj jest naprawdę bardzo ciekawa. Dwa lata temu odkryliśmy jedno z największych grodzisk tutaj właśnie w pobliżu Jawora, w miejscowości Luborac, które też było przedmiotem teraz badań archeologicznych prowadzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: No to ja pamiętam, myśmy mówili o tym, bo tam też ktoś z zewnątrz przyglądał się tym mapom i dał znać, że może być.
6: Tak, to pan Błażej Dudzic odkrył to stanowisko, natomiast ono dzięki właśnie takiemu udziałowi osób, których ta archeologia interesuje, mogło być przedmiotem badań archeologicznych. No i tutaj też mamy właśnie w planach przy modernizacji tej naszej wystawy archeologicznej przygotowanie właśnie takiej ekspozycji multimedialnej, która pokaże archeologię krainy wygasłych wulkanów, także będziemy mieli tutaj taki specjalny dotykowy monitor, dzięki któremu nasi zwiedzający będą mogli, klikając na mapę, sprawdzić stanowiska, które włączymy do tego katalogu i zaznaczymy na mapie, razem z zabytkami, które pochodzą z tych miejsc, bo chcielibyśmy, żeby ta wystawa pokazywała właśnie taki przekrój tej archeologii, począwszy od epoki kamienia, bo tutaj planujemy wykorzystanie nie tylko zabytków neolitycznych, ale też paleolitycznych, także będziemy sięgać kilkadziesiąt tysięcy lat przed naszą erą. Opowiemy o niedźwiedziach z jaskini z jaskiń w Wojcieszowie, opowiemy o zabytkach kamiennych wykonywanych między innymi z jaspisu, takiego no, nietypowego tutaj surowca, z którego wykonywane były też narzędzia. Opowiemy o tych zmianach, które tutaj zachodziły w sposobie przede wszystkim życia ludzi, bo te najstarsze fazy związane z osadnictwem na terenie krainy wygasłych wulkanów sięgają właśnie paleolitu, starszej epoki kamienia, a już w neolicie człowiek przeszedł z trybu łowcy i zbieracza do trybu osiadłego, także tutaj ten neolit, te siekierki, którymi ścinano te drzewa do budowy domów, właśnie pokazują tą zmianę, która zaszła w sposobie funkcjonowania ludzi, którzy przeszli do osiadłego trybu życia, już nie wędrowali za zwierzyną, tylko byli w jednym miejscu, uprawiali i hodowali zwierzęta. Także to chcielibyśmy wszystko opowiedzieć w następnym roku na tej wystawie, która zostanie tutaj w Muzeum Regionalnym w Jaworze przygotowana.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Tomasz Stalarczyk, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze, był naszym gościem. Zapraszał do Jawora, zapraszał na wystawę archeologiczną, ale też na inne wystawy zapraszaliśmy. Do Jawora jest niedaleko, możecie tam pojechać, nacieszyć się, napawać się atmosferą poklasztornego budynku. No i wspaniałości, ciekawości tam naprawdę dużo, od chociażby wystawa prac Pablo Picasso ciągle jeszcze trwa. A teraz wracamy do rozmowy z przedstawicielami Stowarzyszenia Spinacz, Jakub Należny, Paula Lewandowska i Jakub Należny, o działaniach. Międzynarodowe Forum Młodzieży i Wolontariat to takie główne punkty programu Spinacza. O tę młodzież przede wszystkim pytamy, bo to jest podmiot działań Spinacza. Mówimy o wolontariacie, o tym, że ten wolontariat kształtuje młodzież i tutaj właśnie w kontekście drugiego forum międzynarodowego młodzieży, gdzie to młodzież organizowała wydarzenia.
4: To jest tak jak na przykład tutaj drugie międzynarodowe forum młodzieży, gdzie młodzież zgłosiła się poprzez ich, poprzez wywiad przeprowadzony, tak, i ankietę. Już na początku rozpoznaliśmy, kto jakie ma predyspozycje, i na przykład dwóch, czy uczennice i ucznia pierwszego liceum, poprosiliśmy o to, żeby prowadzili to forum, tak? Czyli oni mieli za zadanie przygotować cały tak jakby ten program związany z prowadzeniem tego eventu. Mieli jakieś podstawowe wytyczne, resztę musieli sami wymyślić, bo cała idea forum polega na tym, że to ma być przestrzeń do dialogu dla młodzieży, tak? Czyli od samego, jeżeli tak mogę płynnie przejść do tego Międzynarodowego Forum Młodzieży, które organizowaliśmy po raz drugi, że od tematyki, którą wybrała sama młodzież, poprzez później nagrywane podcasty i vlogi dotyczące problematyki, którą młodzież wybrała, poprzez samą organizację, w te wszystkie etapy była włączona młodzież. I oni od początku do samego końca brali udział w przygotowaniu tego eventu, dlatego że to jest event organizowany dla nich, ale też dajemy im, angażując ich bezpośrednio w organizację tego wydarzenia, uczymy ich przede wszystkim właśnie organizować tego typu wydarzenia, ale dajemy im realną przestrzeń do wyrażenia siebie. I zapraszamy gości takich, którzy stanowią jakąś wartość. Nawet nie powiedziałbym jakość, tylko dużą, bo bardzo mocno weryfikujemy te osoby, które zapraszamy, tak żeby faktycznie swoim życiem, swoim dorobkiem reprezentowały jakąś wartość i były autorytetem. Więc myślę, że między innymi tego typu wydarzenia jak Międzynarodowe Forum Młodzieży jest doskonałym przykładem na to, że od początku do końca mogą, oczywiście wolontariacko, angażując się, zdobyć ogromne doświadczenie, które później w przyszłości wykorzystają w życiu zawodowym. Tak?
0: No i może co któremu zdarzy się to fantastyczne odkrycie, najważniejsze mam wrażenie w życiu człowieka, w postaci odpowiedzi na pytanie, czego ja chcę, co ja chcę robić, bo to mam wrażenie jest kwintesencja w życiu. Znam mnóstwo ludzi, którzy nie trafili z tym pytaniem nigdy albo bardzo długo i są po prostu nieszczęśliwi. Dialog i też inspiracja ze strony osób zaproszonych. Kto w tym roku był z takich postaci, które miały zainspirować?
4: Był między innymi pan Andrzej Dadeło, czyli prezes, właściciel firmy Votum, przedsiębiorstwa finansowego i właściciel klubu piłkarskiego Miedź Legnica.
0: Który robi bardzo dobre wrażenie, jako klubie opowiada.
4: Jak najbardziej. No i czuję to, co robi. Był pan Krzysztof Rosner, była młodzież, przedstawiciele właśnie młodego pokolenia, tak? Marcel Głuszczak z Masterchefa, czyli też osoba już na swój sposób, myślę, że medialna, tak? Była Oliwia Myczkowska, czyli to jest ta dziewczyna, która w Forbesie młodych zajęła jakieś tam czołowe miejsce za swoją aktywność, licealistka, zresztą maturzystka, poprzedniego roku szkolnego. Był Grzegorz Chodkowski, taki działacz młodzieżowy, społeczny w młodzieżowym sejmiku województwa dolnośląskiego, prężnie działa. Mateusz Oleksiuk, biznesmen, przedsiębiorca. Byli przedstawiciele instytucji takich jak ZUS, Urząd Skarbowy. Szereg różnych, czy paleta różnych specjalistów z zakresu przedsiębiorczości, bo pragnę przypomnieć, że to forum, które było organizowane w maju.
5: Ja pamiętam, to zapadnie zawsze bardzo dobra nazwa. Jak robić, żeby się nie narobić?
4: Tak, przedsiębiorczy nastolatek, czyli jak zarobić, żeby się nie narobić.
5: To tak przewrotnie oczywiście powiedział, nie uczyliście ich tam lenistwa, co w sposób oczywisty wynika z naszej rozmowy.
4: Absolutnie. Właśnie tu o to chodzi. Ja już też dzięki organizacji tego forum pojąłem, że to nie chodzi o to, żeby w życiu pracować i harować jak wół, tylko żeby pracować mądrze.
5: Bo jak się pracuje w pracy, którą się uwielbia, tak jak mówiliśmy o odnalezieniu odpowiedzi na pytanie, co ja chcę w życiu robić, to się nie haruje. Nawet jak się haruje, to się nie haruje.
4: Właśnie o to chodzi. Czy jestem świadomy siebie, tak? Tych swoich mocnych stron, tego, co zdobyłem, tego doświadczenia i tych umiejętności i po prostu pracuję mądrze, nie ponad siły, bo oprócz pracy też jest życie poza nią, tak? Czyli pasje, czyli marzenia i no oczywiście pracowanie, mądrze pracować, to znaczy pracować w taki sposób, żeby część swojego czasu podzielić na tą pracę, żeby ta praca dawała nam jakieś fajne pieniądze. Reszta czasu jest po to, żeby żyć i żeby z tego życia korzystać, no bo nie żyjemy po to, żeby pracować, tak? Więc tak mi się wydaje, tak? Tylko żyjemy po to, żeby... czy pracujemy po to, żeby żyć, żeby spełniać marzenia i taka jest rzeczywistość.
5: Jak pracować, żeby się nie narobić? Pod takim hasłem powołało drugie forum, Międzynarodowe Forum Młodzieży w Legnicy, organizowane przez Spinacz, organizowane w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej. Chodziło przede wszystkim o to, jak pracować w dziedzinie, która jest jednocześnie pasją. W takim miejscu i w takich warunkach, które po prostu pociągną same do przodu. Praca będzie nam się podobała. Takie było przesłanie. Rozmawiamy z Paulą Lewandowską, Jakubem Należnym, z zarządem Stowarzyszenia Spinacz. Wracamy do tej rozmowy, to ostatni kwadrans programu Co jest grane w Legnicy. O młodzieży mówimy, o nauce przez wolontariat. A ja mam a propos właśnie tej pracy taką swoją teorię, że to mądrze pracować, to pracować zgodnie ze swoimi hormonami, bo jak się idzie do fajnej roboty, którą się lubi, to te hormony powodują, że ten czas płynie i że to nie jest taka udręka. Godzina w robocie, której się nienawidzi, to jest 8 godzin w robocie, którą się kocha. I ja bym też teraz troszeczkę chciał zapytać o was, bo to pewnie i dla rodziców jest ważne, jak będą chcieli posyłać na różne organizowane przez was imprezy, ale i do wolontariatu, kim wy jesteście. Bo ja mam wrażenie, że u pani to właśnie tak jest, że w robocie te hormony dobrze działają. Jak się pracuje w Miedzi, Legnica?
3: Myślę, że tak, bo robię to, co kocham.
5: No musi pani powiedzieć, co pani robi tutaj zawodowo.
3: Jestem filmowcem i grafikiem i pracuję przy pierwszym zespole, więc myślę, że to już jest taki poziom wysoki w piłce nożnej. Jak pracowałam jeszcze w Ekstraklasie, więc już w ogóle na najwyższym poziomie rozgrywkowym piłkarskim w Polsce. Ale chyba najważniejsze to, że robię filmy i robię grafikę, więc o to chodzi.
5: No i to jest tak, że to 8 godzin jak z bicza strzeli.
3: Myślę tak, że mija bardzo szybko i chciałabym właśnie, żeby też młodzież mogła znaleźć taką pracę, w ogóle znaleźć to, co chce robić w życiu, bo to jest, wydaje mi się, najtrudniejsze. Ja miałam akurat tą przyjemność, że wychowywałam się w mediach, więc i z tą kamerą, więc też rodzice pozwolili mi robić to, co lubię i zacząć tą pasję i pchać mnie po prostu do przodu w tym, co kocham.
5: Panie Jakubie, z panem to jest tak, że jak ja odkąd pracuję w Legnicy, pan się pojawia wszędzie. Ja nie wiem, czy jest potrzeba przedstawienia, ale pan to jest społecznik z urodzenia chyba.
4: No tak mówią w zasadzie i w rzeczywistości chyba tak jest, bo bardzo, bardzo długo pracuję czy angażuję się w różne projekty społeczne. Jednym z największych jest właśnie Stowarzyszenie Spinacz, które założyłem 19 lat temu i wytrwałym jeszcze tyle lat i jestem i zamierzam rozwijać. Natomiast faktycznie ja akurat nie...
5: Ile pan miał lat, jak pan zakładał 19 lat temu? Bo ja właśnie się tak zastanawiam, czy to nie było tak, że w okolicach 7-8?
4: Nie,
5: nie. Wczesna podstawówka
4: była? Byłoby super. Znaczy w podstawówce już działałem bardzo prężnie, nie ukrywam.
5: Domyślam się.
4: Tak, natomiast to było w okresie studenckim. No to trzeba byłoby teraz wyliczyć. Nie ukrywam, że z matematyki nigdy nie byłem aż taki najlepszy, aczkolwiek jakoś tak 20 z groszem. Nie duży jakiś tam wacik, tam kilkuprocentowy. Więc faktycznie byłem na studiach, natomiast w swoim życiu pracowałem w różnych organizacjach. KGHM, Urząd Miasta, niedawno byłem jeszcze dyrektorem, menedżerem szkoły podstawowej, więc tak naprawdę miałem okazję zdobywać doświadczenie w różnych organizacjach i to mi chyba pozwoliło poznać właśnie też moje mocne strony, a cały czas też realizując działania wolontariackie, czy w sposób wolontariacki prowadząc stowarzyszenie, i to mi pozwoliło poznawać moje mocne strony. Jestem już chyba na takim etapie, że reorganizuję swoje życie, wyznaczam na nowo priorytety, no i będę chciał układać trochę inaczej swoją przyszłość zawodową, o czym na razie jeszcze nie zdradzę. Jestem wszędzie, jak wcześniej zostało powiedziane, i mam nadzieję, że to w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie chciałbym, żeby było tak, że otwiera się lodówkę, wyskakuje należny.
5: U mnie jeszcze nie ma.
4: No, to całe szczęście. A jeżeli będzie wyskakiwał, no to będzie się pojawiał ten uśmiech na twarzy. Tak chciałbym. Natomiast na chwilę obecną robię reorganizację swojego życia, wyznaczam na nowo priorytety i zobaczymy, co się będzie działo dalej.
5: Dobrze, taka była istota tej rozmowy, żebyśmy się poznali, żeby słuchacze dowiedzieli się dokładnie, kim jesteście, co robicie. To już na sam koniec zapytam tylko o plany, bo rozumiem, że z tego, co ostatnio rozmawialiśmy, chyba najważniejszy plan jest taki, żeby forum się odbywało co roku, bo była przerwa przez pandemię, a teraz, daj Bóg, żeby szło co roku, bo to bardzo ważne wydarzenie. Partnera macie, z tego, co widzę, i to też chyba będziemy zachęcali kolegium, żeby się zobowiązało.
3: Myślę, że już się zobowiązało. Mamy tak dobrą współpracę, że na pewno trzecie forum, czy nie mogę powiedzieć chyba, że na pewno, ale mam nadzieję, że trzecie forum będzie właśnie w Kolegium Witelona Uczelni Państwowej.
5: To jest idealne miejsce, że im tak troszeczkę tutaj podetknę.
3: Myślę, że tak, i że też właśnie dla nich to jest taki plusik, dodatkowa rzecz, która dzieje się na uczelni, więc to jest rzecz, którą bardzo byśmy chcieli zorganizować w przyszłym roku, chociaż myślę, że teraz myślimy o zimowisku, które będziemy organizować dla dzieci i młodzieży, no i oferta kolonijna też od nas już niedługo, myślę, że też trafi, więc też już powoli myślimy też o wakacjach.
5: Dobrze, czy jesteśmy umówieni, że jak tylko już będzie cokolwiek wiadomo, to będziemy trąbili przez długie miesiące o Forum Młodzieży?
4: Tak, jak najbardziej. Tu już Paula wspomniała. Ja jestem już po pierwszych rozmowach z prorektorem Nadybskim, więc jest jak najbardziej wola współpracy. I tu październik jest taki dosyć intensywny, jeśli tak to można określić. Będą jakieś trwałe rozmowy odnośnie programu, no kwestia zaangażowania na nową młodzieży, nowej grupy, tak żeby ci, którzy są w naszym partnerstwie, są z nami w partnerstwie, te szkoły, które z nami ściśle współpracują, żeby ta młodzież w pierwszej kolejności mogła być zaangażowana, żeby mogła się wypowiedzieć, bo tak jak powtarzam, to forum jest taką przestrzenią, ma być w 100% taką przestrzenią realną młodzieży. My pomagamy z racji doświadczenia i umiejętności, natomiast staramy się im przekazywać tą wiedzę i to doświadczenie, żeby za którąś tam edycją, no to żebyśmy my byli gośćmi i sobie usiedli z boku i super, serce nam się raduje i cieszy, że młodzież nauczyła się i w fantastyczny sposób dzieli się pozytywną energią, zaraża, motywuje swoich kolegów i koleżanki i zachęca do tego, żeby odważnie, ale mądrze mówili, jak się powinno, może nie jak powinno się żyć, tylko dawali jakieś takie przepisy, jak może łatwiej czy prościej żyć w tym niełatwym i dzisiejszym trudnym świecie, który nas otacza, więc no.
5: Czasem osacza, by się nawet powiedział. Dziękuję wam bardzo i do następnego spotkania.
3: To my bardzo dziękujemy.
4: Było nam bardzo miło. No i do usłyszenia i do zobaczenia.
5: I to wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla was w programie. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia w kolejnych audycjach.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dobry wieczór, Maciej Czujko zaprasza na program Co jest grane w Legnicy. Nasz program jest informatorem rozrywkowo-kulturalnym Radia Złote Przeboje 90 FM. Dziś goście, jak zawsze, jak zwykle, dwaj goście główni. Maciej Pietrowicz o swojej wyprawie w Himalaje, wyprawie, która upamiętnia uczestników wypraw z końca minionego wieku, ale też i Tomasz Witkowski, pisarz zaprzyjaźniony z Legnicą, którego na spotkaniach autorskich tutaj w Legnicy możecie widywać dość regularnie, będzie mówił o swojej książce fabularnej. Tak jest, Tryptyk Haniebny. Posłuchajmy proszę, bo to rozmowa nie tylko o samej tej książce, ale również o literaturze. Myślę, że ciekawa. No, rozmówca przede wszystkim bardzo ciekawy. Zapraszam serdecznie, posłuchajcie.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Psycholog, badacz, naukowiec, ale też pisarz, fikcja literacka. Panie doktorze, ja nie będę udawał, nie będę obrażał pana inteligencji, nie będę udawał, że przeczytałem książkę. Niedawno ją dostałem, nie zdążyłem przeczytać, na pewno zajrzę, na pewno poczytam, ale skoro nie przeczytałem, no to przyznam się do tego od razu i nie będziemy tutaj wywijać jakichś chałupców, żeby jakoś mnie ratować i dużo o fabule. Skorzystam z okazji i popytam o samo pisarstwo, no bo skoro mam przed sobą badacza zainteresowanego kwestią Poznania, to chyba właściwie będzie zadać pytanie, po co nam fikcja literacka? Po co pan napisał tę książkę?
2: No, pewne rzeczy łatwiej wyraża się, za pomocą fikcji literackiej. Fikcja literacka potrafi, nie wiem, wyostrzyć, tak mi się wydaje, potrafi wyostrzyć pewne dylematy, potrafi pokazać postaci, różnego rodzaju postaci, które rozwiązują te dylematy w taki czy inny sposób. I myślę, że to, co czasami nie da się przekazać takim pisarstwem publicystycznym, popularnonaukowym czy naukowym, to może uzupełnić literatura właśnie. Zresztą ja jestem wielbicielem literatury, od dawna czytam, bardzo dużo czytam i uważam, że to jest absolutnie niezbędne uzupełnienie naszej wiedzy o świecie, ale też dotknięcie pewnych obszarów wrażliwości, bo w tej literaturze non-fiction czasami gdzieś tę wrażliwość się gubi.
1: To w takim razie łatwiej było panu pisać fabułę, czy łatwiej było pisać te książki non-fiction? Wiem, że to jest takie trochę pytanie, kogo woli pan bardziej, tatę czy mamę, ale próbuję.
2: Tak, to jest troszeczkę takie pytanie. No, pisanie w fikcji jest o tyle zabawne po doświadczeniach pisania non-fiction, bo to jest moja 20. książka, więc 19 książek non-fiction napisałem. I pisanie w fikcji jest o tyle fajne i o tyle łatwe, że człowiek nie jest tak bardzo mocno związany faktami. O ile w pisaniu popularno-naukowym czy naukowym trzeba się bardzo mocno trzymać faktów i to ja sobie stawiam zawsze takie zadanie, że to muszą być mocno ugruntowane w faktach opowieści. O tyle przy pisaniu fikcji można pozwolić tutaj wyobraźni troszeczkę poszaleć i to jest łatwiejsze, choć przyznam, że pisząc tę konkretną książkę, to jest powieść osadzona w realiach historycznych, XIV-wiecznych. Ja bardzo dużo studiowałem literatury dotyczącej tamtych czasów, żeby też cały ten sztafasz, te wszystkie okoliczności, żeby jednak historycznie były w miarę wierne. Więc no tutaj ta moja dusza naukowca jednak cały czas pilnowała mnie, że o ile postaci były zupełnie fikcyjne i to, co robiły, co mówiły, o tyle realia, w których funkcjonowały, starałem się oddać w miarę wiernie.
1: No dobrze, ale skoro tak doskonale zna pan psychikę człowieka, psychologię, te wszystkie mechanizmy nami rządzącymi, czy zdarzyło się tak, że ta powieść, że ci bohaterowie wymknęli się panu spod kontroli w czasie pisania? Czy to wszystko było zaplanowane, co się w książce dzieje?
2: No wszystko nie. Oczywiście jak się zaczyna pisać, to trzeba mieć jakiś schemat fabularny, żeby nie popłynąć po prostu. No bo to ze szkodą dla opowieści, dla czytelnika jest. Natomiast pewne rzeczy rzeczywiście się przytrafiały, bo to nie jest tak, że ja przeczytałem powiedzmy kilka tomów dotyczących XIV wieku, dotyczących funkcjonowania tych określonych zawodów też, o których tam piszę. Kata, kowala, alchemika i tak dalej. I usiadłem i napisałem książkę, tylko cały czas doczytywałem, cały czas poszukiwałem, więc od czasu do czasu natrafiałem na różnego rodzaju perełki z historii. Czasami rzeczywiste wydarzenia historyczne włączałem do swojej opowieści, więc nie, no to jest tak, że te postaci podczas pisania żyją swoim własnym życiem. My oczywiście możemy je kontrolować do pewnego stopnia, no ale pewne rzeczy też się same, już z samego zarysowania tych postaci wynikają, no bo jeżeli przyjmiemy, że ktoś jest takiej, a nie innej konstrukcji psychicznej, to trudno, żeby pod koniec opowieści podjął jakąś taką decyzję, która jest zupełnie niezgodna z jego charakterystyką osobowościową.
1: No to oczywiście to ma sens, ale we współczesnej sztuce, w filmie, ale i w książce te związki przyczynowo-skutkowe czasami są traktowane bardzo, bardzo luźno. Co więcej, traktuje się z założenia je luźno, z tego co wiem, przy takim serialu Wiedźmin, który dla dojrzałego widza był niespójny po prostu. Okazało się, że to taki był, z tego co się dowiedziałem, zamiar, że ci młodzi ludzie, którzy odbierają właśnie filmy, no to oni wychowani na tych rolkach przewijanych ciągle nie szukają już związków przyczynowo-skutkowych, tylko spektakularnych scen. Ale jak pan prowadził te postacie psychologicznie, no to domyślam się, że pisarz, który nie ma takiego wykształcenia jak pan, no to robi dużo rzeczy intuicyjnie. Te postacie intuicyjnie wychodzą. A jak w pana przypadku? Ta kontrola jest bardzo duża właśnie tego prawdopodobieństwa zachowań związanych z konstruktem psychicznym, jaki pan założył na samym początku postaci.
2: Ja myślę, że dobrzy pisarze mają nie gorszą wiedzę od wykształconych psychologów. To są bardzo wnikliwi obserwatorzy życia, obserwatorzy ludzi. Potrafią świetnie identyfikować mechanizmy psychologiczne, które rządzą takim życiem społecznym, funkcjonowaniem człowieka wśród ludzi. Więc ja myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie intuicja, że to jest efekt obserwacji ludzi, też słuchania ludzi, bo no, my psychologowie nie uczymy się na przykład dialogów ludzi, pisania dialogów czy słuchania dialogów, natomiast dobrzy pisarze z reguły mają świetny słuch właśnie do dialogów, potrafią wychwytywać różnego rodzaju niuanse w wypowiedziach tych osób i pewnie mogliby niejednego psychologów też nauczyć. Więc ja bym tu nie stawiał takiego psychologa wyżej od pisarza. Owszem, no, pewne niuanse czy pewne bardzo specyficzne mechanizmy psychologiczne może znamy nieco lepiej. Natomiast myślę, że uważny obserwator rzeczywistości, życia innych ludzi poradzi sobie z tym równie dobrze jak psycholog.
1: Z doktorem Tomaszem Witkowskim rozmawiamy na temat jego najnowszej powieści. Tak jest. Fikcja literacka, która zawitała na spotkaniu autorskim w Legnickiej Bibliotece. Ale teraz czas przejść do Macieja Pietrowicza. Pietrowicz, Śladami Uczestników, to akcja, która ma upamiętnić, fundacja, która ma upamiętnić wyprawy naszych himalaistów w latach 80. i 90. właśnie w Himalaje. I Maciej Pietrowicz robi to właśnie w ten sposób. Jelczem pojechał w Himalaje i teraz właśnie stamtąd jelczem wrócił. Zarośnięty, znamy się już na tyle, że spryszli mi na ty, więc mogę powiedzieć dość otwarcie, jesteś zarośnięty. Dlaczego ty jesteś taki zarośnięty?
3: Po pierwsze, bo dopiero wróciliśmy z wyprawy, a po drugie jutro idę do Barbera dopiero. 51 dni w podróży w kabinie Jelcza do czegoś zobowiązuje.
1: I trzeba powiedzieć też, gdzie tam chyba wypada być zarośniętym, gdzie był.
3: No czy wypada? No na pewno nie jest to priorytetem, żeby tutaj robić jakieś atrakcje sobie na brodzie czy fryzury. Chodziło o to, żeby przejechać trasę, przejechać, przypomnę, no, prawie 13 tysięcy kilometrów z Nepalu przez Tybet, przez Chiny, Kazachstan. Wybraliśmy wariant trudny, bo przez Azerbejdżan również, Gruzję, Turcję i Europę do domu, więc jakby odnosząc się do twojego pytania, nie było priorytetem, żeby nawet o tym myśleć.
1: No i wróciliście, dojechaliście. Ja pamiętam, że jak mówiliśmy przed wyjazdem, to było dużo zmartwień, dużo problemów, dużo niepokojów, czy to się w ogóle uda, ale przejechaliście, wróciliście i Jelcz wrócił.
3: Tak, udało się. Jest to jakby połączenie wielu czynników. Obiektywnie to teraz próbuję ocenić, że jest to naprawdę bardzo duża doza szczęścia, zbiegów okoliczności, bardzo pozytywnych, które wydarzyły się w sytuacjach, których nigdy nie udałoby się zaplanować. Oczywiście też jest to połączenie dużego wsparcia ludzi, którzy nas otaczali, których spotykaliśmy na drodze. Więc też dużo tutaj, ta polska technologia, którą trzeba podkreślić, która dała radę na tych wysokościach, bo nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia w tamtych latach robiła. Mi zegarek wskazał 5301 metrów w Tybecie.
1: To powiedz proszę od początku, jak wyglądała ta ostatnia część podróży. Samochód gdzie był, jak dojechaliście i jak przebiegała podróż?
3: To krótkie przypomnienie. Podróż w ostatnim etapie, tak naprawdę, której celem było dotarcie do domu, było tu to poniekąd wymuszone przez sytuację, która się dzieje na świecie. Ja przypomnę, przez cały 2025 rok nie mogliśmy wrócić, ponieważ właśnie były pozamykane granice. Mieliśmy incydent w Iranie, który dalej trwa. Mieliśmy zamach terrorystyczny w Kaszmirze, poprzez który została zamknięta granica India-Pakistan. Tak więc krążyliśmy pomiędzy Indiami i Nepalem przez cały rok 25, a w 26 roku rozmawialiśmy już na początku ze stroną chińską, żeby dostać się do Kazachstanu, co się udało. Jest to bardzo długa trasa, bo niespełna 5000 kilometrów. Przejeżdża się przez Tybet od strony Nepalu, który też poniekąd został nam trochę ten plan zmieniony. Czynniki, no po prostu zniszczona droga do granicy. Musieliśmy obrać drugą, która nie była gotowa. Dosłownie bliźniak w samochodzie w Jelczu z tyłu był po części już nad przepaścią, gdzie jest luft kilkaset metrów w dół. Ja byłem po tej stronie pasażera, więc mogę powiedzieć, że to było jednym z największych wrażeń i przeżyć, jakie miałem podczas tej podróży.
1: Była taka droga, jaką widujemy w internecie na tych shortach, jak widzimy, jak te ciężarówki się przepychają właśnie gdzieś tam o włos, o centymetr od urwiska.
3: Ja myślę, że tego nie było widać w internecie, przynajmniej ja tego nie znalazłem, bo byliśmy świadkami, jak koparki dosłownie te drogę naprawiały i pchały te zestawy. Tam normalnie transport międzynarodowy szedł. Przed nami staliśmy w kolejce, tam nie było miejsca na dwa samochody, tam były na dwa pojazdy. Jelcz stał za zestawami, które były pchane, popychane koparkami do góry, żeby można te samochody, te pojazdy, te zestawy, te były tak poniszczone później od reflektory z tyłu, te plandeki tak wyglądały, te kontenery były pognięcione. Niesamowite wrażenie.
1: Nie trzeba było pchać?
3: Nie, Jelonek dał radę, ja przypomnę, jest to silnik.
1: Ale dusił się, już słyszałem dużo, się dusił, bo to te problemy tlenowe dotyczyły nie tylko was, bo to wysoko, ale i samochodu.
3: Tak, jest to silnik wolnosący SW680 bez turbiny. Jak wjeżdżaliśmy na wysokości powyżej 4000 metrów, powyżej 5000 metrów, to było widać odczuwalny dyskomfort nie tylko nasz, bo my też mieliśmy dyskomfort poprzez brak tego tlenu, ale również silnika.
1: Poklepywałeś go po deszce rozdzielczej dla pokrzepienia?
3: Oj, to były rozmowy z tym Jelonkiem wielokrotne. Nawet taki jeden z ciekawszych rolek, który nagraliśmy na śladami uczestników, pokazuje właśnie jak ten, kierując kamerę bezpośrednio na końcówkę wydechu, jakie są objawy tej wysokości. Jak wspomniałem, nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia kiedyś robiła.
1: Czarny dym.
3: Czarny dym. Tak, spalanie bardzo duże, wyższe, jak policzyliśmy, no empirycznie udowodniliśmy, że powyżej 40 nawet litrów spali na 100 km na tych wysokościach, a jechaliśmy no dobrych ponad 10 dni przez te wysokości.
1: 10 dni przez te wysokości, ale to chyba nie była 10 dni cały czas taka droga, nie?
3: No jak się...
1: Trwał ten koszmar tej strasznej drogi.
3: Znaczy ja nie powiedziałbym, że to był koszmar, to był...
1: Jak ja bym tam był, to ja bym powiedział, że to był koszmar na stówę, jakbym zwłaszcza siedział od tej strony.
3: To było wspaniałe przeżycie, doznania, które w otoczeniu wspaniałych gór również, bo trzeba przypomnieć, my byliśmy no, pod Monteverestem od strony północnej.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Maciej Pietrowicz jest dzisiaj naszym gościem, założyciel Fundacji Pietrowicz Śladami Uczestników. Chodzi o uczestników wypraw w Himalaje z lat 80., 90., 70. też, właśnie z drugiego końca XX wieku. No i co? I Maciej Pietrowicz opowiada o finale wyprawy Jelczem właśnie w Himalaje. Tym samym Jelczem, którym jechali himalaiści wtedy. Maciej Pietrowicz w Himalaje pojechał i teraz właśnie wrócił. Wspominamy tę wyprawę na świeżo. Czyli taką przyjąłeś strategię, żeby się zachwycać, a nie bać.
3: No przede wszystkim zachwycać. Zachwycać połączeniem starej naszej technologii, wspaniałej Jelcza, który z jelczańskich zakładów samochodowych powstał w tych zakładach i jeździł w latach 70. i 80. wożąc Szpej i naszych himalaistów, bo to trzeba podkreślić, że nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie ten samochód, i my udowodniliśmy, że można powiedzieć prawie po 5 dekadach również dał radę ten sam pojazd robić takie trudne warunkowo trasy.
1: No bo to chodzi o to, trzeba przypomnieć, że chcecie upamiętnić te wyprawy himalaistów z ubiegłego wieku i między innymi wyprawy także tym samochodem.
3: Tak, to był główny cel. Nie mieliśmy celu sportowego. My te góry oglądaliśmy z poziomu, można powiedzieć, dolnego piętra. Naszym celem był powrót. Ja też przypomnę, zrobiliśmy na kołach ponad 31 tysięcy kilometrów od 2021 roku, głównie po Azji, a jakby doliczyć jeszcze drogę morską, to wyszło ponad 50 tysięcy, więc no chyba więcej niż jakby pojechać wokół naszego globusa. Więc to jest jakby, to są fakty i dane. Sam Tybet i Chiny zajęły nam 22 dni, a cała podróż do Polski w sumie 51 dni. W 51 dzień zameldowaliśmy się w Ławie w Muzeum Motoryzacji Wena.
1: Ale muszę dopytać, ile trwała ta droga po tej niegotowej drodze, po tych urwiskach?
3: Sam Tybet jest do przejechania około 12 dni. Jest to zorganizowana akcja ze stroną chińską. Nie można sobie tam wjechać. Checkpointy policyjne co chwilę, po kilkadziesiąt kontroli mieliśmy, gdzie jakby każda zmiana trasy, która jest zaplanowana i odpowiednio wcześniej informując te służby, każda zmiana wymaga absolutnie natychmiastowej reakcji. Dostaje się chińskie tablice rejestracyjny, Jelonek dostaje się chińskie prawo jazdy, jeździ się również i z Chińczykiem w kabinie, więc to nie jest łatwa administracyjnie droga i nie jest tania, nie zmienia to faktu, że jest możliwa i to się nam udało.
1: Czyli przez całą drogę przez Chiny mieliście tego Chińczyka w kabinie?
3: Mieliśmy podróżników i Chińczyka w kabinie, więc to też świadczy o tym, że samemu jest to zbyt karkołomne. Najlepiej zebrać grupę podróżników z całego świata, uwierzcie mi, że...
1: Ile was było?
3: 6 samochodów, ponad 10 osób.
1: Czyli tak miał Jelonek eskortę.
3: No, ciężko to nazwać eskortą, bo Jelonek był na samym końcu, jechał powoli, dojeżdżaliśmy często na noc, gdzie w nocy nie jest możliwe przemieszczanie się w tamtych rejonach. Byliśmy cały czas w kontakcie z tymi ludźmi, byli daleko z przodu, ale jakby raz na przy noclegach zwłaszcza, no, były to jakby spotkania wspólnie, określając, jakie są realne szanse na kontynuowanie tej wyprawy.
1: No właśnie, to jedno pytanie. Czy to się rozstrzygało każdego dnia, czy to się uda, czy się nie uda, bo z tego co mówisz, to chyba tak, każdego dnia to się rozstrzygało, czy się uda, czy się nie uda, ale najpierw chciałem zapytać, jaki ten Chińczyk był, co żeście go dostali, bo ja myślę, że on też nie tylko po to, żeby was prowadzić, ale by was doglądać, pilnować.
3: Znaczy jest to człowiek, który jest odgórnie przypisany do tej całej grupy.
1: Jakiś ichni urząd bezpieczeństwa?
3: Nie, ja bym tego nie sądził, to był człowiek z Tybetu, bardzo, bardzo przyjemny, fajny, ciekawy człowiek, który nam wiele opowiadał nam o różnicach pomiędzy Tybetem i Chinem. Wyobraźcie sobie, że trzeba naprawdę uważać, żeby nie zwracać uwagę, zwłaszcza przy przekraczaniu granicy z Chinami, żeby nie pokazać, że Tybet jest osobnym krajem, że bardzo mocno zwracają uwagę, nawet przeszukiwali nam nasze mapy podczas wjazdu, aby sprawdzić, czy nie są one, można powiedzieć, nie w linii z ich, po ich myśli, więc można...
1: Granice musiały być wytoczone w myśl ideologii, w myśl ich potrzeby.
3: Tak, i właśnie te

0: była za awaria? Co się wydarzyło?
1: No to więcej mógłby Arek powiedzieć, peryga, który...
0: Stanął, dzwonił, dryndał, coś klekotał.
1: A to standard jest, Jelonku, ale mam tutaj na myśli, może postaram się tylko przytoczyć te naprawy poważniejsze. Te drobne też były, typu naprawa, wymiana silniczka, wycieraczek, silnik wycieraczek został, się spalił, czy jakieś bezpieczniki, czy jakaś drobna elektryka, czy patyki dodatkowe trzeba było szukać spod paki, bo mieliśmy problemy właśnie czy z kierunkowskazami, czy ze zaświetleniem. Ale naprawa przyciekająca skrzynia piątka, podwieszana, przypomnę, to jest taka legendarna skrzynia, starzy kierowcy będą pamiętać, jaka to jest skrzynia. My ją traktowaliśmy trochę jako atut, ponieważ jest to skrzynia, do której jest łatwy dostęp pomiędzy dwoma wałem napędowym a tylnym. Mieliśmy ją rozstrzeloną i...
0: Sami to robiliście, czy ktoś wam robił? Sami tam leżeliście pod...
1: Arek ogarnia to w 100% sam.
0: Był technik, mechanik, mistrz.
1: Człowiek, który naprawdę dał radę ze wszystkim. Mieliśmy też wsparcie jego przyjaciela Roberta na jednym odcinku, ale to nie oznacza, że on od A do Z potrafi to auto rozebrać i złożyć. Tam był problem z elementem, który zrobił spustoszenie w takiej obudowie od tej skrzyni bocznej i po prostu simmering całkowicie został uszkodzony, przez co mieliśmy wyciek ze skrzyni. Mogło to spowodować zatrzymanie wyprawy. Naprawa usterka w Kazachstanie została naprawiona i przez niego i pojechaliśmy dalej.
0: Jakie przygody, jaki koloryt? No bo domyślam się, że oprócz tego, że był stres, były nerwy, a propos tego, czy pojedzie się dalej, czy kolejne kontrole, czy nic się nie wysypie, nic się nie wydarzy złego, no to przypuszczam, że były jeszcze też jakieś pozytywne akcenty, taki Jelcz musi wzbudzać zainteresowanie.
1: Oczywiście, że było, ja myślę nawet podsumowując, że było dużo więcej tych pozytywnych akcentów, ponieważ jednak to jest coś egzotycznego, tak, wzbudzał emocje wśród osób, które nas mijały, nawet wyróżniał się pozytywnie na tle zestawów, które jeżdżą tam do dzisiaj w celach zarobkowych w Azji. Muszę powiedzieć, że on po prostu radził sobie nawet lepiej, ja to tak oceniam, niż zestawy, które tam do tej pory dzisiaj jeżdżą w celach zarobkowych. Plus...
0: Tak, Maciej Pietrowicz, a teraz wracamy do doktora Tomasza Witkowskiego. Mówi nam o swojej powieści Tryptyk haniebny, a ja pytam o różne tropy literackie, które wkradają się w wersy. Czy wkradły się również psychologowi? Myśmy na studiach, jak byliśmy, ja studiowałem filologię polską, to w czasie lektury Lema odkryliśmy, że tam bardzo często u niego pojawia się taki motyw takiego siatkowanego podkoszulka, przez które wychodzą, wydostają się męskie włosy. I ten motyw, z tego co pamiętam, może pamięć mnie oszukiwać, pojawiał się może nie bardzo często, ale odkryliśmy go nie raz i byliśmy szalenie zadowoleni, że złapaliśmy Lema na czymś takim, może na czym on sam się nie złapał, na jakimś takim dziwnym, ukrytym w jego głowie motywie, który się pchał do przodu. Pan się złapał na jakimś takim motywie, o czymś, na czymś, czego pan o sobie nie wiedział?
2: No pewnie jakieś takie drobiazgi są, no bo to nie jest jedyna moja książka. Ja napisałem parę opowiadań wcześniej i coś tam w szufladzie jeszcze mam, więc to nie jest jedyna próba, też scenariusze pisałem. No są, rzeczywiście są takie motywy, które mi się przewijają i nasuwają przy postaci już to historycznej, XIV-wiecznej, już to współczesnej. Natomiast ja wiem, czy ja chciałbym o tym mówić, no to trochę spoilowanie byłoby, bo też czytelnicy szukaliby tych ukrytych moich motywów, takich tych włosków wychodzących. Ze swoją drogą ja Lema czytałem dość dużo i nie przyznam się panu szczerze, że nigdy nie zwróciłem uwagi w ogóle na ten motyw.
0: Więc może mi się coś mylić, może mi się rzeczywiście, może mnie pamięć mylić, nie chciałbym skrzywdzić wielkiego twórcy. Pamiętam tylko na naszą satysfakcję. Może myśmy sobie to, może mieliśmy taką potrzebę. To może o samej opowieści też parę słów, gdyby był pan tak miły.
2: No cóż, jest to powieść historyczna, Tryptyk haniebny, taką klamrą spinającą całą tę opowieść, trzy części, bo on się składa z trzech części: żądza, zło i pogarda. I taką klamrą spinającą jest zaginiony tryptyk ucznia Hieronima Boscha. Zaginiony tryptyk przedstawiający właśnie te trzy personifikacje, można powiedzieć,

0: ludzkiego losu. W pierwszej części mamy do czynienia z kowalem i alchemikiem. To jest opowieść o tym, jak los złączył ich razem i jak razem wspólnie później poszukiwali kamienia filozoficznego. Tu już nie będę zdradzał fabuły. Natomiast ja zestawiłem te postaci dlatego, że one są bardzo charakterystyczne. Mianowicie kowale to w tamtych czasach, na początku XIV wieku, to dopiero był czas, kiedy kowalom pozwolono się osiedlać. Wcześniej ludzie tak bardzo bali się kowali, bo to byli ludzie, którzy panowali nad ogniem, nad czymś, co było domeną piekła, domeną diabła. Potrafili niesamowite rzeczy z tym ogniem robić. Byli bardzo często oskarżani o czary. Czasami skazywani za te czary. Ludzie się ich bali. Oni prowadzili wędrowny tryb życia. Osiedlali się na chwilę gdzieś na obrzeżu osady. Wędrowali dalej. A z drugiej strony mamy alchemików, którzy wręcz deklarowali kontakt z tymi wszystkimi siłami nadprzyrodzonymi, z tymi siłami magicznymi, a mimo to alchemicy nie byli oskarżani o czary, byli bardzo mocno szanowani. Takie ciekawe zestawienie, z jednej strony ludzi, którzy robią bardzo pożyteczne rzeczy, których się boimy, z drugiej strony ludzi, którzy no właściwie można powiedzieć mamią cały czas innych, a jednocześnie cieszą się bardzo dużym szacunkiem. Ja myślę, że tak jak już czytelnicy, którzy przeczytali tę książkę, dostrzegają takie paralele do świata współczesnego, do naszej rzeczywistości współczesnej i też widzą, że no, to się nie skończyło z XIV wiekiem. Dalej są zawody, których przedstawicieli hołubimy, wynosimy na szczyty popularności, a są też tacy, którzy wykonują bardzo rzetelne, bardzo potrzebne rzeczy, a niekoniecznie ich szanujemy. I tutaj właśnie los tych dwóch przedstawicieli, można powiedzieć, takich zawodów jest opisany w pierwszej części. Ona się splata z częścią drugą. Przedstawicielem części drugiej jest niziołek, czyli osoba niskorosła, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Wówczas tak nazywano niziołek, łokietek. Jeszcze nie było określenia karzeł nawet. I to są losy tego małego człowieczka, którego no, otoczenie traktuje tak, jak wówczas traktowano takich ludzi, czyli nie szczędzi mu różnego rodzaju doświadczeń. Przez obie części przewija się też postać kata. Kata, który jest katem nie z własnego wyboru, ale z urodzenia, czyli jest potomkiem innego kata, a jako potomek tego kata doświadcza pogardy ówczesnych mu ludzi. I część ostatnia, ten kat się pojawia w pierwszych dwóch częściach, natomiast trzecie, można powiedzieć, to skrzydło, ostatnie skrzydło tryptyku należy do kata. To jest taka trochę spowiedź, takie spojrzenie na życie z perspektywy całego życia i końca tego życia. To są takie trzy splecione dość mocno ze sobą opowieści. I od razu powiem...
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Doktor Tomasz Witkowski jest naszym gościem, psycholog, który zazwyczaj pisze literaturę faktu. Ta literatura faktu przyjeżdża razem z nim do Legnicy na spotkania autorskie regularnie, jest związany z naszą biblioteką, ale tym razem na spotkanie autorskie przywiózł książkę, która jest fikcją literacką, beletrystyką, no i opowiada historię trzech postaci z XIV wieku. No i właśnie o samej książce teraz mówimy, bo tak w ogóle mam wrażenie, że rozmawiamy raczej o literaturze samej w sobie, ale teraz o samej książce.
0: Nie ma nic z fantazy, nie ma nic magicznego, nie ma odwoływania się do jakichś nadprzyrodzonych sił. To jest, można powiedzieć, realistyczna powieść historyczna. Nie ma ingerencji sił nadprzyrodzonych, więc ja nie za bardzo lubię nawet fantazy i wykorzystywanie takich jakichś nadprzyrodzonych pomysłów do tego, żeby popchnąć akcję. Jeżeli one są pretekstem do tego, żeby uwypuklić jakiś dylemat, tak jak to było u wspomnianego Lema, o którym rozmawialiśmy, to oczywiście to jest literatura najwyższych lotów. Natomiast ja osobiście, jeśli czytam jakąkolwiek książkę, czy oglądam film i autor wykorzystuje te wszystkie nadprzyrodzone moce po to, żeby popchnąć albo uatrakcyjnić fabułę, to odkładam książkę.
2: Ja jak zerknąłem na Lubimy Czytać, popatrzyłem sobie też na opinię, ktoś przywołuje Umberto Eco w kontekście pana książki.
0: No, czytałem Umberto Eco sporo, choć nigdy się nie wzorowałem na tym. Ja generalnie nie... Pisząc, nie staram się wzorować, nie staram się odwzorowywać czyjegokolwiek stylu.
2: No właśnie, ale pytanie teraz, czy ktoś o takiej świadomości jak pan lepiej się pilnuje, jeśli chodzi o przenikanie inspiracji? No, Umberto Eco, tam było, to powiązanie było przywołane tylko i wyłącznie w kontekście jakości, w kontekście samej treści, przesłania, tego, jakiej literatury można się spodziewać. Ale to też właśnie takie kolejne pytanie tej mojej fascynacji pana zawodem. Czy lepiej myśli pan, że psycholog o takim doświadczeniu kontroluje się, jeśli chodzi o inspirację?
0: Myślę, że nie.
2: No. Zamęczę pana dzisiaj tymi pytaniami. Zamęczę pana dzisiaj o ten kontekst psychologiczny, ale chciałem zapytać właśnie jeszcze o te zbiorowe złudzenia, którymi ulegamy w kontekście alchemika i pożytecznego zawodu kowala, że to jest do dzisiaj. Skąd to się bierze? No powinniśmy po tylu dekadach, setkach lat doświadczeń tego typu już być chyba troszeczkę mądrzejsi.
0: No powinniśmy być, a mimo to, no proszę zwrócić uwagę na takie, na przykład takie dwa zawody, aktor i terapeuta. No, w naszym współczesnym społeczeństwie to są zawody, które stawiamy na piedestale niezwykle wysoko. My słuchamy terapeutów, jak żyć, co robić z życiem i tak dalej, i tak dalej. Słuchamy też aktorów. Oba te zawody są pożyteczne i ważne. Ja nie chcę przeczyć, że nie. Natomiast no, jeśli aktorzy wypowiadają się na każdy temat, czy to polityki, czy to wychowania dzieci, czy to sportu, czy zdrowia, czy diety i tak dalej, i tak dalej, no to jednak nie jest to domeną ich pracy, a mimo to stawiamy ich tak bardzo wysoko. A z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na przykład na taki zawód jak anestezjolog. Człowiek, który ma do czynienia ze śmiercią bardzo często, z tymi sytuacjami granicznymi, ostatecznymi. Słyszał pan kiedykolwiek w telewizji śniadaniowej albo w radiu anestezjologa, który mówi o tym, właśnie patrząc z perspektywy choćby tych granicznych doświadczeń, przy których często towarzyszy. Czy my ich pytamy o cokolwiek, o zdanie, jak żyć, jak widzą życie, co warte jest życie i tak dalej? Ja nie słyszałem nigdy.
1: Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje.
2: Tak, Literacka Legnica i dr Tomasz Witkowski dzisiaj w naszym programie, ale oprócz tego naszym gościem jest też Maciej Pietrowicz, założyciel Fundacji Pietrowicz Śladami Uczestników. Fundacja upamiętnia wyprawy naszych himalaistów z XX wieku. No i tutaj była wielka upamiętniająca wyprawa w Himalaje Jelczem, tym samym Jelczem, którym himalaiści jeździli w XX wieku. Maciej Pietrowicz związany jest właśnie z tamtymi wspomnieniami poprzez postać swojego ojca. Jelcz wrócił, Maciej Pietrowicz wrócił i o tej wyprawie teraz rozmawiamy. O samym Jelczu jest mowa, który wytrzymał wysokości, chociaż na tych wysokościach, gdzie jest tak mało tlenu, zwyczajnie się dławił, ale wytrzymał. Jesteś obiektywny, czy trochę się w nim podkochujesz przez to, co was połączyło?
3: Nie, nic takiego. Ja staram się naprawdę na chłodno ocenić tę sytuację i stwierdzam, że to auto się wyróżniało pozytywnie pod kątem nawet tak starej technologii, dawało sobie lepiej radę. Po drugie, pod kątem tych rzeczy reprezentacyjnych, jak już wspomniałem, nie w celu sportowym jechaliśmy, więc generalnie odwiedzając na przykład nasze ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w różnych krajach, ostatnio z takich ambasad była ambasada w Baku w Azerbejdżanie, do którego to kraju podobno nie da się wjechać autem. Nam się to udało, więc spotkanie z ambasadorem. Bardzo dziękuję też konsulowi, który nam wiele tutaj pomógł. To są takie rzeczy, które zrobiliśmy również prelekcje dla Polonii w Baku. To są takie rzeczy, które naprawdę są wartością dodaną w takiej podróży, ponieważ możemy przypominać wspaniałą polską historię lat 70. i 80. Możemy o tym opowiadać, a im więcej takich miejsc odwiedzaliśmy, tym po prostu ta wyprawa została tym bardziej lepiej zrealizowana.
2: Gdzie spaliście? Namioty, jakieś motele czy w samochodach?
3: Wracając może do tych Chin, oczywiście auto jest wyposażone, leżanka z przodu w kabinie dla kierowcy, no i z tyłu dwie dechy, na których się śpi, ale Chińczyk nie pozwolił nam w wielu przypadkach spać w aucie, ponieważ no, tam polega to na tym, żeby wyjechać z tego kraju z dobrymi wrażeniami, więc naprawdę bardzo atrakcyjne hotele, też muszę powiedzieć, że były dosyć tanie, bo około 400 zł na osobę to nie jest duży koszt, żeby spędzić noc w bardzo luksusowym hotelu, ale chyba im zależy na tym, żeby dobre wrażenie wywieźć z Chin. Niemniej, poza tymi drobnymi kilkoma nocami, spaliśmy oczywiście na Jelonku i najlepszym chyba do tego krajem jest Kazachstan, bo tam się wjeżdża na pustynię, gdzie wielbłądy pod okno podchodzą i tam po prostu wybiera się miejsce tylko tam, gdzie ci się podoba, śpi się tam, gdzie ci się chce. Naprawdę piękny, wolny kraj.
2: Co jedliście? Wszystko, co po drodze?
3: No tak, można tutaj pochwalić te jajca, które można kupować w każdym z tych krajów, żeby była jajuwa, bo mieliśmy zestawy, które pomogły nam. Takie zwykłe zestawy podróżnicze, żeby sobie coś upiknić, ale też było jedzenie lokalne i też wiele takich miejsc odwiedzaliśmy, żeby kosztować właśnie tych od lokalców tych ich dań, więc polecamy. Zwłaszcza już pomijając, idąc tutaj, byśmy musieli w bardzo długą rozmowę na temat kulinariów i trochę pogaworzyć na ten temat, ale Indie, ciapatę, te wszystkie ich rarytasy, w zależności od Landzie, bo w Indiach nie wszędzie można mięso dostać, ale generalnie ciekawą rzeczą jest to, że oni po prostu to kroją tacakiem wszystko jak leci, czyli jak kurczaka się podaje, to pokrojonego z kośćmi w małych kawałkach. To jest trochę odmienny styl niż znamy my tutaj w Europie, ale kuchnie naprawdę w tych krajach Indie, Nepal, Chiny, ten Tybet, Kazachstan, Gruzja, wspaniała kuchnia, więc no, to było taką rzeczą, która była przyjemna w tych całej podróży.
2: Co teraz? Gdzie jest auto i co będzie się z nim działo? Jakie macie plany? Jakie plany ma fundacja?
3: Auto jest do obejrzenia w Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie. Na razie o planach nie mówię, bo musimy trochę odpocząć, ale...
2: Ogolić.
3: Tak, dokładnie, pójść do barbera, ale no może wystartujemy w Rajdzie Koguta, który jest w Boże Ciało, więc niedługo, jeżeli pojazd może jeszcze przyczynić się do czegoś dobrego, to jak najbardziej chciałbym to realizować, bo tak naprawdę ten pojazd pełni swoją rolę, mi na tym pojeździe jakoś ekstra nie zależy, on miał tą historię przypomnieć i jeżeli będzie mógł tę historię przypominać, to jak najbardziej może w tym celu, do tego celu służyć. Jakby patrzeć z punktu widzenia tych ostatnich 5 lat, nikt z nas chyba się nie spodziewał, że to może aż tyle trwać. Było to karkołomne, nie do zaplanowania. To jest chyba, podsumowując, jedna z tych rzeczy, która się kompletnie nie opłaca, ale którą cholernie warto było zrobić.
2: Ciekawe, czy on jeszcze gdzieś pojedzie za granicę.
3: No na pewno nie ze mną, więc jeżeli ktoś chciałby takim pojazdem, jakimkolwiek pojazdem wyjeżdżać za granicę do Azji, to chętnie też i pomocą służę, ponieważ pod kątem pojazdu jest jedna kwestia, ale tematy związane z rządami celnymi, z przejazdami przez granicę, z administracją, z tymi wszystkimi zasadami. Mam masę kontaktów podróżników, których spotykaliśmy na drodze, którzy przemierzali dosłownie świat. Spotkaliśmy nawet jednego podróżnika, który od 5 lat jeździ po świecie samochodem, więc to są doświadczenia, których no, nie znajdzie się chyba w internecie.
2: To jest niesamowite. Ile jest takich ludzi, którzy tak po prostu wędrują latami. No, że spotkaliście, to trochę ich musi być, tak sam fakt prawdopodobnie.
3: No, dużo podróżników można spotkać w Azji, jeżdżących pojazdami swoimi. Niektórzy nawet te auta wynajmują, niektórzy je kupują na miejscu. Różne sposoby są. Niektórzy transportują drogą morską, tak jak my do Indii. Niektórzy starają się jakoś czerpać życie. No, wszystko zależy od tego, czy są jakieś zobowiązania, czy mają pracę, czy mogą sobie pozwolić na taką długą nieobecność. Nam powrót, sam powrót zajął 51 dni i to było naprawdę wymagające, a człowiek, który 5 lat podróżuje, musi mieć naprawdę przestawiony ten swój approach, czy ten mental, żeby móc sobie z tym poradzić, bo no ale co jego, to już u niego zostanie.
2: Jakby Jelcz miał powiedzieć, tamta wyprawa, bo to tamta była w latach 80.
3: Pierwszą wyprawą w ogóle z Jelczańskich Zakładów Samochodowych to była wyprawa do Hindukusz w 71 roku. Kierowcą był świętej pamięci Tadeusz Barbacki. Wyprawy były przez dwie dekady, lata 70 i 80. Ta oczywiście mi najbliższa sercu to był 79 rok, czyli wyprawa jeleniogórska, w której brał udział mój tata, ale również w latach 80 tymi Jelczami jeździli. Nawet dwa Jelcze były w Polskim Związku Alpinizmu. Były w większości, one wynajmowały z zakładów jelczańskich. Niemniej te jelonki, które jeździły wtedy, po pierwsze były nowsze, bo to były ich lata, a po drugie było łatwiej. I to nie tylko jest moje zdanie, ale również tych uczestników, którzy jeździli w tamtych latach.
2: Politycznie było łatwiej pewnie.
3: Znaczy, też mieli zawirowania. W 79 był przecież, obalili szacha i była rewolucja w Iranie. Związek Radziecki wszedł do Afganistanu, więc oni wtedy byli w dokładnie w Iranie, więc to co zrobili, to jechali na południe, żeby przekroczyć tamtą granicę i jechali przez Pakistan, więc też mieli zawirowania, ale takie opinie słyszę od nich, od tych uczestników, że po prostu było łatwiej, dojechali 28 dni w jedną stronę, w miesiąc w drugą, więc to nie było po prostu tak trudne jak dzisiaj. Być może to jest spowodowane tą całą cyfryzacją, elektroniką, tymi standardami, tymi normami, które mamy zwłaszcza tu w Europie. Kiedyś czegoś takiego nie było i teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kiedyś było lepiej.
2: No właśnie, tak, to by była druga, kolejna szeroka rozmowa, ale chyba wolałbym o tych kulinariach rozmawiać, jeśli mielibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Dziękuję serdecznie, ale jakie plany takie na najbliższy czas, jeśli ktoś chciałby z wami pogadać, was zobaczyć, czy jakieś eventy się będą szykowały tutaj w regionie?
3: Przede wszystkim ja chciałbym bardzo podkreślić, że wyjść trochę naprzeciw i robimy coś, po pierwsze, dostępnego dla wszystkich, czyli niebiletowane, w pełni dostępne i za darmo dla osób, które tylko by chciały przyjechać do Jeleniej Góry. Będzie to stary basecamp polskiego himalaizmu. Zapraszamy, słuchajcie, naszych himalaistów, którzy w latach 70. i 80. robili naprawdę największe osiągnięcia w Polsce. Przyjeżdżają do nas do tego basecampu, żeby wrócić trochę do tych lat 70. Będzie to basecamp, który będzie zrobiony na styl lat 70. dosłownie, czyli namioty z prezentu, plecaki ze stelażem i między innymi ludzie, którzy nas odwiedzą. Będzie to Polsko-Nepalski Festiwal, czyli tak jak w ubiegłym roku, pierwszej edycji, będzie bardzo dużo palczyków.
2: W Jeleniej Górze trzeba dodać koniecznie?
3: Tak, Jelenia Góra, Sobieszów, Pałac Sobieszów, 22-23 sierpnia, stary basecamp.pl. Tam już są pierwsze informacje i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, bardzo dużo Azji. Kulturowo przenosimy się w stronę wschodu, łączymy wschód z zachodem i przeszłość z teraźniejszością. Jest to dostępne, nie będzie żadnego targowego tutaj charakteru. To ma być tylko i wyłącznie odnalezieniem się w tych... Naprawdę wydaje mi się, że jest dużo rzeczy, które w tamtych czasach, no nie tyle co królowały, ale bardzo dużo też takich zdrowych nawyków z tamtych lat już zostało zapomnianych i naszym celem jest, żeby wrócić i te pozytywne rzeczy po prostu udostępniać.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Maciej Pietrowicz, założyciel Fundacji Pietrowicz Śladami Uczestników, mówił o wyprawie w Himalaje, opowiadał o wyprawie Himalaje, a my wracamy do doktora Tomasza Witkowskiego, który mówi o swojej powieści. Tak, nasz tutaj zaprzyjaźniony z Legnicą psycholog napisał powieść, tryptyk haniebny. Mówimy też o literaturze tak w ogóle, ale mówimy też i o tym, kogo słucha większość, w kim jest zakochana, czy jest zdanie się liczy. I tutaj doktor Tomasz Witkowski zauważa, że na przykład chętniej słuchamy aktorów, a nie anestezjologów, chociaż o śmierci, o życiu anestezjolodzy pewnie wiedzą więcej niż znani aktorzy. Może chodzi o wrażliwość, którą przypisujemy zawodowi aktora, i ta wrażliwość z założenia naszego pozwala mu dostrzec więcej. Może jest znacznie mniej wrażliwych anestezjologów niż wrażliwych aktorów.
0: Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, co my przypisujemy, tylko to jest kwestia tego, jak te zawody, jak długo i jak intensywnie pracowały nad takim marketingiem swojej popularności. I to się chyba liczy. Są zawody, których przedstawiciele nie zabiegają o to po prostu zwyczajnie. Wykonują bardzo rzetelną pracę, przynosząc korzyść innym ludziom i niekoniecznie krzyczą o tym bardzo dużo, jak to jest ważne, potrzebne i tak dalej, i tak dalej. A w dzisiejszych czasach my chyba trochę patrzymy na ludzi przez pryzmat popularności. Im bardziej popularny, tym większym autorytetem się staje, co jest oczywiście błędem poznawczym, bo sam fakt bycia popularnym nie oznacza tego, że jesteśmy autorytetami w jakiejkolwiek dziedzinie, poza dziedziną stawania się bardziej popularnym.
2: No tak, bo to nie większość powinna wybierać mędrców, tak sobie myślę. Kat. Dlaczego kat? To znaczy, ja się domyślam, no bo to zawód, funkcja, no niesłychanie przemawiająca do wyobraźni.
0: Tak, kat jest przemawiający do wyobraźni, ale to jest też postać, która skupia w sobie, trochę tak jak taka soczewka, skupia w sobie bardzo wiele paradoksów i bardzo wiele różnego rodzaju dylematów. Bo katem zostawało się kiedyś nie z wyboru. Bardzo, bardzo rzadko ludzie decydowali się na wybór takiej profesji. Najczęściej to wyglądało tak, że ktoś, kto miał władzę, wskazywał daną osobę jako tego, kto ma wykonać egzekucję. I to był moment w jego życiu, który decydował o całym późniejszym życiu, dlatego że katem gardzono. Katem gardzono, kata się bano. Ale jednocześnie o pewne rzeczy zabiegano, bo kawałek sznurka z szubienicy przynosił szczęście, ząb wisielca to w ogóle zdrowie gwarantował i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony tego kata przeklinano, tego kata opluwano, tego kata trzymano też na obrzeżach grodu, miasta, żeby nie miał kontaktu z innymi. Z dziećmi kata nie bawiły się normalne dzieci, te dzieci dorastały w całkowitej izolacji, można powiedzieć, i takim człowiekiem jest kat z mojej opowieści. Te dzieci same na własną rękę musiały szukać odpowiedzi na wiele dręczących je pytań, dlaczego tak, a nie inaczej są traktowane. Z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, kat spełniał bardzo pożyteczne funkcje, bo kaci byli odpowiedzialni nie tylko za usuwanie tych najgorszych jednostek ze społeczeństwa, czego nikt inny nie chciał się podjąć, ale usuwali też nieczystości z miasta, usuwali padlinę z ulic miasta, często kierowali zamtuzami, czyli takimi domami publicznymi, a więc pełnili ileś bardzo ważnych funkcji.
2: Takich porządkowych.
0: Tak. Kaci byli też niezwykle dobrze wykształceni medycznie, dlatego że od kata wymagano, aby torturował swoich więźniów, ale jednocześnie ten sam kat musiał utrzymywać tego więźnia w stanie nadającym się do tortury. Więc oni tego samego dnia parzyli na przykład rozgrzanym ołowiem, olejem, bądź tylko wrzątkiem zwykłym, a następnie leczyli te rany i uczyli się, jak to najlepiej robić, żeby potem na życzenie tych innych, którzy nim gardzili, móc te swoje ofiary dalej torturować.
2: No to przepraszam, że przerwę, tylko to ja na pewno przeczytam. No ja jeszcze nie słyszałem, że to był tak szeroki, jeśli chodzi o kompetencje, ale też i skojarzenia najróżniejszego rodzaju, takie właśnie poznawczo-życiowo, no romantyczne to bez przesady, ale niesamowicie pojemny symbol.
0: No tak, tak. Tutaj, jeżeli idzie o tę medycynę, to ja dodam, że Paracelsus, kiedy tworzył swój system medyczny, on głównie rozmawiał z katami właśnie. Katami, którzy szczególnie w zakresie, bo to była wiedza dość specyficzna, medyczna, głównie w zakresie urazów, złamań, oparzeń, skaleczeń, ran ciętych i tak dalej, czyli tego, co sami wykonywali. Ta wiedza była nieporównywalna z cyrulikami na przykład. I mieszczanie bardzo chętnie korzystali z usług kata, ale robili to najczęściej pod osłoną nocy i tak, żeby nikt tego nie zauważył, bo to groziło infamią. Dotknięcie kata, nawet księża i zakonnice, o czym też piszę, byli na tyle przesądni, że niektórzy nie chcieli udzielać sakramentów katom, a do udzielania tych sakramentów wyznaczali specjalne miejsca w kościele, miejsca, w których normalni wierni nie przebywali i nie zbliżali się, nie dotykali tych katów. Więc no to rzeczywiście jest, tak jak powiedziałem na wstępie, to jest postać, która skupia w sobie, można powiedzieć, oczami kata można zobaczyć paradoksy ówczesnego społeczeństwa.
2: Naszym gościem jest dr Tomasz Witkowski. My mówimy o jego powieści Tryptyk haniebny, powieści, w której opisuje trzy postacie, pośród nich jest kat. No i dr Tomasz Witkowski jest tak miły, że mówi nam o tejże funkcji, o tym zawodzie, jak ona w średniowieczu, ten zawód wyglądał, w jaki sposób funkcjonował, że to był zawód naznaczony stygmatem, że to był człowiek wyklęty, a jednocześnie niesłychanie potrzebny. Bardzo, bardzo kusząca, pojemna metafora. Tak jak powiedziałem, na pewno sięgnę, bo rzeczywiście postać kata bardzo, bardzo ujmująca. Skorzystam z okazji, że mam do pana i poradzę się, bo przez długi czas zastanawiałem się, po co piszemy właśnie fikcję. Stąd też to moje pierwsze pytanie. Po co powstaje literatura? To, co pan doktor mówi, że rzeczywiście niekiedy łatwiej jest przekazać pewne treści, ale ja sobie uknąłem taką teorię, że po to, żeby ciągle i nieustannie powtarzać to, co dobre. No bo literatury, która promuje zło, jest bardzo, bardzo mało. Nawet jeśli piszemy o literaturze, że zło się pojawia, no to ono jest piętnowane przez wydarzenia. Myśli pan, że to jest dobra teoria, że po to, żeby ciągle i ciągle powtarzać to, co dobre i ważne?
0: Steven Pinker, taki znany psycholog, lingwista, twierdzi nawet, że przełom w zakresie naszej empatii i moralności nastąpił z wynalezieniem druku. On to dość karkołomnie tam uzasadnia, głównie metodami statystycznymi, analizami statystycznymi, ale on twierdzi, to jest oczywiście bardzo trudne do sprawdzenia ta hipoteza, natomiast on twierdzi, że w momencie, kiedy wymyśliliśmy druk i kiedy zaczęliśmy masowo uczyć się czytać, kiedy powstawały pierwsze powieści łotrzykowskie, ta wczesna literatura, że to był moment, w którym myśmy zaczęli sobie na taką dużą skalę wyobrażać, jak się czuje inny człowiek w jakiejś tam sytuacji. Oczywiście to jest pewnie trochę uproszczenie, bo wcześniej były legendy, podania, były baśnie i one pełniły tę funkcję. Natomiast być może rzeczywiście jest tak, że druk przyspieszył i zmultiplikował jak gdyby te doświadczenia, bo te baśnie czy legendy, one zawsze miały jakąś ograniczoną pulę. One były powtarzalne, nie było ich w nieskończoność. No oczywiście bywali tacy bajarze, którzy potrafili to wymyślać. Natomiast druk spowodował, że my zaczęliśmy czytać o losach innych ludzi i wyobrażać sobie w innych sytuacjach, wyobrażać sobie, jak cierpią z jakiegoś powodu, czego wcześniej na przykład nie robiliśmy. Ludzie średniowiecza, o których ja piszę, to byli ludzie bardzo okrutni. Te widowiska, których żądali od kata, były po to, żeby sycić oczy okrucieństwem, żeby napawać się tym, żeby rozprawiać później o tym. To byli ludzie, którzy z braku na przykład egzekucji różnego rodzaju dręczyli zwierzęta publicznie. I być może rzeczywiście było tak, że ten druk i ta możliwość powielania historii, wsłuchiwania się w historię innych ludzi, dała ten impuls do takiego rozwoju empatii, do zwiększenia tej empatii. Pinker zresztą dowodzi, że oczywiście statystycznie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, że żyjemy w coraz lepszych czasach i pomimo tego, że cały czas słyszymy, jak wiele zła się dzieje na świecie, to jednak liczba aktów przemocy, okrucieństwo tych aktów cały czas maleje i żyjemy w coraz lepszych czasach. No, to jest ponętna hipoteza i ponętna myśl, że dzięki pisaniu, dzięki czytaniu, dzięki wczuwaniu się w sytuację innych ludzi i też prawdopodobnie, to już ja dopowiadam, że prawdopodobnie literatura jest też takim jak gdyby trenażerem rozwiązywania dylematów. Bo my przed trudnymi dylematami stajemy kilka razy w życiu. W obecnym życiu, tym łatwym, wygodnym, które nas otacza, prawdopodobnie część z nas w ogóle nie stanie przed poważnymi dylematami, takimi dylematami typu życie, śmierć i tak dalej. Więc literatura jest też takim trenażerem umysłu, taką możliwością wypróbowania różnych rozwiązań, różnych decyzji w różnych sytuacjach, co ja bym zrobił w tej sytuacji, jak bym się zachował, dlaczego tak, dlaczego inaczej, dlaczego ten bohater tak się zachował i być może to przygotowuje nas na trudne właśnie sytuacje. Ja też w swojej poprzedniej książce, w jednej z poprzednich książek Przepędźcie guru, którzy radzą jak żyć i inne eseje, taki tytuł nosi ta książka sprzed 2 lat, ja pisałem dość dużo o samobójstwie. I pisząc o tym zauważyłem taką dość ważną rzecz, mianowicie filozofowie stoiccy, greccy i rzymscy nie stronili od myśli o śmierci z własnej ręki. I rozważali to, wielu z nich dopuszczało samobójstwo jako rozwiązanie pewnych trudnych sytuacji. I to, co jest uderzające, to, że ci filozofowie bardzo rzadko ginęli z własnej ręki. Pomimo tego, że właśnie myśleli i rozważali. I moim zdaniem to jest trochę tak, że oni po prostu jak gdyby ćwiczyli sytuacje te krańcowe, te sytuacje najtrudniejsze, ćwiczyli w umyśle. Jak gdyby przygotowywali się do tych najtrudniejszych sytuacji, dlatego też nie musieli korzystać koniecznie z tego wyjścia. I być może literatura jest właśnie takim, no mówiąc tak trochę nieładnie, tym trenażerem dylematów, tym sposobem na oswajanie się z dylematami, z sytuacjami trudnymi, krańcowymi. I przez to jesteśmy być może lepiej przygotowani do nich.
2: To ja już nie będę psuł tej konkluzji żadnym pytaniem. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Tomasz Witkowski i jego tryptyk haniebny. A ja dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami. Program już kończymy. Kłaniam się nisko i zapraszam na kolejne audycje AT. Jak przypominam, od poniedziałku do piątku codziennie wieczorem.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Sushi przyjrzymy się temu tradycyjnemu japońskiemu daniu.
1: Powiemy, jakie wartości odżywcze ma ta popularna w Polsce potrawa.
2: Sprawdzimy też, czy dzieci mogą jeść sushi.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Wyszedł Joseł!